0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po pomyłce na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu, gdzie zamiast środka leczniczego podano im środek do dezynfekcji. 4 zespoły ratownictwa medycznego udzieliły im pomocy, a wszystkie dzieci były przytomne i w stabilnym stanie. 7 poszkodowanych przewieziono do szpitala w Świnoujściu, a 5 do szpitala w Goleniowie. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Świnoujściu ustaliła, że pracownik omyłkowo podał środek do dezynfekcji zamiast preparatu do inhalacji, a po zauważeniu pomyłki wezwał pogotowie. Rosja ponownie zmaga się z niedoborami paliwa po serii ukraińskich ataków na rafinerie, a braki benzyny odczuwalne są nawet w Moskwie. W sierpniu ukraińskie siły przeprowadziły co najmniej 21 ataków na infrastrukturę rafineryjną w Rosji, co jest miesięcznym rekordem od 2022 roku. W efekcie ilość ropy przetwarzanej w Rosji spadła do najniższego poziomu od ponad 2 dekad. A w pierwszych 3 tygodniach sierpnia produkcja benzyny i jej dostawy na rynek wewnętrzny zmniejszyły się o niemal 20%. W kilkudziesięciu regionach obowiązują limity sprzedaży, a w Moskwie i obwodzie moskiewskim przed stacjami ustawiają się kolejki sięgające od 30 do 50 samochodów. Mykhajło Fiodorow, były minister obrony Ukrainy, objął nową rolę doradcy do spraw innowacji obronnych we Włoszech. Ma współpracować z włoskim ministrem obrony Guido Crosetto przy rozwoju nowoczesnych technologii wojskowych. Fiodorow zapowiada też kontynuację pracy na rzecz Ukrainy, między innymi poprzez utworzenie Funduszu Inwestycji Obronnych. W NUK opublikowano 2 długo oczekiwane raporty dotyczące przymusowej antykoncepcji, której w latach 60. XX wieku i później poddawano młode Grenlandki. Dokumenty nie dają jednoznacznej odpowiedzi, czy działania duńskich władz można uznać za ludobójstwo. Jeden zespół ekspertów nie widzi podstaw do użycia tego terminu, a drugi nie wyklucza takiej możliwości. Minister do spraw dzieci, młodzieży, sprawiedliwości i równości Grenlandii, Marianne Pavasan-Jensen, powiedziała, że rząd Grenlandii nie jest w stanie samodzielnie tego ocenić. Premier Grenlandii Jens Frederik Nielsen zaproponował powołanie wspólnej grenlandzko-duńskiej komisji pojednania, a premierka Dani Mette Frederiksen poparła tę inicjatywę. Duński parlament przyjął też ustawę umożliwiającą wypłatę odszkodowań kobietom, które padły ofiarą przymusowej antykoncepcji. W związku z długotrwałymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej została podniesiona. A czas możliwego wezwania żołnierzy z części brygad skrócono do 6 godzin lub do 24 godziny. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że alert nie oznacza automatycznego skierowania żołnierzy do działań, ale ma skrócić czas reakcji i przygotować siły oraz środki do udzielenia pomocy. Komunikat ma obowiązywać przez 2 doby. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w piątek alert do odbiorców sieci komórkowych w 3 województwach, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, silnymi opadami i porywistym wiatrem. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do niedzieli do północy w województwie śląskim na A1 między węzłami Rybnik i Żory w kierunku Ostrawy kierowcy jadą zwężoną jezdnią. Równolegle na odcinku Gorzyce, Mszana w stronę Gliwic także utrzymuje się zwężenie. Do poniedziałku do 17 w województwie wielkopolskim na DK92 między Starczanowem a Neklą obowiązują ograniczenia na jezdni. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnionym przejazdem na tym odcinku. Do poniedziałku do 17 w województwie małopolskim w Radoczy na DK28 obowiązuje ruch wahadłowy. W tej samej okolicy taki sam sposób przejazdu utrzymuje się także na odcinku Radocza – Tomice. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Państwowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii przyłączyła się do apelu o odwołanie koncertu z Kolima podczas wydarzenia Przyszłość.pl organizowanego przez Kancelarię Prezydenta Karola Nawrockiego. Impreza ma się odbyć od 29 do 30 sierpnia w Juracie. Rodzice Anna i Adam Weber sprzeciwiają się wulgarnym treściom z Kolima i ich wpływowi na młodzież. Komisja uznała, że zaproszenie artysty na wydarzenie dla młodych ludzi jest niefortunne i legitymizuje nieodpowiednie zachowania. W Nepalu zarejestrowano nagranie, na którym rodzina czeka na ratunek na dachu budynku, otoczona przez fale powodziowe. Sytuacja ma miejsce po gwałtownych powodzi, które wystąpiły 26 sierpnia. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 579, a 1924 osoby są uznawane za zaginione. W Tybecie odkryto 5 dodatkowych ciał, co zwiększyło liczbę ofiar do 584. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło odprawę służb w związku z intensywnymi opadami deszczu i burzami, a wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz polecił pełną gotowość. Ostrzeżenia przed burzami i opadami obowiązują na terenie ponad połowy Polski, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do odbiorców w województwach dolnośląskim, wielkopolskim i lubuskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz części lubuskiego, a pierwszego stopnia dla województwa opolskiego oraz części śląskiego i łódzkiego. Władysław Kosiniak-Kamysz podniósł gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej, skracając czas możliwego wezwania żołnierzy z kilku brygad do 6 godzin za z dwóch kolejnych do 24 godzin. Małopolscy policjanci zatrzymali 4 osoby podejrzane o pobicie 36-latka na osiedlu Wilowym w Krakowie, a 3 z nich ukrywały się na Słowacji. Jednego z podejrzanych, 19-latka, zatrzymano w Nowej Hucie i doprowadzono do prokuratury rejonowej Kraków-Nowa Huta, gdzie usłyszał zarzuty. Pozostałych 3 mężczyzn zatrzymały w piątek słowackie służby po alarmie przekazanym przez polską stronę. W sprawie wcześniej zatrzymano też 16-latka, a sąd rodzinny nakazał jego niezwłoczne doprowadzenie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek wieczorem, że nakazał armii zwiększenie liczby ataków dronowych na Rosję do 1000 bezzałogowców dziennie. Obecnie ukraińskie ataki dronowe na Rosję mają wynosić średnio około 300 bezzałogowców każdego dnia. Prezydent Ukrainy powiedział też, że kwestia ta była jednym z tematów piątkowego spotkania z kierownictwem wojskowym, a wśród priorytetów znalazła się obrona przed rosyjskimi atakami z użyciem odrzutowych dronów Shahed. Szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanow ocenił natomiast, że Ukraina musi mobilizować co najmniej 30 tysięcy osób miesięcznie, aby utrzymać obecną sytuację na froncie. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Google od 30 sierpnia zmieni politykę dotyczącą spamu w Europie i nie będzie już stosować działań obniżających pozycję stron wobec użytkowników w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Chodzi o tak zwane pasożytnicze SEO, czyli wykorzystywanie reputacji silnych domen do publikowania na nich treści stron trzecich. Komisja Europejska wszczęła w tej sprawie postępowanie wyjaśniające na mocy aktu o rynkach cyfrowych i zapowiedziała monitorowanie nowej polityki Google. Naruszenie przepisów tego aktu może skutkować grzywną do 10% globalnego obrotu przedsiębiorstwa. Ministerstwo Finansów przekazało Radzie Dialogu Społecznego projekt ustawy budżetowej na 2027 rok. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański poinformował, że Rada Ministrów przyjęła projekt. A prognozowane dochody mają wynieść około 695 miliardów złotych, wydatki 977 miliardów 600 milionów złotych, a deficyt 282 miliardy 600 milionów złotych. W tegorocznym budżecie dochody zaplanowano na 647 miliardów 200 milionów złotych, wydatki na 918 miliardów 940 milionów złotych, a deficyt na 271 miliardów 740 milionów złotych. Resort zakłada też, że wzrost produktu krajowego brutto w 2027 roku wyniesie 3%, a średnioroczna inflacja 2,8%. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, silnym deszczem i silnym wiatrem w kilku województwach. W związku z prognozowanymi zjawiskami wysłano też alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pomarańczowe alarmy obowiązują w województwach wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim, a żółte między innymi w opolskim, śląskim i łódzkim. W części kraju prognozowane są opady do 50 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia mają wygasać w sobotę rano, a służby zalecają śledzenie komunikatów i dostosowanie planów do warunków pogodowych. Prokuratura wnioskuje do sądu o tymczasowe aresztowanie Radosława Piesiewicza na 3 miesiące, a prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli Zonda Crypto. W piątek został ponownie przesłuchany i nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, składając obszerne wyjaśnienia. Prokurator Anna Adamiak poinformowała, że Piesiewicz jest zatrzymany, a podczas przeszukań zabezpieczono zegarek, telefon i gotówkę w walucie polskiej i obcej o wartości około 34 tysiące złotych. Śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Crypto trwa od 17 kwietnia i obejmuje podejrzenia oszustw znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy. Polskie siatkarki pokonały Turcję w Stambule po Kiebreaku, wygrywając decydującą partię 15-10. Po przegranym pierwszym secie 15-25 Polki odwróciły losy meczu, zwyciężając w kolejnych partiach 25, 21 i 25, 22, a potem uległy w czwartej odsłonie 16-25. Dzięki temu zakończyły fazę grupową na pierwszym miejscu w grupie A i w 1-8 finału zagrają z Portugalią. Spotkanie odbędzie się w Stambule w dniach 31 sierpnia, 1 września. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Premier Donald Tusk powiedział w Olsztynie, że są sygnały, iż Rosja szykuje się do eskalacji napięcia, a najbliższe 7-8 miesięcy będzie krytyczne. Dodał, że Polska pozostaje w stałym kontakcie z kierownictwem Centralnej Agencji Wywiadowczej, a wcześniej uprzedzano ją o potrzebie pilnej rozmowy na najwyższym szczeblu polsko-amerykańskim. Tusk ocenił też, że Rosja przygotowuje się do poważnej eskalacji zarówno w wojnie z Ukrainą, jak i w całym regionie oraz mówił o możliwej mobilizacji 600 tysięcy żołnierzy. Zapowiedział, że Polska będzie działać na rzecz natychmiastowych i twardych odpowiedzi Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeśli Rosja zaatakuje państwo Sojuszu, na przykład Estonię. Przed godziną 21 burze wygasły nad Polską, ale mają powrócić w nocy z piątku na sobotę. O godzinie 20.30 grzmi w województwie wielkopolskim w rejonie miejscowości Kaczory. Synoptyk TVMeteo.pl Damian Zdonek poinformował, że są to słabe, pojedyncze burze frontowe. Towarzyszą im opady

deszczu rzędu od 5 do 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru rzędu od 40 do 60 km na godzinę. W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku rozdano medale wolności słowa w trzech kategoriach. W kategorii Instytucja Nagrodę otrzymała siostra Małgorzata Chmielewska, w kategorii Media zwyciężył Leszek Jażdżewski, a w kategorii Obywatel-Obywatelka wyróżniono Natalię Panczenko. Specjalny medal wolności słowa trafił do Andrzeja Poczobuta. Laureaci podkreślali znaczenie wolności słowa, a organizatorzy wskazali, że nagroda ma promować dojrzałą debatę publiczną i osoby angażujące się w dobro wspólne. Rafał Trzaskowski powiedział, że ma nadzieję, iż Karol Nawrocki podpisze rządowy projekt ustawy dotyczącej kryptowalut. Prezydent Warszawy ocenił też, że afera Zonda Crypto może uderzyć w polityków prawicy, ponieważ według niego spółka finansowała lub wspierała przedsięwzięcia z nią powiązane. Trzaskowski odniósł się również do swoich słów z lutego 2025 roku i wyjaśnił, że sprzeciwiał się daleko idącym planom regulacji całego sektora, a popierał lekkie rozwiązania chroniące pieniądze inwestorów. Dodał, że projekt regulujący rynek kryptowalut został trzykrotnie odrzucony przez prezydenta. Premier Donald Tusk podczas wystąpienia na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie apelował do młodych, by nie pozwolili złym ludziom rządzić Polską. Mówił też o radykalizacji w polityce światowej i w Europie oraz o tym, że wybory w Polsce są jego zdaniem konfrontacją dobra i zła. Tusk przyznał, że martwi go tempo rozliczeń i podkreślił, że muszą one przebiegać przez prokuraturę i sądy. Odniósł się także do kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc, że stawia na skuteczność, a w samym Trybunale potrzebne jest jego zdaniem takie podejście. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Do Polski wchodzi nowa fala deszczu i burz, a najwięcej opadów i wyładowań atmosferycznych ma pojawić się na wschodzie i północy kraju. W ciągu dnia temperatura wyniesie od 18 do 26 stopni Celsjusza, a podczas burz możliwe są opady do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Noc przyniesie stopniowe uspokojenie pogody, choć lokalnie mogą wystąpić słabe opady deszczu. Rosyjski sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok 15 lat kolonii karnej wobec 70-letniej obywatelki Ukrainy Svitlany Woi. Dziennikarzy wpuszczono na salę sądową dopiero podczas ogłaszania decyzji, a kobieta zaczęła wtedy śpiewać baladę do matki, popularną ukraińską pieśń. Svitlany Woi oskarżono o zdradę państwową po tym, jak według rosyjskich służb miała wykonać 24 przelewy na rzecz ukraińskiej armii na łączną kwotę ponad 33 tysięcy hrywien. Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec zapowiedział wysłanie zapytania do strony rosyjskiej w sprawie tej obywatelki Ukrainy oraz innych obywateli Ukrainy. Radosław Piesiewicz został doprowadzony do sądu w Katowicach i nie przyznał się do postawionych mu zarzutów. Prokuratura oskarżyła go o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli w związku z niewypłacalnością giełdy Zonda Crypto. Piesiewicz twierdzi, że stracił 200 tysięcy euro i zapłacił gotówką za zegarek wart 40 tysięcy euro, który miał otrzymać jako rzekome łapówkę. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

0: Kaczyńskiego podkreślił, że przekazał śledczym wszystkie szczegóły dotyczące sprawy. W 2025 roku saldo migracji z Polski do Niemiec osiągnęło wartość ujemną, a z Niemiec wyjechało o 13 600. Polaków więcej niż do nich przyjechało. To największy spadek wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej i wyraźny zwrot wobec 2023 roku, gdy migracja netto była ponad 17 tysięcy na korzyść Niemiec. Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje, że wpływ na to mają rosnące wynagrodzenia w Polsce, poprawa sytuacji gospodarczej i słabsza koniunktura na niemieckim rynku pracy. W 2025 roku polska gospodarka rosła w tempie 3,6% PKB, a Niemcy odnotowały 0,2% wzrostu. Prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko poinformował o śledztwie w sprawie nielegalnego handlu tkankami zmarłych w prosektorium w Czerniowcach. Według śledczych placówka nie miała licencji na działalność transplantologiczną. A pobrane ze zwłok tkanki, między innymi skóra, kości, ścięgna i rogówki, miały trafiać do firm produkujących bioimplanty używane w chirurgii i stomatologii. Rodziny zmarłych miały być nakłaniane do zgody przez oferowanie bezpłatnego balsamowania, przechowania ciała i zniżek na inne usługi, a w części przypadków tkanki pobrano mimo braku zgody. Czterem zatrzymanym przedstawiono zarzut nielegalnego handlu materiałami anatomicznymi człowieka w ramach grupy działającej w porozumieniu. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
1: Only the best music on DHT Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do północy w województwie śląskim na A1 między węzłami Rybnik i Żory w kierunku Ostrawy kierowcy jadą zwężoną jezdnią. Równolegle na odcinku Gorzyce, Mszana w stronę Gliwic także utrzymano zwężenie. Do poniedziałku do 17 w województwie wielkopolskim na DK92 między Starczanowem a Neklą obowiązują ograniczenia na jezdni. Do poniedziałku do 17 w województwie małopolskim na DK28 w Radoczy kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym. W tej samej trasie, na odcinku Radocza, Tomice, również obowiązuje wahadło. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W rosyjskich atakach na obwód kijowski zginęła jedna osoba, a 9 zostało rannych. Atak z użyciem drona spowodował pożar i eksplozję w rejonie Buczy, co wymusiło ewakuację 165 osób. Zniszczony został jeden dom prywatny, a 7 innych zostało uszkodzonych. Prokuratura rozpoczęła dochodzenie w sprawie zgodności składowania materiałów wybuchowych z prawem. Sąd w Katowicach zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Radosława Piesiewicza na 3 miesiące. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest podejrzany o płatną protekcję oraz usuwanie rywalizujących wierzycieli z Zonda Crypto. Zarzuty przedstawiono mu po zatrzymaniu w Warszawie, a on sam nie przyznaje się do winy. Kilkugodzinne posiedzenie sądu zakończyło się w sobotę nad ranem, a areszt ma obowiązywać przez 3 miesiące. Od 3 września 2026 roku. Osoby, które po raz pierwszy zdobędą prawo jazdy kategorii B, obejmie okres próbny, 2 lata dla pełnoletnich kierowców i 3 lata dla latków, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20.

0: roku życia. W tym czasie obowiązywać ich będzie zakaz prowadzenia po alkoholu, a limit wyniesie 0,0 promila. Przekroczenie 12 punktów karnych będzie oznaczać obowiązkowe szkolenie praktyczne, a uzyskanie 20 punktów karnych w pierwszym roku może skutkować cofnięciem uprawnień. Dwa poważne wykroczenia w okresie próbnym wydłużą go o kolejne 2 lata. Blisko 1/3 Polaków, dokładnie 33,1%, ocenia, że sytuacja Polski na arenie międzynarodowej w 2026 roku się poprawiła. Ponad połowa badanych uważa, że pozycja Polski nie poprawiła się albo pogorszyła. Najczęściej pozytywne zmiany dostrzegają osoby powyżej 50 roku życia. Sondaż przeprowadzono 25 i 26 sierpnia 2026 roku wśród 800 dorosłych Polaków. Generał Piotr Pytel twierdzi, że Kreml może rozważać ograniczoną operację wojskową przeciwko jednemu z państw bałtyckich w najbliższych tygodniach lub miesiącach. Według niego nagła wizyta dyrektora Johna Ratcliffe'a w Moskwie mogła być próbą powstrzymania Rosji przed scenariuszem prowadzącym do konfrontacji z Sojuszem Północnoatlantyckim. Generał Pytel wskazuje też, że rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych sugerowało, iż wojna z Sojuszem Północnoatlantyckim stała się rzeczywistością. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania Przebojów Trzech Pokoleń.
1: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do północy w województwie śląskim na A1 między węzłami Rybnik i Żory w kierunku Ostrawy kierowcy jadą zwężoną jezdnią. Równolegle na odcinku między węzłami Gorzyce i Mszana w stronę Gliwic także utrzymuje się zwężenie. Do poniedziałku do 17 w województwie wielkopolskim na DK92 między Starczanowem a Neklą obowiązują ograniczenia na jezdni. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnionym przejazdem na tym odcinku. Do poniedziałku do 17 w województwie małopolskim na DK28 w Radoczy wprowadzono ruch wahadłowy. Również na odcinku Radocza, Tomice przejazd odbywa się wahadłowo. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio T.

0: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Andrzej Sadowy jest merem Lwowa od 2006 roku i należy do najdłużej urzędujących polityków w Ukrainie. Był oskarżany o łapownictwo i przyczynienie się do kryzysu śmieciowego w Lwowie, a mimo to jest postrzegany jako skuteczny zarządca miasta. Wspiera inicjatywy upamiętniające organizacje ukraińskich nacjonalistów i ukraińską powstańczą armię, co budzi kontrowersje związane z polityką historyczną. Jego żona, Kateryna Kit-Sadowa, prowadzi holding medialny i jest uznawana za najbogatszą kobietę zachodniej Ukrainy, a krytyka wobec Sadowego dotyczy także edukacji jego synów w Wielkiej Brytanii w czasie wojny. Przez Polskę przechodzą intensywne opady deszczu i burze, a alerty Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obejmują wschodnią i północną część kraju. W Wielkopolsce suma opadów może sięgnąć 50 mm, a wiatr do 75 km na godzinę. Nocą niebezpieczna pogoda ma utrzymywać się szczególnie na północnym wschodzie, gdzie możliwe są też obfite opady do 30 mm i gradobicie o średnicy 3 cm. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił porozumienie z Wenezuelą, które przewiduje przekazanie Stanom Zjednoczonym większościowej kontroli nad ponad 65 miliardami baryłek potwierdzonych rezerw ropy naftowej tego kraju. Marco Rubio poinformował, że Wenezuela ma otrzymać 100 miliardów dolarów inwestycji ze Stanów Zjednoczonych, a Trump mówi, że umowa została zawarta bez kosztów dla amerykańskich podatników. Według agencji Reuters porozumienie otwiera amerykańskim firmom drogę do eksploatacji wenezuelskich złóż naftowych. Trump przekonuje też, że dostęp do wenezuelskiej ropy pomoże obniżyć ceny surowca na światowych rynkach i ponad dwukrotnie zwiększy amerykańskie rezerwy ropy. Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o podniesieniu gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej w związku z długotrwałymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. Czas możliwego wezwania żołnierzy z 7 brygad skrócono do 6 godzin z 11. Małopolskiej i 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej do 24 godziny. Komunikat obowiązuje przez 2 doby. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia i drugiego stopnia przed burzami dla 8 województw oraz ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla 4 kolejnych. A alerty mają obowiązywać do soboty do 21. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało też alerty do mieszkańców 3 województw. A w zachodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody i podtopieniami. Małopolscy policjanci zatrzymali 4 osoby podejrzane o pobicie 36-latka na osiedlu Wilowym w Krakowie, a 3 z nich ukrywały się na Słowacji. Jednego z podejrzanych, 19-latka, zatrzymano w Nowej Hucie i doprowadzono do prokuratury rejonowej Kraków-Nowa Huta, gdzie usłyszał zarzuty. Pozostałe 3 osoby zatrzymały w piątek słowackie służby po alarmie przekazanym przez polską stronę. W sprawie wcześniej zatrzymano też 16-latka, wobec którego sąd rodzinny nakazał natychmiastowe odwołanie urlopu i doprowadzenie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka 3 pokoleń.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 10 w województwie kujawsko-pomorskim na jeden między węzłami Włocławek Zachód i Kowal kierowcy jadą z zablokowanym lewym pasem w stronę Łodzi. Od 9 do 17 w województwie wielkopolskim na DK 92 w Słupcy przy ulicy Poznańskiej trwa zamknięcie około 300 metrów drogi. Równolegle do poniedziałku do 17 utrzymują się ograniczenia na odcinku Starczanowo-Nekla. Do poniedziałku do 7 w województwie śląskim na 4 Katowicach przy DK86 i Wejrze Murckowska w kierunku Tychów zamknięty jest lewy pas ruchu. Również na A1 między węzłami Rybnik i Żory w stronę Ostrawy obowiązuje zwężenie jezdni. Do poniedziałku do 17 w województwie małopolskim w Radoczy na DK28 kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.

Minęła 9. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rząd Giorgi Meloni wprowadza nowy dekret antymaranza, który ma zaostrzyć kary dla nieletnich i ograniczyć gromadzenie się młodzieży. Impulsem do działań był incydent pod Koloseum w Rzymie podczas urodzin oskarżonego o nielegalny pobyt Egipcjanina, który zwrócił uwagę mediów i służb porządkowych. Maranza to młodzieżowa subkultura we Włoszech, związana z grupami młodych ludzi o ulicznym stylu, często z rodzin imigranckich. Opozycja krytykuje rządowe podejście, wskazując na marginalizację i braki w edukacji jako społeczne przyczyny problemu. W Zadrożu w województwie małopolskim 15-letni chłopiec został potrącony i w ciężkim stanie trafił do szpitala w Krakowie. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, a w akcji ratunkowej uczestniczyły lokalne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz strażacy z Wolbromia. Lekarze określają stan nastolatka jako krytyczny. Trzej bracia w 2024 roku znaleźli na strychu rodzinnego domu w San Francisco komiks Superman 1 z czerwca 1939 roku. Ukryty w kartonowym pudle między starymi gazetami i wycinkami. Egzemplarz został oceniony przez niezależną firmę CGC na 9,0 punktów w stopniowej skali, co dało mu najwyższą notę wśród zachowanych kopii tego numeru na świecie. Na aukcji osiągnął cenę 9 120 000 dolarów, bijąc poprzedni rekord o 3 miliony dolarów, a matka braci kupiła go kiedyś za 10 centów. W Nepalu do akcji ratunkowej zostaną wpuszczone wyspecjalizowane ekipy z Indii, Chin, z Australii i Korei Południowej, po tym jak rząd w Katmandu zmienił wcześniejszą decyzję pod presją dyplomatyczną. Mają one pomóc w działaniach w zalanych tunelach oraz przy identyfikacji ciał za pomocą badań DNA. Nepalska policja przekazała, że odnaleziono już 616 ciał, a lokalni ratownicy próbują dotrzeć do ponad 100 osób uwięzionych w tunelu elektrowni wodnej w dystrykcie Rasuwa. Akcję utrudnia gruba, sięgająca 1,5 metra warstwa mułu, a złe warunki pogodowe zmusiły wojsko do wstrzymania operacji z udziałem śmigłowców. Iga Świątek zajęła 8 miejsce na liście najlepiej zarabiających tenisistek i tenisistów magazynu Forbes, a poza kortem zarobiła 15 milionów dolarów. W tym miesiącu triumfowała też w turnieju WTA 1000 w Toronto, zdobywając swoje 12. trofeum tej rangi. Forbes podaje, że do rekordu Sereny Williams brakuje jej już jednego zwycięstwa, a jej bilans w finałach turniejów WTA wynosi 26-5. Na szczycie zestawienia znalazł się Jannik Sinner z dochodami 58 milionów dolarów, a 10 najlepiej zarabiających tenisistów zgarnęło łącznie około 333 milionów dolarów. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

sprawie wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, co może otworzyć drogę do członkostwa. Głosowanie odbywa się po zmianie rządu w 2024 roku i w czasie debat o suwerenności oraz wpływach na rybołówstwo. Kluczową kwestią pozostaje rybołówstwo, które może zostać wyłączone z unijnej polityki, co ma duże znaczenie dla gospodarki Islandii. Ostatnie sondaże dają przewagę zwolennikom akcesji, a wynik referendum jest niepewny. Nad Polską utrzymuje się front, który przynosi burze i intensywne opady deszczu, a w przyszłym tygodniu prognozowane są kolejne deszcze. Najwięcej wody może spaść na północy kraju, gdzie suma opadów ma sięgnąć 60 mm. Sobotnie opady objęły większość Polski, a największe sumy zanotowano na zachodzie i południu. W kolejnych dniach burze mają zwiększać ilość opadów, podczas gdy w drugiej części kraju pogoda ma się poprawiać. Czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości skrytykowali Mateusza Morawieckiego po jego wpisie w odpowiedzi na Jarosława Kaczyńskiego dotyczącym kryptowalut. Morawiecki opublikował zdjęcie Kaczyńskiego, sugerując, że nie to jest główny problem byłego premiera. Mariusz Błaszczak napisał: nie idź tą drogą, a rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek oraz inni politycy partii wezwali Morawieckiego do zmiany postawy. Konflikt między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim wiąże się z aferą giełdy Zonda Crypto. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława Piesiewicza. A minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do natychmiastowych działań naprawczych i odbudowy zaufania do KOL-u. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany w czwartek w Warszawie i usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Crypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi postępowanie dotyczące Zonda Crypto. A Śląski Wydział Prokuratury Krajowej połączył je ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka. W kwietniu 2026 roku Radosław Piesiewicz zapowiadał zerwanie umowy sponsorskiej. Jeśli do końca miesiąca nie wpłynie kolejna transza środków, a 30 kwietnia podjęto decyzję o wygaszeniu i demontażu neonu sponsora z siedziby komitetu w Warszawie. W nocy w Wólce Biskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie osobowy Renault na łuku drogi powiatowej otarł się obok auta jadącego sprzeciwka, zderzył się czołowo z kolejnym pojazdem, po czym wjechał do rowu i dachował. W Renault były 4 osoby, jedna z nich zmarła na miejscu, a 3 są poważnie poszkodowane. Okoliczności tego wypadku wyjaśnia policja. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

ponad 65 miliardów baryłek potwierdzonych rezerw ropy i ma dać Stany Zjednoczone większościową kontrolę bez kosztów dla amerykańskich podatników. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że porozumienie ma wartość inwestycji 100 miliardów ust dla Wenezueli. Ma ono także umożliwić amerykańskim firmom dostęp do eksploatacji złóż ropy w Wenezueli. Liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Nepalu wzrosła do 626, a 2426 osób pozostaje zaginionych. Rząd Nepalu wpuści zagraniczne zespoły ratunkowe z Indii, Chin i Australii, które mają wesprzeć lokalne służby w poszukiwaniach i niesieniu pomocy. Wśród zaginionych jest ponad 500 cudzoziemców, w tym 178 obywateli Indii i 65 Amerykanów. Minister finansów szacuje, że odbudowa kraju po katastrofie wymaga od 4 do 5 miliardów dolarów. Andrzej Sadowy jest merem Lwowa od 2006 roku i należy do najdłużej urzędujących polityków w Ukrainie. Był oskarżany o łapownictwo i przyczynienie się do kryzysu śmieciowego w Lwowie, ale jest też postrzegany jako skuteczny zarządca miasta. Wspiera inicjatywy upamiętniające organizacje ukraińskich nacjonalistów i ukraińską powstańczą armię, co budzi kontrowersje związane z polityką historyczną. Jego żona, Kateryna Kit-Sadowa, prowadzi holding medialny i jest uznawana za najbogatszą kobietę zachodniej Ukrainy. Telegraf wylicza 6 możliwych wariantów rosyjskiej operacji przeciwko Sojuszowi Północnoatlantyckiemu, a wśród nich operacje pod fałszywą flagą, sabotaż i atak cybernetyczny. W jednym ze scenariuszy jako kuszący cel wskazano Polskę, przy czym powodem ma być wzrost nastrojów antyukraińskich. W innym wariancie mowa o ataku konwencjonalnym z Królewca i Białorusi, który miałby odciąć przesmyk suwalski, a także o wtargnięciu z wykorzystaniem pozorowanego awaryjnego lądowania rosyjskiego helikoptera. Ekspert do spraw rosyjskich służb bezpieczeństwa ocenia, że cyberataki mogą podpadać pod artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, a szczególnie narażone są systemy ochrony zdrowia. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Co najmniej 27 osób zginęło, a 42 zostały ranne w rosyjskim ataku pod Kijowem w nocy z piątku na sobotę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział podjęcie działań prawnych wobec osób odpowiedzialnych za zaniedbania. Po uderzeniu w magazyn doszło do detonacji, która uszkodziła budynki mieszkalne oraz dom opieki. Na miejscu trwają akcje ratunkowe, w których pracuje ponad 300 osób, a z zagrożonego terenu ewakuowano ponad 370 osób. Od początku 2025 roku Stany Zjednoczone deportowały ponad 23 tysiące osób do 26 krajów trzecich, w tym do Liberii. Liberia ma przyjąć do 1200 deportowanych z Stanów Zjednoczonych, a część z nich odmówiła wjazdu do tego kraju i została skierowana do Gwinei Równikowej. Rząd Liberii utrzymuje, że przyjęcie deportowanych nie wiąże się z wynagrodzeniem, mimo doniesień o otrzymaniu 5 milionów dolarów na wzmocnienie systemu zarządzania migracją. Lokalni liderzy domagają się większej przejrzystości i informacji o deportowanych. W miejscowości Myła nieopodal Buczy w rosyjskim ostrzale zginęło co najmniej 27 osób, a wśród rannych jest czworo dzieci. Na terenie jednego z przedsiębiorstw wybuchł pożar, któremu towarzyszyły potężne detonacje, a na miejscu pracują służby ratunkowe, policja i ekipy techniczne. Ratownicy walczą z ogniem, przeszukują gruzowiska i udzielają pomocy rannym. Wstrzymano ruch na odcinku trasy M6 Kijów-Czop, co utrudnia działania służb i ewakuację poszkodowanych. Po sierpniowym cyberataku na firmę MyDR dane 19 milionów Polaków trafiły do hakerów, a wyciek dotyczy pacjentów korzystających z usług 12 tysięcy przychodni i gabinetów lekarskich w całej Polsce. Swoją sytuację można sprawdzić na stronie bezpiecznedane.gov.pl, logując się przez aplikację Mobywatel, bankowość elektroniczną, dowód albo profil zaufany. Śledztwo prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie za Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w spółce MyDR. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział zmiany legislacyjne, które mają zaostrzyć odpowiedzialność podmiotów przetwarzających dane medyczne. Rząd przedstawił projekt budżetu na 2027 rok, w którym dochody mają wynieść 695 miliardów złotych, a wydatki 977 miliardów 600 milionów złotych, co oznacza deficyt nie większy niż 282 miliardy 600 milionów złotych. Na ochronę zdrowia zaplanowano 274,1 miliarda złotych, na obronność około 198 miliardów 100 milionów złotych, a także środki na infrastrukturę drogową i kolejową, składkę Polski do budżetu Unii Europejskiej oraz Fundusz Kościelny. Nie przewidziano wpłaty

0: just
1: pick up the phone.
2: The latest and the greatest.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Premier Donald Tusk ostrzegł, że najbliższe pół roku będzie rozstrzygające i Polska oraz Sojusz Północnoatlantycki muszą być gotowe na różne scenariusze. Napisał też, że nie można wykluczyć prowokacji ze strony Rosji wobec jednego z członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tusk przekazał, że szef Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte ocenił sytuację w regionie i na froncie ukraińsko-rosyjskim, a premier uznał, że Ukraina potrzebuje większego wsparcia w powietrzu. Dodał, że to zadanie dla całej Europy. Administracja Stanów Zjednoczonych promuje mało znaną działaczkę Dinora Figuerę na liderkę opozycji w Wenezueli, pomijając Marię Corinę Machado. Figuerę wybrano na przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego za amerykańskie władze. Prowadzą rozmowy z wenezuelską opozycją w sprawie stabilizacji, odbudowy i demokratycznych wyborów. Decyzja wywołała kontrowersje i zaskoczenie, a Brian Naranjo, zastępca byłego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Wenezueli, powiedział, że gdy dowiedział się o tej kandydaturze, prawie spadł z krzesła. W społeczeństwie narasta frustracja z powodu braku postępów w kierunku demokracji. Negocjacje pokojowe między Ukrainą a Rosją utknęły w martwym punkcie, a Rosja zwiększa intensywność ataków, także na Kijów. Mieszkańcy Kijowa muszą przerywać codzienne obowiązki z powodu ciągłych alarmów powietrznych, a rosyjskie uderzenia obejmują nie tylko obiekty wojskowe, lecz także infrastrukturę cywilną. To prowadzi do rosnącej liczby ofiar wśród ludności cywilnej. Ukraina w odpowiedzi zmienia cele ataków na obiekty przemysłowe i handlowe w Rosji. W stolicy Nigru, Niamey, doszło do ataku na międzynarodowe lotnisko oraz prób sforsowania kordonu bezpieczeństwa wokół siedziby prezydenta. W różnych częściach miasta słychać było strzały i wybuchy, a w okolicach lotniska nadal odnotowywano strzały mimo zapewnień o opanowaniu sytuacji. Władze ogłosiły mobilizację sił bezpieczeństwa po próbie przełamania ochrony przy Pałacu Prezydenckim. Atak nastąpił w kraju rządzonym przez juntę wojskową od lipca 2023 roku, który zmaga się z islamskimi rebeliantami powiązanymi z Al-Kaidą i ISIS. Słowacka policja zatrzymała w Bratysławie trzech Polaków podejrzanych o zamordowanie Jakuba Cecha, znanego jako Lankes. Wśród zatrzymanych jest 17-latek, a funkcjonariusze dostali od krakowskiej policji

0: Ekomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Produkcja rośnie, bezrobocie spada, informuje GUS. Rekordowy kwartał w kredytach mieszkaniowych. Co nam najbardziej przeszkadza w zakupach? O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy, ile ma wynosić nowa stawka podatku PIT. Poprawna odpowiedź to 24%, a najszybciej nadesłał ją pan Piotr Forna. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.

0: poniedziałek.
1: Ponad 1500 reklam i przeszło 17,5 tysiąca niebezpiecznych domen związanych z fałszywymi inwestycjami zgłosił w lipcu Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego. Cyberoszuści zamieszczają reklamy fałszywych inwestycji w mediach społecznościowych, w których wykorzystują wizerunki znanych osób lub instytucji. KNF apeluje, aby zachować ostrożność i nie dać się okraść. Produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu o 5,1% licząc rok do roku, podał GUS. Wzrost dotyczył większości działów produkcji, ale silniej rosła produkcja dóbr inwestycyjnych niż konsumpcyjnych, podkreśla Urszula Kryjska z PKO Banku Polskiego.
2: I tutaj w minionym miesiącu liderem wzrostu polskiego przemysłu były dobra inwestycyjne, przede wszystkim produkcja pozostałego sprzętu transportowego. Natomiast ta aktywność inwestycyjna, która w naszej gospodarce jest bardzo silna, nie do końca przekłada się na produkcję budowlano-montażową, która się obniżyła. Jak sobie spojrzymy dokładnie w te dane, to jeśli chodzi o produkcję budowlano-montażową, silnie rosną roboty inwestycyjne, podczas gdy roboty remontowe spadają.
1: Dane o lipcowej produkcji były lepsze od oczekiwań.
0: Wtorek.
1: 957 tysięcy złotych. Tyle wyniosło w ubiegłym roku średnie wynagrodzenie brutto prezesów i wiceprezesów spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Było o 4% wyższe niż rok wcześniej, czyli wzrosło umiarkowanie, mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton.
3: Ten wzrost jest gdzieś tam zbliżony do inflacji, ale niższy od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, więc menedżerowie najwyższego szczebla spółek giełdowych w Polsce mieli całkiem niezły rok, zarobili prawie 1 000 000 złotych na osobę, więc bardzo dużo, ale ta dynamika pozostaje leciutko poniżej tendencji na całym rynku pracy.
1: Najwyższe wynagrodzenia wypłacono w koncernie paliwowym Orlen. Ponad 90% Polaków, czyli zdecydowana większość, wskazuje sytuacje, które przeszkadzają im podczas zakupów w sklepach stacjonarnych. Najczęściej są to bardzo podstawowe problemy organizacyjne. Numerem jeden są palety i kartony blokujące alejki, które irytują prawie 1/3 konsumentów, najczęściej kobiety, mówi Tomasz Staszczuk, ekspert firmy Kursor.
4: Drugie miejsce zajmują długie kolejki do kas, skazane przez 30% konsumentów. I tutaj bardziej niecierpliwie okazują się mężczyźni. Wysoko na liście znajdują się też inne ceny na półkach niż przy kasie. Ten problem wskazuje 26% konsumentów.
1: 20% narzeka na bałagan na półkach i zbyt małą liczbę kas. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Wakacje dobiegają końca, a ZUS przyjmuje wnioski w programie Dobry Start. To 300 zł jednorazowego wsparcia do wyprawki szkolnej. Wniosek warto złożyć jeszcze w sierpniu, mówi wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek.
2: Jeżeli taki wniosek wpłynie do nas do końca sierpnia, to te środki do 300 zł na każde dziecko Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci do końca września. Natomiast jeżeli ktoś spóźni się, no to drugim takim niezwykle istotnym terminem jest 30 listopada, no bo do tego dnia można tylko i wyłącznie składać wniosek o przyznanie takiego świadczenia.
0: Wnioski należy składać elektronicznie, a wypłata odbywa się na wskazane konto bankowe. 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Bezrobocie stoi w miejscu. W lipcu wyniosło 5,8%, czyli tyle samo, ile w czerwcu, podał GUS. Rok temu bezrobocie wynosiło 5,4%. O czynnikach, które mają wpływ na lipcowy wskaźnik, mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
3: Z jednej strony jest to cały czas niezmiennie reforma urzędów pracy, która w poprzednim roku ułatwiła się rejestrowanie osób bezrobotnych. Drugi efekt to są czynniki sezonowe. Tradycyjnie w miesiącach letnich obserwujemy nieco wyższy popyt na pracę.
0: Trzecim czynnikiem jest zapotrzebowanie na pracę w sektorach przemysłowych. Dane okazały się trochę lepsze od wcześniejszych szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Karta bankowa to łakomy kąsek dla złodziei, dlatego warto korzystać z niej w bezpieczny sposób. Podstawowe zasady korzystania z kart przypomina Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich.
4: Nie zapisujemy PIN-u do karty na karcie, albo nie trzymamy go w portfelu z oznaczeniem PIN do karty, bo to jest zaproszenie dla oszustów i złodziei, żeby go wykorzystali. Spróbujmy ułożyć PIN tak, żeby on nie był oczywisty, ponieważ jeżeli stracimy portfel, w którym będzie nasz dowód osobisty, a PIN-em do karty jest data urodzenia, to właściwie nic ostrzegającego dla złodziei, tylko wykorzystać taką kombinację cyfr. Złota zasada, nie pożyczamy swojej karty, nie podajemy PIN-u. Dobrze by było go co jakiś czas zmienić, na przykład co pół roku. I oczywiście, szanowni państwo, monitorujmy, nawet na wakacjach monitorujmy transakcje, które są przeprowadzane na naszym rachunku. Jak najszybciej informujmy bank, jeżeli są tam jakieś transakcje, co do których jesteśmy pewni, że nie my je wykonywaliśmy.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Wchodzenie w dorosłość powinno kojarzyć się ze swobodą, niezależnością i realizacją pierwszych poważnych planów. Dla wielu młodych Polaków staje się niestety bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. Blisko 32 tysiące osób między 18 a 24 rokiem życia wchodzi w prawdziwą dorosłość z bagażem pełnym zaległych długów opiewających na ponad 97 milionów złotych, mówi Diana Borowiecka z BIK Infomonitor.
2: Co istotne, aż 46 milionów złotych z tej kwoty stanowią długi pozakredytowe, czyli m.in. mandaty za jazdą bez biletu, nieopłacone rachunki za telefon i internet, czynsze, a nawet alimenty. Sytuacja jest szczególnie niepokojąca, ponieważ problem dotyczy osób, które dopiero zyskały prawną możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. Start w dorosłość oznacza dla nich nie tylko pierwsze abonamenty, raty i pożyczki, ale także pierwsze błędy finansowe. W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni.
1: Zróżnicowanie jest widoczne również na mapie Polski. Najwyższe przeterminowane zadłużenie mamy w województwie śląskim. Na kolejnych miejscach jest Mazowsze i województwo dolnośląskie. Najmniejsze problemy z terminowym regulowaniem rachunków mają natomiast młodzi z województwa świętokrzyskiego. W drugim kwartale 2026 roku banki udzieliły 83,6 tysiąca nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 39,7 miliarda złotych. To najlepszy wynik pod względem liczby udzielonych kredytów od 2007 roku oraz rekordowa wartość akcji kredytowej. Wynika z najnowszego raportu Amron Sarfin, opublikowanego w czwartek przez Związek Banków Polskich. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2026 roku liczba nowych kredytów wzrosła o 14,3%, a ich wartość o 18,9%. Stabilizacja utrzymała się na rynku najmu. W większości analizowanych miast kwartalne zmiany średnich stawek czynszów nie przekroczyły 2%. Rekordowa akcja kredytowa nie prowadzi więc do gwałtownego wzrostu cen wynajmu mieszkań, a drugi kwartał przyniósł raczej dalsze równoważenie rynku.
0: Piątek.
1: Średnio około 623 zł planują przeznaczyć w tym roku rodzice na wyprawkę szkolną jednego dziecka. Dla osoby otrzymującej przeciętne wynagrodzenie oznacza to równowartość 2 dni pracy, a dla pracownika zarabiającego pensję minimalną prawie 4. Takie wnioski płyną z monitora decyzji zakupowych Cursor. Nic dziwnego, że 91% rodziców poluje na promocje. Najwięcej osób kupuje artykuły szkolne w super- i hipermarketach oraz w dyskontach. Niemal co druga osoba z pokolenia Z dobrze ocenia swoją sytuację na rynku pracy, ale tylko 15% spodziewa się, że w kolejnym roku ich pozycja zawodowa się poprawi. Nie oznacza to jednak braku ambicji młodych na rynku pracy, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
3: Z barometru polskiego rynku pracy wynika, że niemal 7 na 10 młodych ludzi do 24 roku życia chce zawalczyć o wyższe zarobki, natomiast przy wyborze nowego pracodawcy liczy się dla nich nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale dużego znaczenia nabiera też wygoda codziennego funkcjonowania czy czas dojazdu do pracy.
1: Dla młodych czas staje się po prostu kolejną walutą na rynku pracy. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Już wkrótce koniec wakacji i początek roku szkolnego. Oznacza to, że w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można już składać wnioski o 300 zł jednorazowego wsparcia dla wyprawki szkolnej. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, jak potocznie nazywa się program dofinansowujący wyprawkę szkolną. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. a do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Średni czynsz wynajmu mieszkań w Wielkiej Brytanii osiągnął rekordowy poziom. Poza Londynem wynosi 1397 funtów, a w Londynie 2791 funtów miesięcznie. Czynsz pochłania średnio 41% dochodów netto Brytyjczyków, a w Londynie 48%. Właściciele mieszkań opuszczają rynek najmu, co przyczynia się do wzrostu czynszów, a nowe przepisy, takie jak Renters Rights Act, dodatkowo zniechęcają ich do wynajmu. Najdroższe miasta poza Londynem to Oxford, Cambridge i Brighton, a najtańsze regiony znajdują się w północno-wschodniej Anglii. W najbliższych dniach w Polsce mają się zderzać chłodne i gorące masy powietrza, co przyniesie gwałtowne zmiany temperatury. Na południu kraju możliwe są ciepłe dni z temperaturą dochodzącą do 30 stopni Celsjusza, a na północy wartości poniżej 20 stopni Celsjusza. Prognozowane są też opady deszczu, szczególnie na północy, gdzie może spaść ponad 50 mm. Jeszcze w weekend temperatura ma wynosić od 24 do 28 stopni Celsjusza, a później różnice między północą a południem kraju będą się pogłębiać. Procesy związane ze zbrodniami w obozie Stutthof skierowały uwagę na odpowiedzialność osób uczestniczących w nazistowskich zbrodniach. Punktem zwrotnym w niemieckim orzecznictwie była sprawa Iwana Demianiuka, skazanego nie za konkretny czyn, lecz za sam udział w funkcjonowaniu obozu zagłady. W 2020 roku były strażnik w Stutthofie został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu za pomocnictwo w zamordowaniu ponad 5000 więźniów. A 2 lata później taki sam wyrok usłyszała Irmgard Furchner, była sekretarka komendanta obozu. Te wyroki otworzyły drogę do sądzenia kolejnych osób związanych z obozową administracją i służbą. Profesor doktor habilitowany med. Anna Wójcicka mówi, że geny wpływają na cechy i choroby, ale ważną rolę odgrywają też czynniki środowiskowe. Podkreśla, że dziedziczenie genów jest losowe, a 95% przypadków nowotworów nie jest związanych z genami, lecz ze stylem życia. Zwraca też uwagę, że genotyp długowieczności nie jest jeszcze dokładnie zbadany, choć geny mogą wpływać na tempo starzenia. Badania genetyczne stają się coraz bardziej dostępne, ale powinny być wykonywane tylko przy konkretnych wskazaniach. Donald Tusk po rozmowie z Markiem Rutte napisał, że eskalacja ze strony Rosji postępuje i że Ukraina potrzebuje większego wsparcia w powietrzu, co ma znaczenie także dla bezpieczeństwa Polski. Premier ocenił, że najbliższe pół roku będzie rozstrzygające i że Polska oraz Sojusz Północnoatlantycki muszą być przygotowane na różne scenariusze, nie wykluczając prowokacji wobec któregoś z członków sojuszu. Tusk dodał, że Rosja szykuje się bardzo poważnie do eskalacji napięcia, a jesień i zima mają być dla niej kluczowe. Zapowiedział też, że Polska będzie zabiegać o to, by Sojusz Północnoatlantycki reagował natychmiast i twardo na ewentualny atak na państwo członkowskie. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Only the best music on DHT Radio.

Tapczan sprężyną, widziano nas razem w komisach meblowych. Ogrzebać lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju na stole. Dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Składałaś przysięgi, że będzie jak w niebie. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu. Miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia. Wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu miłości i bólu istnienia. Mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu. Dostaje ode mnie gąbki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Berlinie doszło do poważnego ataku hakerskiego, w którym wykradziono ważne dane miejskie. Grupa Rfysida żąda okupu w wysokości 30 bitcoinów, czyli około 2 milionów euro, i zapowiada aukcję 5,79 terabajta skradzionych danych. Władze musiały wyłączyć część systemów internetowych, co wpłynęło na miejskie usługi. Burmistrz Berlina Kai Wegner poinformował, że włamanie nastąpiło na początku sierpnia. Mateusz Morawiecki w niedzielę uda się do Ukrainy, aby wziąć udział w uroczystościach pamięci polskich ofiar zbrodni ukraińskiej powstańczej armii. Uroczystości odbędą się o godzina 12 w Ostrówkach w obwodzie wołyńskim, wraz z nim pojadą Michał Dworczyk, Monika Pawłowska oraz Sławomir Skwarek. Uroczystości mają też upamiętnić polskich żołnierzy poległych w 1939 roku. W nocy w Jaśle znaleziono rannego 20-latka, który trafił do szpitala. Mężczyzna został ugodzony nożem na ulicy Mickiewicza przed godziną 3. Policja ustaliła i zatrzymała 5 mężczyzn mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności i ustalają sprawców. Tysiące Norwegów pożegnały króla Haralda V przed Pałacem Królewskim w Oslo, gdzie w piątek wieczorem dotarła trumna z ciałem władcy. Policja podała, że trasę przejazdu konduktu ze szpitala Rikshospitalet obserwowały dziesiątki tysięcy ludzi. Kondolencje po śmierci monarchy przesłali m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni i Karol Nawrocki. Po południu nowy król Haakon VIII przyjmie kondolencje od przewodniczącego Storchtingu Masuda Kvarak-Haniego, pierwszej prezeski Sądu Najwyższego Toril Marie Oje i przewodniczącego konferencji biskupów Olava Fikse-Tveita. Radosław Piesiewicz na 3 miesiące trafi do aresztu po decyzji sądu, który postawił mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Crypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Krzysztof Wiłkomirski, członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, powiedział, że ponad 82,106 związków stowarzyszonych w Polskim Komitecie Olimpijskim podpisały wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie odwołania prezesa. Dodał, że w najbliższych dniach ma dojść do zwołania prezydium, a następnie zarządu, który mógłby zagłosować nad odwołaniem Piesiewicza. Wiłkomirski mówił też, że podczas posiedzeń zarządu przerywano mu i był obrażany. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 16 w województwie warmińsko-mazurskim kierowcy muszą uważać na DK58 na odcinku Warchały, gdzie utrudnienia dotyczą tego fragmentu trasy. Do 17 w województwie wielkopolskim na DK92 w Słupcy, przy ulicy Poznańskiej, trwa zamknięcie 300 metrów jezdni z powodu demontażu estakady z siecią cieplną. Równolegle do poniedziałku do 17 zamknięty pozostaje odcinek Starczanowo-Nekla. Do 18 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec w kierunku Wrocławia obowiązuje zwężenie, bo wyłączony jest lewy pas ruchu. Do poniedziałku do 7 rano w województwie śląskim na 4 w Katowicach, na DK86 przy węźle Murckowska w kierunku Tychów, trwa zamknięcie lewego pasa podczas montażu dylatacji bitumicznej. Równolegle na A1 między Rybnikiem a węzłem Żory w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Trzy pokolenia muzyki.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale, jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
2: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Dziś na radiowo Radio Star, tak nam zaśpiewała przed momentem Martha Wainwright.
1: I rozumiem, że wybór takiego utworu jest takim zaprzeczeniem tego, o czym napisałeś w naszym facebookowym poście, że u nas przede wszystkim dzisiaj o tym, co jest w telewizji grane.
0: Tak.
1: No bo nie da się ukryć, że jakby policzyć to co do proporcji.

0: 282 już wydaniu.
1: Tak, bardzo duże te liczby. W tym miesiącu stuka nam w ogóle nieokrągłe 9 lat, więc to powód, żeby nie świętować, tylko robić i pracować.
0: Tak jest.
1: Nie wiem, czy też tak masz, ale ja się czuję trochę nietypowo z końcem tego sierpnia, blisko początku września, w porównaniu do lat ubiegłych i trochę jestem rozczarowana, bo od jakichś bodaj 3 lat, a i kilka lat wcześniej też to się zdarzało, mieliśmy taką tradycję niepisaną, ale można było się spodziewać, że jak się kończy sierpień, to w ten ostatni weekend sierpnia, czy też na przełomie sierpnia i września, różnie to tam oczywiście w kalendarzu miało miejsce, w każdym razie spodziewać można się było, że nie poprzestaniemy na jednej emisji w tygodniu i często tego materiału zbierało się aż tyle, że przychodziliśmy tutaj również w niedzielę, a w tym roku tak ten kalendarz się ułożył i w taki sposób nadawcy podeszli do wprowadzania jesiennych ramówek, że no owszem, dzisiejszy program nie będzie godzinny, pewnie nawet nie będzie dwugodzinny, ale to chyba nie jest rzeczywiście aż tak, żebyśmy zauważyli taką konieczność, aby pojawić się tutaj jutro. No chyba, że w trakcie popadniemy w takie dygresje, że dojdziemy do wniosku, że to jest niezbędne, ale na ten moment nie wydaje się. Co nie zmienia faktu, że newsów dalej mamy sporo, gromadzimy sporo i na przyszły tydzień też już tych notatek dużo jest, więc oczywiście audycja w przyszłym tygodniu się odbędzie. A czy wtedy będzie jedna, czy dwie? Sprawą jest to otwartą. Jak na razie dziś jesteśmy w takim wydaniu, no obszernym, mimo wszystko dotyczącym tych jesiennych ramówek.
0: Zgadza się, ale zastanawiam się, czy to jest rzeczywiście tak, że po prostu to wszystko w tych stacjach telewizyjnych, no bo nie ukrywajmy, że głównie chodzi o telewizję, rozłożyło się jakoś tak bardziej równomiernie,
1: tak,
0: czy po prostu ta oferta zaczyna być coraz skromniejsza?
1: Powiedziałam tak, bo jeszcze nie wiedziałam, jaka będzie druga opcja, którą przedstawisz, a taka jestem niecierpliwa. Być może to będzie łatwiej powiedzieć, jak poprowadzimy audycję w przyszłym tygodniu i sobie podliczymy to czasowo, abyśmy porównali do ubiegłych lat, to wtedy by było można ocenić, ile poświęciliśmy sumarycznie czasu na omówienie tych jesiennych ramówek. Na ten moment przyczyna rzeczywiście wydaje mi się taka, że to się bardziej równomiernie rozłożyło, bo no chyba już możemy o tym powiedzieć w tym momencie. Wiemy, jak kalendarz się przedstawia. Tak się przedstawia, że poniedziałek jest ostatnim dniem wakacji, pewnie już mało kto będzie wtedy wakacje miał w głowie, ale tak jednak będzie, że to jest 31 sierpnia, 1 września we wtorek dzieci i nie tylko dzieci idą do szkoły. No i teraz były tak naprawdę opcje dwie. Jedna to jest taka, aby dane poszczególne stacje telewizyjne wystartowały z ramówkami w poniedziałek, 31 sierpnia, no bo cóż ten jeden dzień zmienia, tak jak powiedziałam, pewnie już w głowach wszystkich to nie będzie taki typowy, w wielu głowach to nie będzie taki wakacyjny czas, chyba że akurat to oczywiście ktoś sobie może pozwolić na urlop, no ale wiemy, o co chodzi, to już jest bardzo blisko wtorku 1 września, więc to jest opcja numer jeden, a opcja numer dwa, przeczekać cały ten tydzień i wystartować dopiero w kolejny poniedziałek z jesienną ramówką. Jeszcze jest opcja numer 3, czyli żeby po prostu zacząć od wtorku 1 września i jest jedna stacja radiowa, która tak zrobiła, ale z telewizyjnych żadna. Natomiast jeżeli chodzi o stacje telewizyjne, to podzieliło się to w taki sposób, że pierwszą ze strategii, czyli zaczynamy z ostatnim dniem sierpnia, obrały stacje komercyjne, czyli przede wszystkim Grupa Polsat i TVN, i dlatego o nich dzisiaj u nas będzie, ale jeszcze nie wszystkie ich propozycje przedstawimy, no bo nasza strategia zawsze jest taka, że mówimy o tym, co w najbliższym tygodniu między jedną a drugą audycją się będzie pojawiać. To też nie będziemy aż tak wybiegać w przyszłość, aby tych newsów nie było za dużo i część z nich, tych, które będą dotyczyć kolejnego weekendu, to sobie przeniesiemy na przyszłą audycję, ale to jeszcze będzie czas, żeby to uporządkować. A zatem Polsat i TVN dzisiaj u nas będą, ale tę drugą strategię, czyli czekamy na ten pierwszy cały tydzień września, łudzimy się, oszukujemy siebie i wszystkich dookoła, że to są wakacje.
0: Jeszcze mamy, tak, wakacje.
1: Tak, i wraz z poniedziałkiem 7 września zaczynamy. Taką strategię obrał inny duży gracz na medialnym rynku, czyli Telewizja Polska. I oni w tym tygodniu z niczym nie wystartują. No dobra, tak naprawdę nie 7 września, bo tam w niedzielę 6 września już jakiś rolnik szuka żony, coś tam już się będzie działo, co nie zmienia faktu, że do najbliższej soboty jeszcze absolutnie nic na żadnej z anten. To też tematu

0: TVP u nas dziś nie będzie wcale, także odciążyli nas, co za tym idzie, ale przerzucili nam wszystko na kolejny tydzień, a w ogóle jeszcze w tym tygodniu, jakoś 2 czy 3 września ma być konferencja ramówkowa, więc możliwe, że nam to wszystko usystematyzują, będzie trzeba, Michale, śledzić, aby wszystko tutaj odnotować. Ale my odnotowaliśmy, tak jak powiedzieliśmy, informacje na temat Polsatu, TVN-u, stacji im przyległych i też kilku innych, i też radia. My, bo można by się przedstawić, wiesz, po 11 minutach
1: jestem
0: programu,
1: za.
0: Warto. My, ten program tworzy stały skład, czyli Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
0: No to skoro mamy wyjaśnione, co dziś będzie, czego nie będzie, a za tydzień pojawić się musi, to jak rozumiem przechodzimy do rzeczy i rozpoczynamy od tej stacji, która już nie chce dłużej czekać ze swoimi nowościami. Zanim tak?
1: I musi bardzo szybko pożegnać lato w tak, związku
0: zanim,
1: z tym.
0: Zanim to jednak zrobi, no to musi stać się zadość ceremoniałowi i należy lato pożegnać, ale jeszcze zanim o tym powiemy, to chciałam jeden tutaj wątek podrzucić przy okazji Polsatu. Nie wiem, czy on jest ci znany, czy jak zarzucę, że tak się wyrażę kolokwialnie, temat, to będziesz wiedział, o co chodzi, a może przy okazji się dowiesz.
1: No.
0: Więc to będzie taki nostalgiczny trochę powrót. I jeżeli zarzucę taki temat, rodzina zastępcza. Jaki jest twój stosunek?
1: Oglądałem do pewnego momentu, potem już jakoś przestałem, natomiast wiem, że oni teraz mają...
0: Ach, on wie. On mógł poudawać, że nie wie, zrobić mi przyjemność, że oni go zaskoczyłam.
1: Że oni teraz mają powrót na YouTube'a. Zresztą nie tylko rodzina zastępcza, ale inne produkcje polsatowskie. Głównie ja trafiam akurat na odcinki Świata według kiepskich.
0: No chyba te dwie, czy coś jeszcze.
1: Wiesz co?
0: Jak patrzyłam na ten czas.
1: No jeszcze kabarety jakieś takie bieżące pokazują, ale z archiwów to tak, to te dwa seriale, dokładnie, więc wrócili, pokazują zwłaszcza te stare odcinki, co prawda oni mieli przez chwilę taki jakiś dziwny tryb publikacji, że kiepscy to nawet wlatywali tam z audiodeskrypcją na YouTube'a, kilka tych odcinków i to jakoś było tak, że ta audiodeskrypcja była chyba jakoś w jednym kanale tylko, tam się chyba ktoś po prostu uczył, jak się wrzuca na YouTube'a, no bo to wiesz, jak cały czas wrzucasz na tego swojego Polsat Box Go, to możesz nie wiedzieć, jak się to robi na YouTubie, więc się admin musiał nauczyć, no a teraz już się nauczył.
0: Komentarze tam bym chciała poczytać, tych ludzi, co to jest i dlaczego to gada.
1: No, nie wiem, czy te odcinki z audiodeskrypcją, one się tam jeszcze w tej wersji ostały, ale tak przez chwilę było, ale teraz już... Ja bym wolał, żeby to tak zostało, no ale dobra.
0: No, mnie musisz mówić. Kiepscy nie wiem, z jaką częstotliwością wlatują. Rodzina zastępcza od pierwszego odcinka była udostępniana w niedzielę i chyba oni jakoś tak zagęścili ruchy, że nawet 2 odcinki co niedzielę im się udaje wrzucić. Jesteśmy na jakimś odcinku 30, chyba 2, więc jutro pewnie zostaną udostępnione kolejne, a odcinek 30 to był moment fascynujący, tak to należy nazwać, no bo fascynujące to takie słowo, które w ustach Alutki, żony Jędruli się bardzo często pojawiało, a to był ten właśnie moment, w którym przywitaliśmy tych bohaterów. Przyznam, że Rodzina Zastępcza to nie był serial jakoś bardzo silnie obecny w moim domu, to znaczy leciał sobie czasem gdzieś w tle, ale chyba nie miałam nigdy tak, że usiadłam i obejrzałam odcinek od początku do końca. Więc raczej jakieś fragmenty wiedziałam mniej więcej, kto jest kto, no bo trudno nie wiedzieć, kim są Anka i Jacek, czy większość tych dzieci. I jeszcze jakoś tak bardziej chyba kojarzę te odcinki właśnie późniejsze, te plus, no bo byłam już starsza, a wiem oczywiście, że Rodzina Zastępcza i z plusem i bez była powtarzana po wielokroć, ale nie miałam chyba szczęścia, żeby trafić na te pierwsze, najpierwsze, więc sobie z chęcią zerknęłam właśnie, żeby posłuchać, jak te dzieci brzmiały, kiedy były najmłodsze. I naprawdę są momenty, z mojej perspektywy, kiedy to się ogląda dobrze, są odcinki bardzo śmieszne i fragmenty bardzo śmieszne. Muszę się przyznać i takie wstydliwe wyznanie tutaj poczynić. Wyznanie moje jest następujące. Przewijam fragmenty z posterunkowym. Nie daję rady.
1: Aha.
0: Nie jestem w stanie. To jest za dużo cringe'u dla mnie. Ale domyślam się, że jestem jakimś wyjątkiem w galaktyce, bo ta postać jest, no, ma entuzjastyczny odbiór. W każdym razie, jeżeli wy sobie chcecie zrobić taki nostalgiczny powrót, albo macie tak jak ja, że coś tam kiedyś tej rodzinie zastępczej, ale może nie pamiętacie, jak się to wszystko zaczęło, skąd te dzieci się tam wzięły, no to za darmo na YouTubie można sobie to obejrzeć i te wszystkie dziury miłością załatać.
1: Natomiast gdyby ktoś chciał oglądać Kiepskich w ten sam sposób, to ja powiem, że to, no, tak jak mówisz, Rodzina Zastępcza jest publikowana odcinek po odcinku. W przypadku Kiepskich to tak nie działa.
0: Aha, no właśnie, bo mi się wyświetlił jakiś odcinek 311, tak. Oni już to wszystko wrzucili, ale przyznam, że nie sprawdziłam.
1: Oni publikują takie wybrane odcinki, zresztą w komentarzach bardzo często też ludzie podrzucają w rodzaju: drogi adminie, teraz poprosimy ten i ten odcinek, więc tam trochę też jest taki głos ludu, jeżeli o to chodzi. Ja podejrzewam, że chodzi o to też, żeby zapełniać tak jakby systematycznie tą treścią. Szczególnie, że w przypadku Kiepskich to te odcinki w Rodzinie Zastępczej to chyba jednak ta chronologia była bardziej istotna.
0: No częściowo pewnie tak. Ale w zasadzie tutaj, jak się pojawili Alutka z Jędrulą, tak, no to nie, no można puścić randomowo odcinka, nie wiem, 70, a potem odcinka, w którym oni się pojawili. Ale pewnie też, no oczywiście da się oglądać Rodzinę Zastępczą, jak się pominęło parę odcinków, no to też bez przesady, no nie? To nie jest...
1: Tutaj to w zasadzie, no każdy odcinek jest jakąś tam odrębną historią, więc w przypadku Kiepskich to wygląda tak, że są wrzucane różne te odcinki, ale ja podejrzewam, że to się wszystko prędzej czy później zapełni.
0: No jak wiesz, na takiej zasadzie właśnie wrzucania tego, skacząc po tych numerach, jeżeli po prostu nie pozapominają o tym, że pomiędzy odcinkiem 12 a 14 nie wrzucili jeszcze 13, bo no akurat tak, nikt tak, nie tak poprosił. I się zapomni, i potem ktoś będzie akurat szukał, no jak się nie doprosił admina, to nie dostanie. Także tak to działa. Piszcie, czy może już oglądaliście, czy korzystacie. Jakie jeszcze seriale Polsat powinien wrzucić? Ja tak się obawiam, że to się tak skończy za jakiś czas, że na YouTubie się pojawią całe odcinki z czołówką.
1: One już kiedyś gdzieś się pojawiły i ja nie wiem, czy nawet Polsat nie robił do tego jakiejś takiej oficjalnej przymiarki. To potem zniknęło, więc może to nie był wcale jakiś oryginalny kanał, ale myślę, że tak, że Miodowe Lata, no i
0: bo
1: jeszcze...
0: Bo to jest podobny czas tak, emisji, więc dokładnie. Można sądzić, że skoro no tam jeszcze, już licencja na to pozwala. No.
1: I jeszcze 13 posterunek.
0: No i jak był ten konkurs, bo w ogóle Świat według Kiepskich, no tak, i Rodzina Zastępcza, no to geneza ich jest podobna jak Klanu i Złotopolskich. To znaczy te dwie produkcje startowały w konkursie w roku 99. No ale to był świetny konkurs, który wygrali wszyscy, nie przegrał go nikt, ten w Polsacie, bo trzy produkcje wzięły udział w konkursie i trzy poszły do dalszej produkcji, czyli wspomniana Rodzina Zastępcza, Świat według Kiepskich oraz, Michale, pamiętasz co?
1: Graczykowie.
0: Dokładnie, więc to też jest...
1: Najgorszy serial moim zdaniem z tej trójki.
0: No, właśnie tego się u mnie nie oglądało wcale. Tu wiedzy nie mam. Pytanie, czy właśnie będą się potosiągnąć, na ile to ma status kultowego.
1: Ja oglądałem Graczyków, ale to przede wszystkim dlatego, że wtedy to specjalnego wyboru nie było, co tam w telewizji oglądać, bo ja miałem akurat jeszcze wtedy, kiedy Graczykowie byli emitowani, zresztą Kiepscy i Rodzina Zastępcza również, to tak naprawdę do wyboru trzy kanały: Jedynka, Dwójka,
0: tak,
1: Polsat.
0: Tak, to był Smutny Człowiek bez TVN.
1: Tak, bez TVN-u, a przepraszam, jeszcze gdzieś tam chyba Polonia analogowo na satelicie, to jeszcze i dogorywający powoli RTL-7. No ale to wyboru za wielkiego nie było, więc człowiek oglądał, co tam weszło, tak? Więc akurat tak się składało, że najciekawszą ofertą wieczorem, to chyba we wtorki było, ale nie pamiętam już teraz. To
0: no
1: był
0: rodzina
1: właśnie...
0: to tak latała po tej ramówce, bo sprawdzała. Raz wtorek, środa, niedziela, tam to chyba różnie było. No dobrze, moi drodzy, tyle nostalgii, bo czas przejść do bieżączki, która nie jest łatwa, nigdy nie jest łatwa, bo czas zakończyć wakacje, niestety data nie kłamie. I to byłoby zbyt proste, żeby wakacje zakończyć tak zwyczajnie, prawda? Warto je zakończyć magicznie. Na przykład magiczne zakończenie wakacji u mnie w mieście, w rejonie, polegało dzisiaj na tym, że była ulewa, która rano była bardzo słyszalna. No to więc uważam, że to jest bardzo magiczne, a jeszcze magiczniej jest już od wczoraj w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach, bo to jest impreza trzydniowa. Teraz słuchacze się na mnie obrazili, bo pomyśleli, no tak, wczoraj się zaczęło, wczoraj coś było do oglądania, a ona nie powiedziała. No to już wyjaśniam. Wczoraj miało miejsce wydarzenie kabaretowe z udziałem kabaretu Skeczów Męczących, który świętował swoje 20-lecie. Ale tak jak to z reguły bywa, ten pierwszy wieczór, który jest najczęściej właśnie wieczorem kabaretowym, chyba właściwie zawsze, on nie jest transmitowany na żywo przez Polsat, ale znalazłam potwierdzenie takiej informacji, że Polsat zarejestrował to, nie podaje jednak na ten moment informacji, kiedy to zostanie pokazane, no chyba, że Was satysfakcjonuje taka informacja, że wkrótce. No to wkrótce będzie, okej? Okay? Jak się dowiem kiedy, to wrócimy do tego wątku, ale pozostałe elementy festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji już zostaną pokazane na żywo przez telewizję Polsat i oni utrzymują taki układ tego wszystkiego, jaki był w zeszłym roku, bo z poprzednich lat pamiętam to, że to działało na takiej zasadzie, że w sobotę mieliśmy wydarzenie muzyczne, czyli wybór przeboju lata, a w niedzielę powrót do świata kabaretu i świętokrzyską galę kabaretową. A w zeszłym roku zrobili odwrotnie, jak widać to im się sprawdziło, dlatego tak też i w tym roku pozostało, że dziś w sobotę po godzinie 20 Polsat pokaże świętokrzyską galę kabaretową. I na pewno, Michale, rozważasz, żeby ją obejrzeć i jesteś zaintrygowany, kto będzie prezentował swoje skecze. No więc będą skecze męczące, bo kabaret takich, że właśnie skeczów będzie występował jakby wczoraj, nie występowali poprzednio. Oni tam w ogóle mają jakiś intensywny udział w tym festiwalu, tak co roku chyba tam działają. Nie sprawdziłam, czy oni są z Kielc, czy o co z tym chodzi, ale mają ważne miejsce na tej imprezie. Oprócz nich kabaret Nowaki, kabaret Moralnego Niepokoju, kabaret Młodych Panów, kabaret Smile oraz kabaret K2, oczywiście w Polsacie również obecny w ramach Wieczornego Pasma, o czym później. Nie zaskakuje nas też, że muzyczną energię podczas wydarzenia ponownie zapewni Marcin Partyka i jego grupa The Jobbers, a wydarzenie poprowadzą Adrianna Borek i Marcin Szczurkiewicz. Także to jest dziś godzina 20, więc nie dla mnie. Ale może zerknę z kolei na to, co jutro po godzinie 20 Polsat nam pokaże, bo wyobraź sobie, że będziemy wybierać przebój lata Radia Z i oczywiście Polsatu. No bo ostatnio w Sopocie był przyznawany bursztynowy słowik, więc jesteśmy w klimacie takich muzycznych przeglądów i plebiscytów, ale no to nie jest tak, że to będzie miało wyłącznie formę konkursu i że wszyscy uczestnicy będą brali w tym udział na zasadach rywalizacji, bo mamy gości specjalnych, gwiazdy zagraniczne, które tutaj są w pierwszej kolejności promowane i to są moi drodzy.
1: I tym razem nie będzie to Oceana.
0: Nie. A w ogóle wszyscy, mam wrażenie, ją zignorowali w tym Sopocie. Totalnie nie
1: znalazłem
0: w czołówce tej publikacji.
1: Miałem okazję jej posłuchać na żywo akurat, bo gdzieś tam ten festiwal w Sopocie brzmiał sobie w tle, jak coś robiłem. To ja się wcale nie dziwię, że zignorowałem.
0: No, ja poniekąd też. Za to będzie dla wielu gwiazd do większego formatu i taki powrót nostalgiczny, bo grupa Take That się pojawi. Ponadto Garu, no nie wiem, jak bardzo on będzie pasował do tego całego składu, który wam zaraz tutaj przedstawię, a poza tym Lucenzo. To ja jeszcze nie znam Lucenzo, ale znam te wszystkie polskie gwiazdy, a są nimi Dawid Kwiatkowski, Doda, Leroy, a tego to skąd żeście?
1: Znaczy, i co, dobra, on będzie skąd, wykonywał?
0: Ale co on będzie wykonywał?
1: Scooby-Doo-Bidoo-ja?
0: I kiedy on ostatnio w ogóle gdziekolwiek, cokolwiek, nie rozumiem. Phil, Maciej Maleńczuk, Norbi, Ania Karwan nie wygrała Sopotu, a nie było znowu aż tak daleko od tego. Kasia Sienkiewicz też nie wygrała Sopotu, chociaż znalazła się na podium. I Kuba i Kuba. Którzy to w zeszłym roku wygrali w tym plebiscycie Przebój Lata Radia Z i Polsatu z piosenką Dość i gdyby startowali również w tym roku, to sądzę, że powtórzyliby swój triumf z Sopotu, no bo ta piosenka Stygnie Lato, chociaż dla mnie w mojej opinii przeciętna, to jednak z uwagi na częstą ekspozycję w radiu po prostu ludziom zapadła w pamięć. Dlatego prawdopodobnie oraz z tego powodu, że już rok temu wygrali, ich nie wzięto do tego konkursu. Za to w konkursie mamy 5 uczestników, czyli mniej niż jest w Sopocie, także to nie jest jakaś taka rozbudowana rywalizacja. Wydaje mi się, że mogło być w ubiegłych latach więcej, ale niekoniecznie zawsze. I teraz słuchajcie, wstydliwe wyznanie. Ja tych piosenek posłuchałam jakieś 2 tygodnie temu i niewiele z nich pamiętam. To jest pewien problem. Ale Michał chyba słuchał bardziej na świeżo, więc on wam zapewni fachową recenzję.
1: Słuchałem, ale muszę powiedzieć szczerze, że też niewiele z nich zapamiętałem. No nie jest żadna z tych piosenek jakoś tak zapadająca w pamięć, więc dlatego ja się zgodziłem, bo tu taka zakulisowa informacja. Wczoraj się właśnie zastanawialiśmy, jaką piosenkę wam zagrać. I ja tak słucham tych wszystkich piosenek i stwierdziłem, że w sumie one są bardzo do siebie podobne, nie zapadające mi w pamięć, więc zdecydowałem się na twoją propozycję.
0: Która też nie do końca wynika z upodobań, a z czego to za chwilę wam powiemy. W Sopocie był lepszy poziom zdecydowanie. Nie oznacza, że jakiś wybitny, ale milej się tego słuchało niż tej stawki. A za to w stawce kieleckiej mamy Michała Szpaka z piosenką Maj. W ogóle zacznijmy od tego. Panie Michale, nie wiem, czy pan wie, ale to nie jest konkurs na przebój wiosny, tylko przebój lata. W konkursie Przebój Lata można startować z piosenkami pod tytułem Lipiec, Sierpień, ewentualnie Czerwiec jeszcze przeszedłby.
1: No i wrzesień,
0: ale
1: maj
0: to
1: jak
0: trochę
1: już
0: bez sensu.
1: Bardzo by chciał.
0: Może następnym razem niech pan zgłosi piosenkę Luty i dziwi się pan, dlaczego pan nie wygrał tego. Nie ma w twórczości Michała Szpaka zbyt wiele, co by do niej przyciągało i co się nie zmieniło po tym utworze. Sarsa z piosenką Czy będziemy się pamiętać? No właśnie, Sarsa nie będziemy, bo już zapomniałam zupełnie. Ale gdzieś tam też to po radiach mogło chodzić. O, Wiktor Waligura podszedł do tego tak, że on ma piosenkę uniwersalną i na przebój lata, i na przebój zimy, bo nazwał ją 4 pory roku.
1: No właśnie, to może jeszcze spróbuję.
0: Tak.
1: Jakby nie wyszło teraz.
0: Jest też Marisa z piosenką Odkochaj. Marisa to jest niejaka Maria Dzięcielak. I ona była w Must Be The Music, gdzie trochę o sobie więcej powiedziała, bo dotychczas bardziej udzielała się jako twórczyni dla innych artystów, na przykład dla Dody. Te piosenki na płytę Aquaria, typu Melodia Ta, no to ona tam była współautorką. A przyszła do tego Must Be The Music, żeby się pokazać, że ona istnieje i też chce sama występować na scenie. Tam jej powiedzieli, że czuć w niej taką niepewność i w ogóle nie pamiętam, ile tam dostała tych taków, ale do odcinków na żywo na pewno nie przeszła. No ale wiecie, w radiu pewności siebie, charyzmy nie słychać i widocznie ekipa, która raczej pan Wojciechowski chyba dalej, tak, który dobiera muzykę do lata z radiem, stwierdził, że to nie ma znaczenia, ponieważ no, w lipcu miałam taką fazę, że słuchałam sporo tego lata z radiem, w sierpniu już mi przeszło i powiem wam szczerze, że piosenka Odkochaj była tam emitowana bardzo często, jakoś nigdy się nie natknęłam na zapowiedź, zastanawiałam się, kto to śpiewa, więc jak sprawdzałam piosenki do przeboju lata, to dopiero do mnie dotarło, aha, to ona, więc skoro to był przebój lata z radiem, więc może i będzie to przebój lata w Polsacie, chociaż z Radiem Z ten plebiscyt jest zorganizowany, trudno mi powiedzieć. I jest jeszcze Metzner z piosenką Kim jestem, więc pytacie, kim jest Metzner? Nie wiem. I to tyle w sumie. Czy coś jeszcze chciałeś dodać do tego interesującego repertuaru?
1: Wracając jeszcze do poprzedniego festiwalu, o którym mówiliśmy, absolutnie nic.
0: Ależ ty jest kreatywny, tak jesteś, no naprawdę, doceniam. Także liczyliście na naszą fachową opinię, jaka piosenka będzie przebojem lata, nie dostaliście jej, życie jest pełne rozczarowań, po prostu nie warto mieć oczekiwań. Być może nie rozczarują nas gospodarze, którymi będą osoby zarówno z ramienia stacji, jak i stacji telewizyjnej, jak i radia, z samego Polsatu bowiem Maciej Rok, co nas nie dziwi, Adam Zdrójkowski, a Adam Zdrójkowski, ja dobrze kojarzę, że nam te wątki się plotą, bo on ze swoim bratem zaczynał w Rodzinie Zastępczej, prawda? Tam już pod sam koniec, jak były jakieś nowe dzieci, to byli bliźniacy i to właśnie chyba byli bracia Zdrójkowscy i tak ich poznał świat. Dobra, wszystko wszystkim. Jakby ja tak dozuję tutaj napięcie i celowo w ogóle przeczytałam niepokrej tych prowadzących, ponieważ ostatnią z nich jest Boska Ida Nowakowska. To już was nie powinno zaskakiwać, bo już prowadziła Festiwal Piękna w Polsacie i będzie jeszcze więcej rzeczy robiła. Dzisiaj będzie dużo na jej temat. Czy chcesz powiedzieć, jaki nagłówek u nas w notatkach się znajduje? Tak,
1: bo widać, że bardzo dużą sympatię przejawiasz do pani Idy.
0: Dobrze, zdradzimy w kolejnym swoim wejściu, czasie. Bo tak. To się samo nasunie. A do ekipy dołączą również dziennikarze Radia Z, czyli Kamil Baleja i Norbert Bieńkowski. Także to jutro po godzinie 20. Dziś kabarety, świętokrzyska gala kabaretowa, jutro przebój lata Radia Z i Polsatu z artystami polskimi, politykami polskimi, czyli Lirojem, gwiazdami zagranicznymi. I zagramy wam piosenkę wykonawcy zagranicznego najpierw, bo będą aż dwa utwory, bo to jest muzyczne wydarzenie. Nie, trzeba je poważnie skomentować. Czyli to będzie grupa Take That. Jaki utwór, Michale, wybrałeś? Słuchaczom opowiedz.
1: Najsłynniejszy w ich wykonaniu, takie mam wrażenie, czyli Back for Good.
0: A potem poczujecie się jak słuchacze Lata z Radiem praktycznie codziennie, czyli Marisa do nas wszystkich z takim przesłaniem Odkochaj.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: No i my nadal w Polsacie.
1: No dobrze, to zdradź, co w tym momencie, jaki nagłówek w tym momencie pojawia się w naszych notatkach.
0: Nagłówek to jest jedno słowo, ale...
1: Jedno imię.
0: Tak, jedno imię. I Dunia.
1: Takiej wersji trochę zrobiłam. Tak. Nie chciał mi się pisać Nowakowska. To nawet mógłby nie każdy skojarzyć, o co chodzi, ale idę zna każdy i będzie tutaj dziś naszą wracającą bohaterką tej opowieści, bo nie dość, że prowadzi wydarzenia w Polsacie różnego typu, w sensie nie wydarzenia, ja też informacje, no nie, tylko festiwal piękna, magistyczne zakończenie wakacji, to jeszcze będzie mówiła do nas, do was, do mnie nie, bo rano nie oglądam takich rzeczy, będzie mówiła halo, tu Polsat, ponieważ dołącza i Dunia Nowakowska do grona prowadzących tego właśnie programu, bo halo, tu Polsat wraca do trybu już niewakacyjnego. Tam się nic nie zmienia, jeżeli chodzi o porę emisji w kontekście tego, jak to wyglądało przed wakacjami, czyli będziemy mieć znowu od piątku do niedzieli od 8 do 11. No ale właśnie takie minimalne roszady w gronie prowadzących. Kto zatem będzie miał ten zaszczyt, że Ida u jego boku będzie ten program prowadziła? No to po prostu musiała być para idealna. Ona wspaniała, on piękny i młody. Krzysztof Ibisz. Oni stworzą nową parę. No dobra, przecież Ibisz wcześniej to prowadził, więc już miał... No.
0: Ostatnio to Krzysztof Ibisz, nie wiem, czy ty słyszałaś, pewnie nie, bo ja zapomniałem ci tego wrzucić w trakcie przeglądu naszych muzycznych odkryć do bazy Radia DHT, ale to ci muszę wrzucić później. Krzysztof Ibisz, oprócz tego, że piękny i młody i że prezentuje... Tak,
1: jeszcze?
0: To jeszcze śpiewa. Piosenkę ostatnio nagrał.
1: No to przecież on już śpiewał w twojej twarzy. Brzmiący
0: teraz
1: znajomo.
0: Teraz taką latino piosenkę.
1: Fajnie. Natomiast oczywiście nie porzuca swoich poprzednich ról, no tylko, że porzuca swoją dotychczasową współprowadzącą, bo jego ekranową partnerką była dotychczas Ewa Wachowicz w programie Halo tu Polsat, ale ona już nie będzie prowadzić pasma śniadaniowego Polsatu. Pozostaje w stacji, dalej będzie gotować. Co do jej gotowania, to malutkie zmiany tam zajdą, ale o tym zaraz, żebyśmy nie opuścili tego wątku porannego magazynu. No bo przypomnijmy, że tutaj ostatnio były większe zmiany, no bo jedna para całkowicie odeszła, czyli Kurzopki. No a co do pani Iduni Nowakowskiej, no to jej obecność jeszcze będzie bardziej tutaj zauważalna na antenie Polsatu, bo będzie uczestniczką pewnego programu, mało poza tym, ale musicie słuchać, żeby wiedzieć jakiego. Oprócz tego jeszcze od października będzie prowadziła nowy program, no to już powiemy ten tytuł, żebyście nie trwali w niepewności, no bo bardziej szczegółowo omówimy to w następnym miesiącu, czyli Hitster, muzyczna gra przebojów. I to będzie współprowadziła z innym jeszcze prezenterem, czyli Piotrem Kędzierskim, ale więcej o tym bliżej samej emisji. Także bardzo tutaj jest eksploatowana, bo Miszczak mówi o niej, że jest zdolna i w ogóle super sobie radzi. Stąd właśnie takie decyzje. Czyli po wakacjach program Halo tu Polsat będą prowadzić poza Idą i Krzysztofem Ibiszem, pary, które już wcześniej prowadziły ten format, a zatem Agnieszka Chyży, Maciej Rok, Paulina Sykut Jerzyna, Tomasz Wolny, Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora. Taka to jest właśnie gromada, a pani Ewa, która już nie prowadzi, ale dalej gotuje, wcześniej robiła to w soboty po Halo tu Polsat, a teraz program Ewa gotuje z Ewą Wachowicz został przeniesiony na piątek, także po Halo tu Polsat. Nie wiem, ile to ma sensu, no bo tak mi się wydaje, że w sobotę mogło zobaczyć to trochę więcej osób, które jednak w piątek są w pracy. Tak wiem, że w sobotę też część ludzi jest w pracy, no ale wiemy, o co chodzi, mam nadzieję, że zrozumiały jest ten mój tok myślenia, że jednak co pasmo takie stricte weekendowe to weekendowe, ale tutaj właśnie na taką modyfikację się zdecydowano, że Ewa gotować będzie w piątki o godzinie 11. I takie rzeczy będą się działy w Polsacie rano od piątku do niedzieli, a co będzie się działo w dni powszednie, bo na nich się dziś przede wszystkim skupimy. O weekendzie, tak jak powiedziałam, opowiemy w szczegółach za tydzień, kiedy już będzie bliżej tych premier. No to wy już wiecie, jak to słuchacie regularnie, że to pasmo popołudniowe doczekało się przebudowy, no bo zniknęła z niego interwencja i my się wtedy zastanawialiśmy, ale czemu oni wywalili te interwencje, o co im chodzi. Zdaliśmy te ich argumenty, ale analizowaliśmy ich sensowność, ale zapomnieliśmy w tym wszystkim o jednym, że przecież oni już nam wcześniej sygnalizowali wprowadzenie nowej produkcji, nawiązującej do innego polsatowskiego serialu i że przecież dla tego wszystkiego trzeba było zrobić miejsce. I wtedy my się zastanawialiśmy już jakiś czas temu, jak oni właśnie to wszystko w ramówce pomieszczą. Nie przyszło nam do głowy, że wywalał interwencję po to, żeby były nadawane dwa seriale o gliniarzach. Tak, wiemy, że nie tylko to było powodem, ale tam też oni mieli swoje inne tłumaczenia. Niemniej rzeczywiście wyrzucenie interwencji i wydarzeń o 15.50, tam o 15.30 jest tylko ten serwis wydarzeń 24, jak rozumiem, mniej obszerny, to im pozwoliło te wszystkie propozycje w ramówce umieścić. Więc moi drodzy fani przygód policjantów i ich śledztw, Polsat dba o was zdecydowanie, tylko że musicie trochę zmienić swoje przyzwyczajenia.
0: A mamy tu takiego fana policjantów, zresztą już do nas przed momentem pisał, pozdrawiamy cię Dawidzie serdecznie, bo Dawid już napisał do nas na Facebooku, że ma nadzieję, że będziemy mówić o tych wszystkich kryminalnych serialach. No to zaczynamy.
1: No przecież my byśmy nie zawiedli twojej nadziei. Domyślałam się, że chodzi przede wszystkim o te z TV4, więc one będą, ale przypuszczam, że o te z Polsatu także. No i Dawid pewnie był taką osobą, chociaż może wcześniej oglądał jeszcze Polsat, no to może tak było. Ale jeżeli na przykład miał taki plan, że obejrzy sobie Gliniarzy, to włączał telewizor o 17 i oglądał. A teraz Dawid i wszyscy inni muszą godzinę i 5 minut wcześniej to odpalić, bo o godzinie 15.55 to warto zapamiętać, że Gliniarze zmieniają pasmo emisji i już w poniedziałek 31 sierpnia nowy sezon wystartuje. A twórcy przygotowali aż 63 nowe odcinki. Jest napisane aż, więc jak rozumiem, to jest dużo. Nie wiem, ile było w poprzednich sezonach, no ale rzeczywiście brzmi imponująco. I w nowym sezonie trzon Gliniarzy ponownie stworzą 3 duety. Będą to Olgierd i Krzysiek, Natalia i Kuba oraz Adam i Olga. Nad zespołami czuwać będzie naczelnik Janusz Woźniak. Do obsady dołączy Clara Williams, która wcieli się w nową technik kryminalistyki Magdę. W drugiej części sezonu do śledztw ponownie włączy się także dobrze znany fanom serialu Robert Schwarz. Gra go Zbigniew Kozłowski, były szef Centralnego Biura Policji. To się domyślam, że Dawid wie, o kogo chodzi, jeżeli to jest postać fanom rzeczywiście znana. I tyle możemy powiedzieć o gliniarzach tych podstawowych. Ale następnie mamy wędrówkę. I nie to, że ci sami gliniarze będą występować i że oni sobie pojadą, tylko zupełnie nowi gliniarze. Gliniarze wprost ze Śląska. To również tłumaczył pan Miszczak na tej zasadzie, że zadziałało to ze Sprawiedliwymi w czwórce, że mamy Sprawiedliwych oraz tych drugich z Trójmiasta, że to się właśnie widzom spodobało, a tutaj podobno oni mają jakieś takie statystyki, że Polsat ma dobrą oglądalność na Śląsku, dlatego postanowili pokazywać Gliniarzy Śląsk. Tutaj tak samo jak w Gliniarzach tych bez określenia regionu, każdy odcinek ma przedstawiać odrębną sprawę kryminalną. W rolę komendanta i oficera Śląskiego Biura Policji wcieli się Zbigniew Stryj, aktor śląski, jak też pan Miszczak podkreśla, a prokuratorkę zagra Agnieszka Wagner. Tak w ogóle to mogliście już zetknąć się z tym serialem, sprawdzić jak to wyszło, dlatego że oni pokazali pilotażowy odcinek, mówiliśmy o tym, to było 1 czerwca. Widzicie, to było u progu wakacji, w zupełnie innym miejscu życia byliśmy. A gdzie jesteśmy teraz właśnie? No a regularna emisja ruszy, tak jak powiedziałam, od 31 sierpnia o godzinie 16.55. Czyli będziemy na Śląsku przez godzinę, a potem z niepokoju drżę, więc obejmij mnie mądry Wrocławiu. Tak kiedyś śpiewali, chyba dalej śpiewają, w czołówce serialu Pierwsza Miłość. I my bardzo lubimy mówić o pierwszej miłości co roku, ponieważ nie mamy w ogóle pojęcia, o co w niej chodzi. Zawsze, kiedy o niej mówimy, to żałujemy, bo się okazuje, że nas dużo omija.
0: Tam jest tyle wątków.
1: Tam jest dużo wątków, ale w tym roku nie mam aż tak tak bogate informacje, jak miałam dotychczas. Także nawet ci, którzy nie znają się do pierwszej miłości, to wytrzymają. Niemniej dalej dzieje się ciekawie, gdybym tylko dysponowała większą ilością czasu, na przykład czymś takim jak dłuższa doba. To okej. Okay. A tak musimy się zadowolić opisem, który jest następujący. Powrót Pawła już odmienił życie Marysi, Kacpra i Julki. Teraz okaże się, że próba odbudowania rodzinnych więzi będzie znacznie trudniejsza, niż mogłoby się wydawać. Bo wyobraź sobie, że on ma przeszłość, no jakąś, rozumiemy, ciekawą i trudną. Jest to określone jako kolumbijska przeszłość Pawła. Nie mam pojęcia, nie wiem, o co chodzi.
0: Brzmi groźnie.
1: I ona ponownie da o sobie znać i zagrozi spokojowi całej rodziny. Nie mniej emocji czeka pozostałych bohaterów. Kinga będzie musiała rozpocząć nowy etap życia po rozpadzie małżeństwa. Janek odkryje prawdę, która może zmienić wszystko, a zemsta Łucji Reterskiej dotknie wielu bohaterów. W ich życiu miłość zmierzy się z zazdrością, obsesją i poczuciem winy. Jedną z największych niespodzianek sezonu będzie Rafał Królikowski. Taki aktor istnieje i on pod koniec już wiosennego sezonu dołączył do stałej obsady serialu. Gra podobno niejakiego Kochańskiego, który to jest inteligentnym i charyzmatycznym lekarzem i wzbudzi on zaufanie bohaterów, ale szybko okaże się, że może być wyjątkowo niebezpiecznym przeciwnikiem. Po przerwie do serialu wróci Stefan Pawłowski, to też aktor, żeby nie była nie taka powstać, a w nowych odcinkach zadebiutuje Kamil Nożyński, ale tutaj nam pozostawiają te dozy niepewności, bo nie mówią, w jakich rolach ich zobaczymy. Wiemy natomiast oczywiście to, że ten serial emitowany będzie od poniedziałku do piątku o godzinie 18, także tutaj akurat żadne zmiany tej emisji nie dotknęły. Teraz uwaga, też wam zdradzimy coś z naszej radiowej kuchni, no bo wiedzieliśmy o tym, że ten program zapowiada się jako bogaty w informacje, kolejne też, no to nie było co zwlekać, wiadomo było, co jest do zrobienia, nie ma co na ostatnią chwilę zostawiać i już w ubiegłym tygodniu, w niedzielę, odezwałam się do Michała z takimi moimi sugestiami, jakie piosenki by ewentualnie pasowały do niektórych tematów, a co do niektórych, że pomysłu nie mam i że może Michał akurat będzie bardziej kreatywny niż ja. No i zarzuciłam mu taki temat, słuchaj, no jest serial Gliniarze Śląsk, no to zwykła piosenka o policjantach nie wystarczy, no nie? Przydałaby się piosenka o policjantach po śląsku. O. On początkowo powiedział, że nie zna. No ale jak dalej potoczyła się ta historia?
0: Tak się potoczyła, że dalej szukałem, a w końcu stwierdziłem, że
1: jest ktoś mądrzejszy.
0: Że jest ktoś mądrzejszy, tak, że ktoś bardziej umie w research. Czyli zapytałem po prostu czata GPT. Znajdź mi piosenkę o policji po śląsku. No i pierwszy jego typ to nie było to, co zagramy za chwileczkę.
1: Bo a, to nawet nie wiem.
0: To był jakiś zupełnie od czapy utwór jakiegoś rapera z Katowic chyba, który no, trzeba by było tę piosenkę maksymalnie cenzurować, a poza tym nie było tam żadnej gotki, więc i tak słabo. Zaproponował mi jeszcze jakiś punkowy utwór twórcy z Gliwic, który też nie miał takich żadnych odniesień do Gwary Śląskiej. Natomiast w końcu zaproponował mi coś, co ja skomentowałem w ten sposób, kiedy do Mileny to wysłałem. No, chciałaś, no masz.
1: Dokładnie, uważaj, o co prosisz. O to poprosiłam, to dostałam. Melodia może brzmieć znajomo, parafrazując tytuł programu, który jeszcze tutaj dzisiaj będzie, ale będzie rzeczywiście gotka w tym tekście. Ciekawa jestem właśnie, czy gotka również pojawi się w dialogach w serialu Gliniarze Śląsk. Jeżeli ktoś oglądał pilotażowy odcinek, to już może coś na ten temat wiedzieć, możecie pisać. No, a my teraz na krótko, bo też wiecie, to, że Michał znalazł piosenkę, to nie znaczy, że ona jest taka długa i pełnowymiarowa. Jest piosenka, to jest.
0: To jest tak zwany short. To jest tak zwany short po prostu.
1: Tak, także mamy taką short piosenkę, po której wracamy do Polsatu, do jego wieczorów. Powiedziałabym coś po śląsku, ale nie potrafię. Może ty?
0: Wiesz co, akurat teraz w żaden sposób nie wiem, jak tu się do tego odnieść. No chyba, że po prostu powiem, że teraz pocisnę ja ten knefel i będzie grało.

0: No, krótko na temat i po śląsku.
1: No i wiadomo, o co chodzi.
0: Oczywiście.
1: Dlatego możemy teraz przejść do wieczorów w Polsacie, bo oczywiście wiadomo, że o pierwszej miłości są wydarzenia, tego jeszcze nie wywalili. Jeszcze, to kiedyś się pewnie wydarzy. Ale pani Lidia z TVN-u miała taką wypowiedź, że ma nadzieję, że nie dożyje czasów, w których z TVN-u znikną fakty i uwaga. Taka maleńka uszczypliwość może jakby, chociaż tam było też w innej wypowiedzi, że rozumie decyzję konkurencji, ale jak widać TVN nie idzie w tym kierunku, w którym Polsat jeszcze nam wydarzenia po 17.50 zostawił. I jak to się wszystko zakończy, to pasmo informacyjno-publicystyczne, no to znów ostatecznie i definitywnie przechodzimy do rozrywki wraz z Hubertem Urbańskim od poniedziałku do czwartku o 19.50. Milionerzy ponownie. I ten sezon będzie liczył 78 odcinków, to jest sporo więcej niż Gliniarze.
0: No tak.
1: A przypominam, że Milionerzy są od poniedziałku do czwartku, a Gliniarze do piątku, więc już wiadomo w ogóle ile dłużej to będzie się ciągnęło. Co w ogóle w porównaniu do zeszłego sezonu to jest jeszcze więcej, bo wtedy ich było o 10 mniej. I tak ten sezon poprzedni, pamiętam, że naprawdę bardzo długo trwał, jakoś do końca maja, coś w tych okolicach, oczywiście od początku marca, o ile się nie mylę. Także naprawdę sporej dawki tych milionerów się można spodziewać, a nie tak jak czasami, wiecie, bywa, że dwa miesiące i po teleturnieju. No a potem mamy pasmo wieczorne o godzinie 20.30, a zatem wcześniej te flagowe produkcje się będą zaczynać niż to było wiosną, chociaż no wiosną ten układ był inny, no bo tam była Farma o 20.30, więc o 21.30 startowały inne rzeczy, no a tutaj już nie muszą na nic czekać. No tylko właśnie, co jest z tymi flagowymi produkcjami? I czy na pewno jest ich tyle, ile byśmy się spodziewali? No może w poniedziałek jest mega hit. No to jest naturalne od lat, że Polsat ma pasmo filmowe, chociaż tam kiedyś dawali Taniec z Gwiazdami w poniedziałek, to było dziwne, ale no do tego widzów przyzwyczaili. No ale za to czegoś innego byśmy się spodziewali we wtorki, chociażby przez kilka dobrych lat, od 2019 roku, w tym paśmie był program Ninja Warrior w ostatnich edycjach pod nazwą Ninja vs. Ninja, ale no nie tej jesieni. To się na razie nie wydarzy, ten format nie wróci. Chyba nie ma takiej ostatecznej decyzji, że nie wróci już nigdy. Natomiast krótko po informacji, że jesienią go już nie będzie, z grupą Polsat rozstał się Łukasz Juras Jurkowski, czyli komentator sportowy, który był jednym ze współprowadzących tego programu, więc chyba bym się nie spodziewała. I dlatego wtorkowe wieczory w Polsacie to również będą filmy. I to już mi się wydaje takie trochę dziwne, bo tak naprawdę propozycje do prime time'u na dni powszednie to oni mają środa, czwartek, piątek. No a w poniedziałek, wtorek nie. Ciekawa jestem, czy to tak od początku było planowane, czy oni może mieli coś na wtorek, ale nie pykło i jednak się nie wyrobili i tego nie ma, ale jest wrażenie pewnej pustki. Rozumiem, że się wycofali z Ninja Warrior, że no stwierdzili, no nie kontynuujemy formatu, za długo już było okej, no ale że niczego tutaj nie ma, to mnie trochę zaskoczyło. Natomiast jeżeli chodzi o środę, no to wraca tutaj Kabaret K2 i mamy program Kabaret K2, jedziemy po bandzie. Środa godzina 20.30, przypomnijmy, no i nie będzie tutaj tylko Kabaretu K2, bo także będą goście specjalni, a konkretnie zobaczymy tutaj Daniela Olbrychskiego, Artura Żmijewskiego, to wszystkie osoby będą musiały jakoś tutaj, rozumiem, sprostać zadaniom, jakie kabaret przed nimi postawi. Będzie też Piotr Kędzierski oraz jego współprowadząca z programu Hitster Muzyczna Gra Przebojów, czyli kto? I Dunia Nowakowska.
0: Jej, no, to naprawdę pełno.
1: Tak, to jest, i Dunia jest takim refrenem dzisiejszym. Każda piosenka musi mieć refren i dobrze, jak audycja ma też taki leitmotiv, nim jest Ida Nowakowska. No a w czwartek o 20.30 Ela Romanowska wyremontuje domy. Oczywiście nie własnymi rękami, ale ze swoją ekipą. No a potem mamy emisję pewnego serialu, no bo też przecież przez lata bywało tak, że po naszym nowym domu serial był nadawany. Tym razem tytuł brzmiący trochę mrocznie. Może się kojarzyć z pewną produkcją, która kiedyś w Polsacie była, o tym już mówiliśmy, bo jest to Zdrada. Zdrada to nie to samo, co zdrady paradokument w Polsacie.
0: Nie, tu nie będzie Damiana Petrowa, czy jak on tam się nazywał.
1: A nawet nie wiem. Tylko produkcja, o której już mówiliśmy w związku z jej pojawieniem się w Polsat Box Go, ale to było kilka miesięcy temu, nie każdy za to płaci, ja za to złamanego grosza nigdy nie dałam, więc dla was wszystkich informacje, czego się można spodziewać, kto tam będzie kogo zdradzał. W fabułę tego thrillera psychologicznego wprowadza historia pewnego romansu. Wszystko zaczyna się od przypadkowego spotkania. Julia, w tej roli Anna Karczmarczyk, to młoda, piękna i utalentowana fotografka, żona ambitnego prokuratora Patryka, gra go Dawid Ogrodnik. Na wernisażu swoich prac, onieśmielona zainteresowaniem gości, wychodzi zaczerpnąć świeżego powietrza i nieoczekiwanie poznaje Pawła, gra go Paweł Małaszyński. Tak rodzi się uczucie, które nie tylko skomplikuje życie prywatne tej dwójki, ale będzie miało również potężne konsekwencje zawodowe dla ich rodzin. Zdrada jest motywem przewodnim serialu, a bohaterowie będą się z nią mierzyć na wielu płaszczyznach. Nie tylko tej prywatnej, ale także biznesowej i zawodowej. Premiera serialu Zdrada miała miejsce 10 maja w serwisie Polsat Box Go. No a na antenie Polsatu pojawi się premierowo 3 września i będzie emitowany co czwartek o godzinie 21:40. No i właśnie mogliby oni na przykład tak to rozplanować, żeby dać zdradę na wtorkowe wieczory, skoro nic tam nie było, prawda?
0: No właśnie.
1: 20:30. No chyba, że tam są jakieś takie rzeczy, co muszą po 22 być. No to to by ich ewentualnie tłumaczyło. Co zaś będzie w piątek, to powiemy sobie o tym za moment. Zresztą wiadomo, co będzie brzmiało jak. To sobie wszystko uporządkujemy, no ale najpierw tak zdradziecko się zrobi za sprawą zespołu Mana.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: No to teraz to, co zwykle.
1: Dobrze, kochani. W piątki nie ma Huberta Urbańskiego. Ostatecznie i definitywnie to wam możemy powiedzieć, bo w zamian za to o godzinie 19:50 wszyscy przed telewizorami siadamy i z naszych ust wydobywa się okrzyk: twoja twarz!
0: Brzmi znajomo!
1: Moi drodzy, ośmioro uczestników, którzy będą się wcielać, przeobrażać, zmieniać. Jaka to jest ekipa? Będziemy ją przedstawiać na zmianę. To jest przypadek, że Michał tak trafił na to pierwsze nazwisko na liście.
0: Ida Nowakowska.
1: Każda piosenka ma refren, każda audycja ma leitmotiv i Dunia jest wszędzie.
0: Tak
1: i
0: jest.
1: Pan Mieszczak mówił, że fajnie śpiewa i w ogóle dlatego ją tam dał do tego Halotu Polsat, także będziecie sobie dobrze radzić. Na koncertach w TVP też śpiewała kiedyś tam przed laty, nie?
0: Właśnie te dwa w ogóle pierwsze nazwiska, to mam takie wrażenie, no, jakbyśmy się cofnęli o ileś lat.
1: Miałam komentarz do tego, ale to może po prezentacji całej listy. Jako drugi jest świeżo upieczony Żonkoś. Tak blisko będzie nas wszystkich, chociaż aż ekran telewizora będzie nas od niego dzielił, Rafał Brzozowski.
0: A potem będzie pani, która śpiewa rzeczywiście zawodowo, Maria Sadowska.
1: Ty jesteś tą osobą, która się wychowała na tęczowym music boxie, bo ona chyba tam...
0: Tak, tak. Czasem oglądałem, aczkolwiek to nie był jakiś mój ulubiony program i może dlatego właśnie wokalnie idzie mi teraz tak, jak mi
1: może
0: idzie.
1: Tak. To bo tam na YouTubie są odcinki tego tęczowego music boxu, to pan Alek

0: chować za różnymi maskami, czyli bryska.
1: A tego skąd wzięli? Gabriel Fleszar.
0: No, nie wiem, czy był w jednej noży z Leroyem, nie wygląda mi. No przypominam, że Gabriel Fleszar postanowił przyjść do pierwszej edycji The Voice of Poland. I pamiętam zaskoczenie Nergala, który był tam trenerem, no i który sobie, wiesz, słuchał randomowo uczestnika, słucha, nagle się odwraca i widzi tego Fleszara i go rozpoznaje. No, przypomniał sobie, że tak raz na 5 lat to trzeba zrobić, tak jak ten Bartek Wrona, nie? To czasami oni próbują coś.
1: No tak.
0: No i całą tę ekipę znałam, nie znałam ostatniej uczestniczki, co mnie trochę zaskoczyło, bo z reguły jestem biegła w takich tematach, jacyś wokaliści, nie wiem, musicalowi, nawet jeżeli nie siedzę w tematach musicalu, to zetknęłam się z danym nazwiskiem, a o Uli Milewskiej nie słyszałam dotychczas. Powiem wam tak, podsumowując ten cały skład, dobra, może już nie cały, ale ty trochę o tym powiedziałeś, jest Nowakowska, Brzozowski, Maciejczak, to by mogła być edycja Twoja twarz brzmi znajomo zrobiona w jakimś, nie wiem, 2021-2022 roku, jakby Telewizja Polska przejęła prawa do tego programu i robiłby go prezes Jacek. Taki byłby skład prawdopodobnie.
1: Myślę, dobra, że Maria Sadowska by się tam nie pojawiła.
0: Okej, okay, to jest prawdopodobne, że w zamian za to by wykopali jakąś prezenterkę z TVP Info, która by udawała, że umie śpiewać. Jakoś coś by było takiego, ale ta Nowakowska, Brzozowski, Maciejczak totalnie tak, tak. To tak wygląda. Naprawdę nie myślcie, że to jest możliwe, że dla kogoś się zupełnie zamkną drzwi. To się nie wydarzy. To się nie dzieje. Skład jurorski, skład prowadzących ten sam, godzina ta sama. Emisja o godzinie 19.55 w piątki od najbliższego piątku, czyli 4 września. Zanim opuścimy Polsat na dziś, to jeszcze wzmianka o jednej bardzo intrygującej nowości, która też wieczorem będzie nadawana. W zasadzie nie wiem, czemu od niej nie zaczęliśmy, to jest ważne, ale dlatego też taka kolejność, że w jury w Twojej twarzy brzmiącej znajomo, a wcześniej prowadził ten program, no ale w jury teraz jest pan Piotr Gąsowski i jego znamy z tego słynnego właśnie okrzyku, który tutaj próbujemy imitować. No i to również on zaprosi nas do Wypasionej Kuchni, bo to jest nowy serial Polsatu. Wszystkie seriale, widzicie, już omówiłam, się wydaje, jest kolejny nowy serial. 31 sierpnia rozpocznie się jego emisja. Będzie to komediowy serial, więc fajnie. Właśnie Piotr Gąsowski będzie tutaj w roli głównej i on wcieli się w kucharza prowadzącego własny program kulinarny, który tuż przed kolejnymi wejściami na antenę próbuje skupić się na gotowaniu dla pracowników i gości stacji. Główny bohater o imieniu Piotr, daleko nie szukali, jest profesjonalistą, który kocha swoją pracę i chce ją po prostu dobrze wykonywać. To jak każdy chyba prawie.
1: No tak.
0: Ale stale przeszkadzają mu w tym otaczające go osoby. No,
1: to też się czasem zdarza.
0: Kto tak nie miał, aczkolwiek z drugiej strony też warto mieć na kogo zwalić, jak nam nie idzie albo nam się nie chce, to że no dlatego nie pracuję, bo mi tu przeszkadzają ludzie. A jemu przeszkadzają rodzina, znajomi, pracownicy telewizji i jej goście, którzy mają do niego pytania, prośby i problemy wymagające natychmiastowego rozwiązania. Zamiast przygotować się do programu, zostaje wciągnięte w rozmowy o rodzinie, związkach, karierze i codziennych kłopotach. Zderzenie zawodowego profesjonalizmu bohatera z nieprzewidywalnym otoczeniem stanowi źródło kolejnych komediowych sytuacji. Gąsowskiemu na ekranie towarzyszyć będą Eliza Borowska, Katarzyna Gałązka, Przemysław Kowalski, Elżbieta Jarosik, Grzegorz Warchoł, Bartłomiej Firlet i Katarzyna Ankudowicz. Pan Gąsowski sam mówi, że on tam lubi gotować, był jurorem w jakimś programie kulinarnym, którymś z... To w ogóle nie ma znaczenia. Program, serial Wypasiona Kuchnia będzie emitowany codziennie, tylko że od poniedziałku do soboty go będzie można oglądać o 19.25, a w niedzielę o 19.15. Nie wiem, jak wiele zmienia to w waszych życiach. I teraz... Michale, fajnie, że oni robią taki serial, który dużo miejsca w ramówce nie zajmie, no bo przecież zaraz potem są inne produkcje,
1: no.
0: Ale jednocześnie będzie taki komediowy i tak dalej. Fajnie, że oni to tak z potrzeby serca, prawda? Że ktoś chciał stworzyć taki scenariusz i go zrobił.
1: Ja podejrzewam, że to jak w przypadku każdego takiego serialu jest jakieś drugie dno za tym wszystkim.
0: Tak naprawdę to wpisałam w Google, co reklamuje serial Wypasiona Kuchnia i dostałam odpowiedź,

0: sztucznej inteligencji. Serial komediowy Wypasiona kuchnia reklamuje produkty nabiałowe marki Mlekowita. Czy potrzebujecie czegoś więcej? Nie, tylko pójść sobie po jogurt do kuchni, bo zaraz będzie przerwa. Jeszcze tylko uzupełnimy to, że tak jak powiedziałam, za tydzień u nas o Polsacie będzie, bo wraca Kabaret na żywo, bo wraca Taniec z gwiazdami, gdzie jest bardzo ekscytująco, ale nie tak jak liczyliśmy, bo ten jeden z tancerzy niestety nie będzie czuł czaczy na parkiecie, bo się lekarz nie zgodził, ale inne pary sobie omówimy. Jeszcze będzie jeden nowy program w miejscu Państwa w Państwie, to się będzie nazywało Być Gwiazdą, więc też podamy więcej szczegółów i jak coś się jeszcze narodzi, to jeszcze więcej, a w ogóle to do Polsatu będziemy jeszcze wracać, bo pasmo weekendowe, popołudniowe i kwestia awantury o kasę. Ja to tak rozumiem, że awantura o kasę, w przeciwieństwie do zeszłego roku, nie wystartuje z początkiem września z nowym sezonem, tylko że będzie tak jak dwa lata temu, oni wystartują z początkiem października, 3 października. Bo zapowiedzi są takie, że w miejscu awantury o kasę, czyli o 17.30 w weekendy od października będzie nadawany program Hitster Muzyczna Gra Przebojów, który poprowadzi Piotr Kędzierski i Dunia. W związku z tym awantura o kasę musi ustąpić i Duni, to jest chyba logiczne, tak? I jej ten partner antenowy z programu, czyli Krzysztof Ibisz, będzie się wtedy pojawiał o 16.30 od października. Tylko, że ja widzę w ramówce na wrzesień odcinki awantury o kasę normalnie o 17.30. No ale chyba z tego, co w takim razie rozumiem, to te wrześniowe będą powtórkowe, a pełną parą to oni ruszą od października, że 16.30 awantura, a godzinę później muzyczna gra przebojów Hitster. Także raczej to tak wygląda, więc do awantury sobie można sobie zerknąć, jeżeli ktoś nie ma takiej preferencji, że musi oglądać premiery i musi tam chronologicznie i tak dalej. No chyba, że oni jednak będą emitować we wrześniu premiery, tylko nam się tym jakoś tak za bardzo nie chcą chwalić. Ale powiedziałam wam, jak ja to tutaj widzę. Oprócz tego jeszcze na konferencji ramówkowej Polsatu padła jedna informacja. To już jest też powtórka tego, co znamy, czyli Polsat przejmujący format od innej stacji i ponownie od TVN-u. No bo przejęli już milionerów, jak ich się TVN wyrzekł, a teraz to Polsat chce budować z klocków Lego w programie Lego Masters, bo TVN już nie chce, bo pani Lidia z TVN-u mówi, że stacja nie może być muzeum formatów i to po prostu no tak się przydaje, żeby czasami coś zmienić. A Polsat dostrzegł w tym potencjał, ale na razie jeszcze tego emisji nie ma, chyba są castingi. Najpierw ja myślałam, że oni to będą chcieli dać na wtorki właśnie.
1: No właśnie.
0: Tę lukę. Ale skoro jeszcze ten program nie jest nakręcony, no to nie o to im tutaj chodziło i te przewidywania były błędne. I tyle mniej więcej, jeżeli chodzi o Polsat. Więcej, tak jak powiedziałam, będzie w kolejnych audycjach. To nie jest powiedziane, że żegnamy się z grupą Polsat. Oj nie, oj jak bardzo nie. Oj jak my się bardzo nie żegnamy. Och, jakie będą zaraz rzeczy treściowo, muzycznie, tak, z każdej po prostu strony. Teraz macie przerwę, w której możecie pójść po jakiś mleczny produkt. Niekoniecznie on musi być z tej marki, którą promuje Wypasiona kuchnia, więc można iść do Wypasionej kuchni, można także podśpiewywać sobie nostalgicznie piosenkę, z której zasłynął, bo w zasadzie to jest najważniejsza rzecz, jedyna ważna, którą zrobił w swoim życiu uczestnik polsatowskiego show, jakie będziemy od piątku oglądać. Zaśpiewał on bowiem przed laty, pan Gabriel zaśpiewał, że kroplą deszczu spłynie twoja twarz. No to teraz ta twarz będzie brzmiała znajomo.

0: Cały czas słuchacie programu RTV i my cały czas w kręgach telewizyjnych. I jeszcze tu zostaniemy chwilkę.
1: Zdecydowanie. Teraz słuchajcie, pomożemy wam, bo domyślam się, że znajdą się tacy ludzie, którzy dzisiaj usiądą do Google'a i będą wpisywać takie zdanie, czy jutro jest niedziela handlowa. I potem wam będą wyskakiwać wszystkie artykuły, czy jutro jest niedziela handlowa. Polacy szukają informacji, czy jutrzejsza niedziela jest handlowa. W tym artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie, czy jutro sklepy będą otwarte. I tak jeszcze 5 zdań o niczym, żeby na końcu przeczytać tak. Jutro jest niedziela handlowa. Nie wiem, czy pamiętasz taką akcję z zeszłego roku, właśnie, że mieliśmy poprowadzić audycję zarówno w sobotę, tak jak dzisiaj, jak i w niedzielę. Chcieliśmy ją na żywo zrobić, bo mieliśmy tyle informacji, ale nie mogliśmy na żywo jej zrobić, bo ty postanowiłeś korzystać z uroku niedzieli handlowej. Tak, więc chciałam zapytać, czy tak również będzie i w tym roku?
0: Nie.
1: Co za tym idzie, czy udesz na przykład do supermarketu?
0: Nie mam tego w planach przynajmniej na ten moment.
1: No, ale nie robimy audycji, to teraz możesz, no.
0: Dziękuję.
1: Jak może, to nie idzie.
0: No, widzisz.
1: Bo Michał pójdzie do supermarketu w piątek 18:30, żeby wystąpić w programie Supermarket Szef. Tak naprawdę to nie zrobi tego, bo to nie jest program tylko o kupowaniu. Jakby było o kupowaniu, to jeszcze, ale tam inne są umiejętności wymagane. Stacja Super Polsat, bo obiecałam, że będziemy teraz w grupie Polsat właśnie przez moment, bo ich inne nowości w innych kanałach będą gdzieś tam później startować i w Super Polsacie też nie wszystko jeszcze, bo na przykład migdało mi, że ma być jakiś serial Kelnerki. Kupili oni też prawa do Kochaj lub sprzedaj, to my to widzieliśmy chyba w ramówce telewizji WP, mi się wydaje, w zeszłym roku, że tam ciągle leciało Pokochaj lub sprzedaj Vancouver. To teraz będzie polska wersja, ale to jeszcze nie teraz. No chyba, że teraz, a nam jeszcze o tym nie mówią, no to też tak może być, wtedy uzupełnimy najwyżej. Ale to, co na pewno teraz, to Supermarket Szef. To program kulinarny właśnie, no ten szef to jest taki szef w tym znaczeniu, w którym uczestnicy przygotują posiłki z produktów dostępnych na miejscu w markecie. W cenie będą kreatywność i szybkość, ale tak jak zawsze w przypadku tego typu produkcji, najbardziej liczyć się będzie, jak myślisz, Michale, co?
0: No nie wiem co.
1: No skoro to produkcja kulinarna, no to chyba...
0: To jakość tego jedzenia, tak?
1: No, czyli smak. Mówiąc najkrócej, tak. Na zakupy uczestnicy będą mieć zaledwie... Stawiasz ile byś im dał?
0: Nie wiem, 15 minut?
1: No i widzisz, i ty byś mógł produkować Supermarket Szef. W tym czasie muszą skompletować wszystkie składniki, opracować pomysł na potrawę i zmieścić się w wyznaczonym budżecie.
0: A wziąwszy pod uwagę, jak często potrafi się ta tak zwana ekspozycja marketowa zmieniać, to może być to rzeczywiście trudne zadanie.
1: Ale nie ma tutaj dodane, że przeciskać się między paletami, coś trochę rozczarowujące.
0: Właśnie.
1: Gotowanie odbędzie się na specjalnie przygotowanych w sklepie, w pełni wyposażonych stanowiskach, więc rzeczywiście zakładam, że to jest ten sklep bez palet, bo by się nic innego tam nie zmieściło. To jest stanowiska kuchenne.
0: Może stanowisko będzie
1: takie
0: na palecie.
1: No, słuchaj, tylko pod taką postacią ten program miałby sens. No i teraz kolejne pytanie do ciebie. Ile byś im dał czasu na stworzenie dania?
0: Z godzinkę?
1: No i właśnie powtarzam ten wątek, dlaczego ty jesteś tutaj ze mną, a nie pracujesz po prostu w Super Polsacie przy programie Supermarket Szef. O tym, kto zdobędzie tytuł Supermarket Szefa, zdecyduje jury, w którym będą prowadzący, o nich zaraz powiem, i dwóch pracowników supermarketu.
0: To, a jeżeli chodzi o ty... to ja bym mógł być w jury. O, tu bym bardzo chętnie.
1: Jak byłbyś prowadzącym czy pracownikiem supermarketu? Nie, ty byś
0: tym,
1: poprowadził.
0: Tym, co je. I a, mówi, czy dobre.
1: No ale na razie mają dwóch innych prowadzących. Są to Jurek Sobieniak, znany widzom Polsatu z Halo tu Polsat, bo tam podobno gotuje, i Mateusz Guncel, to jest finalista Masterchefa i pasjonat nowoczesnej kuchni. No i premiera tego programu odbędzie się w najbliższy piątek, 4 września o godzinie 18:30. Trwa to pół godziny. Taka była podana data i godzina w informacji prasowej. Zweryfikowałam to i zgadza się, bo tak wiecie, oni czasami coś informują w lipcu, a potem nagle przesuwają na październik i nikomu nie powiedzą. I mnie trochę zaskakuje ta godzina i ten dzień, no bo jak wielu widzów Super Polsat może mieć w piątek 18:30? To nie jest jakaś taka godzina prime time'owa, a taka stacja, która nie ma największej na świecie oglądalności, jeżeli w ogóle chce widzów przyciągnąć, no to chyba w prime time'owym paśmie, a nie tak jakoś randomowo, nawet nie w niedzielę, w sobotę, tylko w piątek po prostu to jest... Czy to jakoś świadczy o jakości programu, jakości potraw? Nie wiemy jakość tego, co, jak my to muzycznie skomentujemy, to dopiero jest wątpliwy temat. Musimy to odwlec w czasie, dlatego, żeby nie było tak trudno, to ucieszymy teraz Dawida, Michał konkretnie to zrobi, bo przeniesiemy się do kolejnej stacji z grupy Polsat, czyli będzie to TV4.
0: Tak, a
1: tam seriale wracają.
0: Dokładnie, seriale kryminalne wracają już one od najbliższego poniedziałku, także Dawidzie, rozgrzewaj odbiornik, będzie co oglądać. A zaczynamy od policjantek i policjantów. Oni pojawią się na antenie telewizyjnej czwórki od poniedziałku do piątku o godzinie 19:00. To już jubileuszowy 25. sezon produkcji uwielbianej przez widzów czwórki. Kulisy pracy wrocławskich funkcjonariuszy cieszą się niesłabnącą popularnością, a wątki z życia prywatnego nieustannie zaskakują. Nowe odcinki to kolejna dawka wielkich emocji, nie tylko podczas policyjnych akcji. Mikołaj i Ola na przykład stanął na ślubnym kobiercu. No w końcu. Widzowie poznają prawdę o losach komisarza Szulca i komendanta Kostyry, a także przekonają się, czy rodzina Korwickich zdoła się ponownie połączyć. Bartek Sołtys pogubi się w sprawach uczuciowych natomiast, a jednocześnie będzie walczył o chłopca z domu dziecka Adasia. No i mamy kolejny serial. Serial tym razem Uroczysko, też od poniedziałku, ale do czwartku. On będzie emitowany o godzinie 20:05. Szósty sezon Uroczyska to jeszcze więcej tajemnic, emocji oraz zaskakujących zwrotów akcji, które nie pozwolą się oderwać od ekranu. Tak czytamy w zapowiedzi tego sezonu. Jednym z najmocniejszych wątków sezonu jest dalsza historia przygody, w którego rolę wciela się Jan Wieczorkowski. Charyzmatyczny pisarz kryminałów coraz śmielej wkracza w życie Uroczyska, a jego niebezpieczna psychologiczna gra z komisarzem Filipem Ziomeckim w tej roli Antoni Królikowski będzie trzymać widzów w napięciu z odcinka na odcinek. Dodatkowo całym miasteczkiem wstrząśnie nowa sprawa kryminalna, a tajemnicze zdarzenia sprawią, że niepokój mieszkańców będzie tylko narastał. Obok śledztw pojawią się również wątki prywatne, na przykład Filip uwikła się w relacje z panią prokurator, a wokół Zuzy i Olka pojawią się kolejne osoby, które skomplikują ich związek. Sezon przynosi też nietypowe narzędzia zbrodni i nietypowych sprawców, między innymi napastnika przebranego za skrzata.
1: Okay.
0: Tak się będzie działo. A co tam u sprawiedliwych? Ze sprawiedliwymi będzie się można zobaczyć...
1: To jest Wydziału Kryminalnego.
0: Tak, z Wydziału Kryminalnego, oczywiście. Będzie się można z nimi zobaczyć od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:40. Wiosną tego roku w jubileuszowym 20. sezonie działo się bardzo dużo, a jesienią nie ma mowy o zwolnieniu tempa. Tak zapowiadają producenci tego serialu. Śledczy ponownie stają do walki z najgroźniejszymi przestępcami, a widzów czekają jedne z najbardziej niepokojących spraw w historii serialu. Sezon otworzy dramatyczny zwrot akcji, radosne świętowanie ślubu Bolka i Marii, przerwie tajemnicze zgłoszenie w sprawie szkolnego autobusu porzuconego w lesie i zaginięcia sześciorga uczniów oraz trojga dorosłych. Każdy odcinek kolejny to nowa zagadka, nieprzewidywalny rozwój wydarzeń i decyzje, od których zależy ludzkie życie. No i mamy jeszcze Sprawiedliwych, ale tym razem z Trójmiasta. I z nimi też od najbliższego poniedziałku się będziemy mogli spotykać, ale od poniedziałku do czwartku o godzinie 21:40. A tutaj wzorowana na FBI jednostka specjalna Lipca i Musashiego zachwyciła fanów czwórki, którzy nie mogą się doczekać nowych, mrożących krew w żyłach śledztw odsłaniających najmroczniejsze strony ludzkiej natury. No mamy takiego jednego słuchacza, który się nie może doczekać, więc coś w tym rzeczywiście być musi. Po dramatycznych wydarzeniach poprzedniego sezonu bohaterowie wracają do służby z bagażem osobistych tragedii i trudnych wyborów. Gdy wydaje się, że mają już za sobą najgorsze, to na ich drodze pojawiają się nowi, niebezpieczni przeciwnicy, a kolejne śledztwa wystawią ich odwagę, lojalność i determinację na najcięższą próbę. Wyróżnik tego sezonu to lokalny koloryt, bo jedna z pierwszych spraw to profanacja zwłok z rytuałem opartym na kaszubskich wierzeniach, a osobny wątek prowadzi wojna gangów wokół Barabasza. Więc takie rzeczy w kryminalnych serialach czwórki.
1: Mamy nadzieję, że Dawid jest usatysfakcjonowany. No i Michał tutaj podkreślał to tak, że poza policjantami i policjantkami, tak, czy tam odwrotnie, to wszystko jest od poniedziałku do czwartku. Bo w piątki trzeba zrobić miejsce, ile można, wiecie, tych kryminałów przed weekendem. Trzeba się trochę pośmiać, co nam zapewnią z kolei gwiazdy kabaretu. I tutaj wiemy, że jako pierwszy w cyklu zaprezentuje się kabaret Zdolni i Skromni, a w kolejnych odcinkach zobaczymy m.in. kabaret Paranie Normalni, debiutującą w programie formację Michał Paszczyk i Trupa Wysokiego Ryzyka, nie znałam takiej jeszcze, a także kabaret zachodni, kabaret Czesław i kabaret Świerszczychrząszcz. Bałam się, że tego nie powiem i wtedy stracę prawo w ogóle, żeby na antenie się odzywać, ale jeszcze na razie zostałam uratowana. Program ponownie poprowadzi Robert Korulczyk, któremu towarzyszyć będzie Glam Quartet. I emisja tego ma mieć miejsce w piątki po godzinie 20:20. Tak się mają sprawy w czwórce, tam widziałam, że Łowcy Skarbów też wracają, także to, co znane i lubiane widzowie będą mieć, oraz też wraca Stop Drogówka, która jest emitowana o jakiejś piekielnej absolutnie porze, bo nawet nie wiedziałam, że to tak strasznie jest nadawane, że z soboty na niedzielę o północy w ogóle. Nie wiem, czemu tak.
0: To co tam się dzieje?
1: Co się dzieje, no? A podobno wcześniej było 9 rano, wcześniej było 17, no bo kiedyś w ogóle była drogówka do 2008 roku, a potem od 2010 jest Stop Drogówka. I to jest kontynuacja, ale to nie jest ten sam program. Bardzo to jest skomplikowane. Takie to są informacje w tej sprawie. I a propos informacji i kanału Polsat News, to tutaj rozstanie prezenterki, o której dołączeniu do stacji mówiliśmy nie aż tak dawno, a ona sobie już ucieka. Iwona Kutyna po prawie 2 latach pracy żegna się z Polsat News. Ona tam prowadziła taki program jak 4 strony mediów Kutyny. I teraz mam dla Was zagadkę, ona jest trudna, bo podobno ten program ma mieć nowego gospodarza, będzie nim Marek Teichman. I teraz wiecie, jaka jest zagadka, jaki będzie nowy tytuł programu 4 strony mediów Kutyny, jak go będzie prowadził Marek Teichman.
0: Nie mów, dacie, że chcą, nie mów, że chcą nam ukraść nazwę i nazwą ten program RTV.
1: Nie, tak nie będzie. Oni, wiesz, no nie chcę jakoś przyrównywać, ale tak jak Republika, oni i w Polsce 24 widocznie po prostu tutaj są ludzie marki, więc no, tam tutaj Teichmana po prostu wrzucą do nazwy.
0: Tak.
1: Ale wiesz, na przykład w stacji w Polsce 24 już podobno zniknął ten program Jankowski Pawelec Live. O. Więc niektórzy ludzie marki się nie sprawdzają. No,
0: nie zawsze jest tak łatwo wykreować tak zwaną markę osobistą. To jest trudne.
1: Tutaj nie mamy jakichś komentarzy w tej sprawie, bo pani Kutyna nie chciała tego komentować dla wirtualnych mediów. Marek Teichman też jakoś w ogóle nie było możliwe, żeby się z nim skontaktować. Przypomnijmy, że pani Iwona Kutyna pracowała w Polsat News od grudnia 2024 roku. Oprócz tych 4 stron mediów nadawanych w sobotnie poranki, to jeszcze wieczorami była obecna, prowadziła wieczorne wydania wydarzeń. Te, wiecie, nie? Te główne wydarzenia o 18:50, tylko to o 21:50 w Polsat News. A propos głównego wydania wydarzeń, no to jest tak, że właśnie jednym się mniej powodzi, a drugim bardziej, bo awansują, dlatego że od września Anna Kalczyńska dołącza do grona prowadzących wydarzenia o 18:50, czyli głównego serwisu informacyjnego Polsatu. Może, jakby to pani Iwonie zaproponowali, tak sobie wiecie, nie znam jej motywacji, ale teraz zupełnie wyciągam teorię znikąd, to ona może by też inaczej do tego podeszła, no ale koleżanka dostała taką propozycję, chociaż tak naprawdę były w tym samym miejscu w stacji, no to jest jak jest. Pani Kalczyńska krócej jest obecna w stacji, no to właśnie tym bardziej, dlaczego już szybciej awansowała. Od kwietnia jest związana właśnie z Polsat News, gdzie prowadziła dotychczas wydarzenia wieczorne rzeczone. Natomiast jeżeli chodzi o tych, których w ogóle możemy poza panią Kalczyńską zobaczyć w wydarzeniach 18:50, to są to Dorota Gawryluk, Katarzyna Zdanowicz, Igor Sokołowski i Marta Budzyńska. I na dzisiaj to jest tyle, jeżeli chodzi o grupę Polsat. Za tydzień nie tylko główny Polsat, ale też do Polsat News wrócimy, żeby powiedzieć o tym, że nie wszyscy, którzy prowadzili te programy, które zniknęły z Polsatu, czyli interwencje państwo w państwie, nie wszyscy, którzy byli w ekipie, stracili tam miejsca pracy, bo jednej osobie nawet się udało dostać nowy program i na niego was zaprosimy. Za tydzień będziemy wówczas na miejscu zbrodni, a teraz to dopiero będzie zbrodnia. Sytuacja jest taka, że może w ostatnich miesiącach już trochę mniej, ale no jak wiecie, stykam się z nieco młodszą publicznością w mojej pracy i był taki moment, że sporą popularnością u nich cieszył się twórca o pseudonimie Mako, o którym już kiedyś mówiłam.
0: Nagrał on różne, twórca.
1: Nagrał on różne piosenki, na przykład Puściłem bąka na pogrzebie, jak ja z tego się wygrzebię. Jedną jeszcze taką o tym, co wychodzi z pęcherza. To co wychodzi z pęcherza, tam się rymowało do księdza z Sandomierza. Była też piosenka o tym, że bardzo mała żaba jest sobie kebaba, przez telefon gada. No i jest też, na pewno jest jeszcze więcej tych dzieł, ale jest kolejny, o którym nie słyszałam wśród moich uczniów. Może to bardziej trafiło do jakichś dzieci z 1-3, nie wiem, ale ciekawostka jest taka, że usłyszałam to na konkursie wokalnym, który sobie na YouTubie oglądałam i uczestniczka dostała za to nagrodę, a nawet miała taką wersję spersonalizowaną, bo po tym utworze miała dograny taki komunikat, że ona chyba się nazywała Milena Grzegorzewska, że Milena Grzegorzewska zgubiła się i tak dalej, bo rzecz właśnie jest w tym, że życzymy tym uczestnikom, którzy mają tylko 15 minut, więc muszą tam szybko lawirować pomiędzy tymi półkami, tu wziąć makaron, tu wziąć marchewkę, tu wziąć szynkę, musztardę i to wszystko połączyć jakoś sensownie, żeby nie zaśpiewali po tych 15 minutach, tak jak tutaj zaśpiewa nam za moment Mako, zgubiłem się w supermarkecie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: No cóż, jakie ja to skomentowałem poza anteną, jest czas na country i jest czas na mako. No, w tym tygodniu jest czas na mako.
1: No, nie będzie dzisiaj country, są dobre wiadomości. Ta była może gorszą. No, musimy sobie jakoś radzić wszyscy. Jeżeli z nami dalej jesteście, to macie gotowość w sobie, aby dowiedzieć się, co ma dla nas kolejna grupa medialna, która nie czeka, nie przedłuża sztucznie wakacji, przecież one się kończą, no co, będziemy się czarować.
0: Jak tak patrzę na playlistę, to powiem ci, że wystawiamy naszych słuchaczy jednak na próbę.
1: Mówisz, że aż tak? No. Chyba tak, bo oglądałam też Sopot. Ty, jak rozumiem, też oglądałeś ten dzień w Sopocie,
0: tak,
1: kiedy występował ten wokalista. Tak. Nie wiem, trudno go nazwać, ale no, artysta, wykonawca w każdym razie. No to omówimy sobie go później i powiemy, dlaczego w ogóle go tutaj prezentujemy, żeby nie tworzyć zamieszania, bo jesteśmy w grupie TVN i omawianie tego, co u nich w dni powszedni, rozpoczynamy od pasma popołudniowego, a tutaj dobra wiadomość, no bo cały czas żyjemy właśnie w jakichś tajemnicach i to nie jest tak, że cała prawda tego świata została już odkryta. No nie, jest jeszcze tak, że pozostaje ukryta prawda i dlatego ten program wraca po przerwie, która trwała sezon, ale to w ogóle będzie tak, że ukryta prawda będzie nadawana w dni powszednie o 15:55 przez miesiąc. Bo w październiku w tym paśmie zastąpią ją premierowe odcinki Młodych Glin, czyli jakbyście mieli mało seriali o policjantach, to dalej będziecie mieli ich mniej, ale w październiku to będzie tak, dopiero teraz do mnie to dotarło, że o jednej porze będą się zaczynać Gliniarze i Młode Gliny, a potem jeszcze na Polsacie Gliniarze Śląsk. No, będzie tego rzeczywiście sporo, ale to jeszcze nie teraz. No bo oni tam jeszcze nie są gotowi z tymi Młodymi Glinami. Pani Lidia mówi, że tak jest fajnie, żeby je później wprowadzić, ale to nie oznacza, że Ukryta Prawda będzie tylko przez miesiąc nadawana spokojnie, ponieważ w październiku ona przenosi się do TVN7, bo chcą tym wzmocnić siódemkę. I dlatego tutaj po prostu przez miesiąc jako taka zajawka i tyle. No a w dalszej kolejności będziemy mieli seriale, które już znamy. O 16:50 Szpital Świętej Anny, o 17:55 Detektywi. O ile co do detektywów, no to wiecie, każdy odcinek jest o czym innym, więc tutaj nie mamy jakichś szczegółów. Tak, jeżeli chodzi o Szpital Świętej Anny, to wam Michał może trochę powiedzieć więcej, co w nowym sezonie.
0: Tak jest, a nowy sezon otworzy kolejny rozdział w historii krakowskiej placówki. Jednym z najważniejszych wątków będzie rywalizacja o stanowisko dyrektora szpitala. Zyta stanie przed decyzją, czy wystartować w konkursie i zamienić codzienną pracę z pacjentami na zarządzanie placówką. Jej przeciwnikami będą m.in. Krzysztof i Łukasz Wrońscy. Dużą zmianą okaże się także uruchomienie bazy lotniczego pogotowia ratunkowego. Marta wróci do pracy i spróbuje spełnić marzenie o dołączeniu do jego załogi. Jednocześnie będzie przygotowywała się do ślubu z Tomkiem, który odkryje nieznane dotąd tajemnice własnej rodziny. Z kolei Kaja obejmie opiekę nad grupą młodych stażystów. A o jej obowiązki zawodowe zbiegną się z pojawieniem w jej życiu mężczyzny, dla którego lekarka może być gotowa zaryzykować własną karierę. Daria zostanie natomiast mamą, a narodziny córki wpłyną na jej relacje z Krzysztofem. Katarzyna Glinka dołącza do obsady serialu. Kogo zagra? No to się okaże. I właśnie już teraz się okaże, bo...
1: Ale ty umiesz budować na tajemnicy.
0: Tak, bo jedną z najważniejszych bohaterek będzie Małgorzata Abratowska, grana przez Katarzynę Glinkę. To była lekarka wojskowa, która ma za sobą tajemniczą przeszłość. Po rozpoczęciu pracy w szpitalu szybko znajdzie się w centrum wydarzeń. Do zespołu dołączą również nowi stażyści, o których tu już zresztą wspominałem.
1: Którzy nie są statystami.
0: Tak, nie są statystami, chociaż nie, to nie wydaje się, bo są wymienieni z nazwiska.
1: Są tacy, którzy mówili, że w szpitalach leżeli statyści w pewnym momencie,
0: no tak.
1: Ale to tak nie było, zresztą ci nie będą leżeć, tylko ciężko pracować.
0: Będą ciężko pracować, bo tu będzie Natalia Szymańska, w którą wcieli się Maja Szopa. Będzie też Mikołaj Kupisz, grany przez Michała Kurka oraz Wiktor Berend, którego zagra Dawid Ptak. Do serialu powróci także profesor kardiochirurg Ludwik Strzemiński, czyli Wiktor Zborowski. No i to wszystko będzie w tym nowym sezonie, ale także no, mamy tutaj jeszcze nawiązanie do losów pozostałych bohaterek. I tak oto Kaśkę czeka trudny okres. Rozwód z Bartkiem zamieni się w walkę o dzieci, dom i przyszłość rodziny. Największym wsparciem dla lekarki stanie się Maciek, przy którym spróbuje rozpocząć kolejny etap życia. Z kolei Sabina będzie musiała się zmierzyć z konsekwencjami ujawnienia prawdy o Jacku Strykerze. Wojtek po zakończeniu związku z Kają zacznie układać sobie życie u boku policjantki Hanki. Wspólnie natrafią na ślad nielegalnego procederu medycznego. Także będzie się działo, to jeden serial, a tyle wątków, że naprawdę jest co oglądać o 16.50 na antenie TVN od poniedziałku do piątku. A gdyby wam było nie po drodze akurat w tym czasie, a macie playera, no to możecie sobie ten serial właśnie tam oglądać.
1: To tyle, jeżeli chodzi o popołudnia w TVN-ie, a co do wieczorów, oczywiście wiadomo, że Fakty na Wspólnej to wszystko zostaje. Później natomiast mamy teleturniej, w którym Michał Roznerski znowu będzie mówił, że zdecyduje podłoga, co tam się będzie dalej działo. No i to się nie zmienia, że teleturniej The Floor będzie nadawany od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.50, ale taką zajawkę tego wszystkiego będziemy mieć już dzisiaj. Proszę być czujnym i uważnym, ponieważ telewizja TVN wymyśliła sobie takie pasmo, można by powiedzieć, no ale to jest jednorazowa sytuacja. Nazwała to Na pierwszy ogień i właśnie w ostatni weekend wakacji postanowiła nam zaprezentować premierowo dwie produkcje. O drugiej powiemy sobie za nieco dłuższą chwilę, ale spokojnie odnotujemy to. Natomiast dziś i jutro będzie można obejrzeć o 19.45 teleturniej The Floor, ale to nie będą odcinki standardowe, tylko odcinki specjalne zatytułowane The Floor VIP Challenge, czyli powrót też do tego, co oni w poprzednim sezonie zrobili, bo też był wtedy taki odcinek z gwiazdami. Konkretnie udział wezmą tutaj m.in. Ewa Drzyzga, Małgorzata Socha, Bartosz Kurek, Agustin Egurola, Justyna Steczkowska i popularni youtuberzy czy influencerzy. Tego się najbardziej boję. No, a regularna emisja, tak jak powiedziałam, jest od poniedziałku do czwartku o 20.50. Natomiast to też tak z reguły było, że wiecie, no, sezon The Floor trwa, dopóki nie zmniejszy nam się ta liczba graczy do dwójka, potem jest tam ostateczny pojedynek i wygrywa ta jedna osoba. Więc to jest troszeczkę mało i nie wypełnia to całego sezonu w ramówce, dlatego oni ponownie nie kończą na jednej serii i w październiku ruszy kolejna seria z nową grupą uczestników i wtedy będą dwa kolejne odcinki specjalne, nie wiemy jeszcze kiedy emitowane, ale wiemy, że w nich będą uczestniczyć m.in. Mateusz Chłatki, Edyta Zając, Joanna Liszowska, Kubańczyk. Kubańczyk jest dzisiaj trochę gdzie indziej, prawda? On w Juracie tam baluje z Edyta Herbuś, no i podobnie gwiazdy internetu. Kubańczyk, nie zapraszaj tam tego swojego ziomeczka, co tam występuje z tobą. Ale na tym zasadzie się to wszystko skończy, czyli mamy dwie serie The Floor w ramówce jesiennej, plus takie dwie sekwencje odcinków specjalnych. W poprzedniej ramówce wiosennej były trzy serie takich regularnych odcinków, także jednak jest tego troszeczkę mniej. Ale to nie koniec o The Floor, ponieważ potwierdzono w mediach społecznościowych zmiany zasad dotyczące tego programu. Tutaj już padło to imię, ale muszę powiedzieć, pani Lidia Bergel, bo tak teraz nazywa się pani Lidia Kazen, więc proszę się przyzwyczaić, my też musimy się przyzwyczaić. Pani Lidia Bergel powiedziała, że oni robili badania dotyczące The Floor i że w ocenie ludzi ten program był tak dynamiczny, że aż nadto, że tam się dużo bardzo działo, szybka narracja, dlatego postanowili ją trochę uspokoić. Czy te zmiany, o których teraz powiem, rzeczywiście ją uspokoją? Trudno mi ocenić, bo tego nie oglądam, więc po prostu ocenicie sobie sami. Są cztery takie zmiany, takie znalazłam. Pierwsza to zamrożenie, czyli osoba, która do 12 odcinka weźmie udział w największej liczbie pojedynków, nie będzie mogła być wyzwana ani losowana do kolejnych, aż z podłogi znikną wszystkie pojedyncze pola. Druga zmiana, powraca złoty kwadrat, czyli po wygraniu 3 pojedynków z rzędu będzie można doliczyć sobie 5 sekund do kolejnego pojedynku lub zmienić sobie kategorię na inną dostępną na podłodze. No to chyba fajne. Ponadto 3 w ramach złotego kwadratu będzie można zmienić kategorię nie tylko sobie, ale też 2 innym uczestnikom.
0: O, no to tu...
1: No to brzmi kusząco.
0: To
1: no.
0: Prawda.
1: I czwarte, ukryty kwadrat, nagroda w postaci jakiegoś voucheru o wartości 10 tysięcy złotych. Jej położenie będzie tajne aż do momentu wylosowania lub wyzwania uczestnika, który stoi na tym polu. Widzicie, jak można trafić, akurat stoicie na takim polu, gdzie jest ten voucher. Czyli mamy od poniedziałku do czwartku The Floor, no i później pasmo takich już produkcji flagowych, które zaczynam oczywiście o godzinie 21.30. No i dla TVN-u, nie wiem, czy też masz takie wrażenie, ale sprawiają oni takie wrażenie, że najważniejsze jest to, co w poniedziałek, bo oni reklamują to takim hasłem, że najlepszy program w najgorszy dzień tygodnia. Powiedz mi, gdybyś miał taką czynność do wykonania, no, na przykład obranie jakiegoś owocu, prawda? Pomarańczy. Aha. Jak cię znam, to podszedłbyś do tego tak standardowo, tak wziąłbyś, prawda, odpowiednie tutaj przedmioty, prawda, a jeszcze mało tego, nie tyle obranie, ile o wyciśnięcie soku tutaj by bardziej chodziło. Aha. No chciałbyś być, to rozumiem, że wziąłbyś, prawda, co należy, jakąś wyciskarkę i tak dalej.
0: Wyciskarkę i można działać, oczywiście.
1: No, a czy na przykład miałbyś pomysł, jak wycisnąć sok z pomarańczy bez dotykania tejże pomarańczy.
0: No, to byłoby trudne.
1: I właśnie dlatego nie jesteś uczestnikiem programu Taskmaster. To jest właśnie powodem. Może też brak naszej sławy jeszcze pomimo 9 lat, ale to może tak być. Więc w ogóle czy zetknąłeś się z czymś takim jak Taskmaster, bo na YouTubie, jak mówi pani Lidia Bergel, Taskmaster brytyjski nawet w Polsce ponoć robi dobre wyniki.
0: Na YouTubie się nie zetknąłem, żeby mi algorytm sam podrzucił, ale rzeczywiście, jak wpiszemy w wyszukiwarkę Taskmaster, to jest tego całkiem sporo. I rzeczywiście nawet podrzuca tam YouTube różne swoje propozycje. Także dopiero teraz się z tym zetknąłem, będąc szczerym.
1: Także już wiemy, że to jest rzecz znana na świecie i będzie teraz podobno znana w Polsce. Taskmaster to jest połączenie show komediowego, gry i eksperymentu społecznego. Uczestnicy, którymi są komicy, aktorzy komediowi i wyraziste osobowości, mierzą się z zadaniami, które często brzmią jak żart, ale wymagają zaskakująco pomysłowych rozwiązań. No i właśnie takim możliwym zadaniem jest próba wyciśnięcia soku z pomarańczy bez dotykania pomarańczy. Mogą używać dowolnych przedmiotów, a kluczowe okazują się kreatywność, refleks, dystans do siebie i umiejętność improwizacji. Pierwsza polska edycja Taskmastera będzie liczyć 10 odcinków, a do rywalizacji stanie 5 uczestników, a są to konkretnie stand-uperka Wiolka Walaszczyk, to pewnie ty kojarzysz lepiej niż ja, no nazwisko no znam, ale pewnie ty ją tam coś oglądałeś. Aktor, znany m.in. w serialu Na Wspólnej, czyli Kazimierz Mazur, albo po prostu Kazik Mazur jest tak przedstawiany. Komik Rafał Rutkowski, to też rozumiem, że ty możesz bardziej znać. Zofia Zborowska-Wrona, z różnych tam celebryckich obecności w świecie ostatnio prowadziła z mężem Love is Blind. Oraz raper, który ostatnio jak wystąpił w Sopocie, to zastanawiałam się wyłączać ten telewizor, czy czekać na te wyniki jeszcze, no bo mam swoje lata. Żabso.
0: Żabso.
1: To będą tak oni. Wiecie, tutaj nie mówi się tak stricte o prowadzącym, tylko nad tym wszystkim będzie czuwał tytułowy Taskmaster i będzie nim Adam Woronowicz, co zdaniem pani Lidii jest w ogóle świetnym wyborem, to było jej marzeniem, żeby to był on, a on się zgodził, bo nie dość, że format znał, to jeszcze był w takim miejscu w życiu, tak deklarował, że akurat by sobie jakiś program poprowadził, więc mu to super pasowało. A jeszcze będzie miał asystenta, którym będzie Cezary Sikora. Taki to jest właśnie skład. Powiedzieliśmy o tym, że to jest światowy hit, bo program został sprzedany do ponad 120 krajów, a jego lokalne wersje wyprodukowano na 14 rynkach i podobno wszędzie, gdzie jest, to jest hitem. O tym mówiła pani Lidia. O tym też, że nie tylko TVN był nim zainteresowany w Polsce, bo też podobno jedna stacja i jeden serwis streamingowy. Więc jak myślisz o tym, co zdecydowało, że TVN to robi? No chyba, że czytałeś wywiad z panią Lidią, to może wiesz.
0: Nie czytałem wywiadu, ale jakbym miał na coś stawiać, to pewnie pieniądze po prostu.
1: Wiesz, my tak możemy przypuszczać, ale przynajmniej pani Lidia mówi tak, że tam był casting na producenta. Cokolwiek należy przez to rozumieć, jak wygląda casting na producenta. I oni go wygrali, więc sprzedali konkurencji sprzed nosa tego Taskmastera. Także pani
0: to jest w ogóle ciekawe, słuchaj, w tych mediach, bo tak, nie dość, że masz pieniądze i możesz za coś zapłacić, to wydawałoby się, że to jest no, taki klucz do tego, żeby dany program mieć, a tu jeszcze, żeby w ogóle móc za coś zapłacić, to musisz najpierw się jeszcze wykazać, że ty w ogóle jesteś w stanie to zrobić.
1: Tak, jak widać, no. Tak. Więc pani Lidia zakłada, że skoro to było wszędzie hitem, to u nas też będzie. Mówię o tym, że telewizja powinna zaskakiwać i TVN powinien zaskakiwać, więc to robi. Tak jak powiedziałam, program będzie nadawany w poniedziałki o 21.30, ale ma też być obecny silnie w tak zwanym digitalu. I a propos tej hitowości nawet zagranicznego brytyjskiego Taskmastera u nas w Polsce, to pierwszy odcinek ma zostać udostępniony na YouTubie. Tak w ramach promocji takiej, żeby ludzie się dowiedzieli, że to jest. No a kolejny już wiadomo, w Playerze i w HBO Max tego już za darmo nie będzie.
0: Ale podejrzewam, że jakieś shortsy będą tak czy inaczej.
1: A, na pewno, no to jest ta obecność no, digitalu. No.
0: Tak.
1: Tylko właśnie, czy te shortsy, czy ta całość z naszej perspektywy będzie atrakcyjna, na pewno sprawdzę, jak to będzie wyglądało, właśnie żeby się zapoznać z formą tego programu, jaka tam jest narracja, jak to jest prowadzone, ale obawiam się, że to jednak będzie trzeba patrzeć, żeby to było śmieszne, więc to może nie być dla mnie, ale no chyba, że jeszcze do końca nie rozumiem tej konwencji. Ale
0: może zostaniesz zaskoczona.
1: Może tak. Ale dla wielu osób, jak rozumiem, że skoro to jest zabawne i bawi na tylu rynkach, no to może bawić też i w Polsce. Choć powiem szczerze, że ja bym wolała, żeby tutaj się nie zmieniała pozycja emitowana w poniedziałki o 21.30, ponieważ w poprzednich dwóch sezonach TVN pokazywał tutaj bitwę o gości. I ja bym wolała akurat bitwę o gości, bo bardziej mi odpowiadała. I to nie jest absolutnie tak, że TVN z niej rezygnuje, po prostu ona wróci wiosną. Także spoko będzie i nie ma się co o to obawiać. Jeżeli chodzi o wtorek, no to o 21.30 spodziewałabym się Ślubu od pierwszego wejrzenia, ale już się go nie spodziewam, ponieważ pani Lidia też się w tej sprawie wypowiedziała, bo ona teraz, wiecie, do wszystkich gadała, do wirtualnych mediów, do press serwisu, więc wszystko to poczytałam i tak wam się staram streszczać. I że jeszcze są w procesie produkcji, że Ślub od pierwszego wejrzenia to jest taki format, z którym się nie można spieszyć, więc nie są gotowi z całym sezonem na wrzesień. Nie powiedziała jednocześnie, będziemy gotowi na listopad i damy to do jesiennej ramówki tylko później na przykład. Więc stawiałabym, że oni jednak będą gotowi wiosną, no to mnie nie zdziwi. Zwłaszcza też, że jest z kolei format, z którego się wycofują, który wiosną mogliśmy oglądać. Inny eksperyment społeczny, randkowy tych samych zresztą twórców co Ślub, czyli Skok na głęboką wodę. Tutaj pani Lidia mówi, że wszystko się w tym programie działo za szybko i za blisko i jakoś nie udawało się tego atrakcyjnie pokazać. Tak, totalnie tak, to był nietrafiony format. Jakiś może był potencjał w zapowiedziach, ale zdecydowanie stracony. Jeżeli to tak by miało wyglądać, to nie ma po co tego kontynuować, więc się nie dziwię. Dlatego też, skoro nie ma Ślubu, nie ma Skoku, nic w ogóle nie ma, to co zostało temu biednemu TVN-owi?
0: No, pokazać Kubę.
1: Pokazać Kubę Wojewódzkiego wcześniej. Bo przecież już mają w tym wprawy, był taki sezon, że Kuba było 20.50, także emisja o 21.30, to co to dla nich? No po prostu ten wieczór w TVN będzie krótszy we wtorki. Już są zapowiedzi co do pierwszego odcinka. Gościć w nim będzie aktor Michał Sikorski, czyli to jest ksiądz Jakub z 1670, tak? Dobrze mówię, ksiądz Jakub. Oraz postać, do której obecności trochę się boję o pewnych podcasterów w naszym kraju, bo to ma być Filip Heiser. Więc czy myślisz o tym, co ja?
0: Samiec Beta, podejrzewam.
1: Szymon Żurawski nagra tetralogię po prostu.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Bo już nagrał trylogię, analizując książkę Filipa Heizera Szczęście na kreskę. Także może nam Filip Heizer opowie, jak to fajnie mieć 40 ponad lat i brać ślub z 19-latką, bo czemu nie? I coś o Bogu może powie, bo tak to jest ostatnio ważne w jego życiu. No różne tutaj
0: mogą być sytuacje. I o kebabie może coś powie.
1: Może.
0: Bo o tych ściereczkach tam co...
1: O Jezu. Właśnie się obawiam, że ten Kuba Wojewódzkiego tam nie będzie ciągnął za język, nie? On raczej chyba będzie go głaskał po głowie, bo oni trochę są z jednej sztancy.
0: No też mi się tak wydaje.
1: Także to są wtorki mniej pełne niż to bywało w poprzednich ramówkach. W środy mamy Top Model, w którym to jubileuszowym 15 sezonie są zmiany, no bo w lutym tego roku z TVN-em pożegnał się Michał Piruk, przez dwie dekady ponad obecny w kanale, przecież i w Weekend Dance jurorował, no i był prowadzącym i takim wsparciem w zasadzie dla tych uczestników, ale już go tam nie będzie. No ale nowa prowadząca tym bardziej może stanowić wsparcie dla uczestników, skoro sama tę drogę przeszła jako uczestniczka przed laty i dzięki temu nie została modelką, a prowadzącą reality shows. Claudia L. Dursi będzie prowadzić Top Model, prędzej czy później musiało to się tak skończyć. Ten program, w zasadzie chyba Joanna Krupa tam była trochę taką jurorką, trochę prowadzącą, ja tak już nie oglądałam tych ostatnich edycji, ale tak kojarzę, więc ona pozostaje przewodniczącą jury, do którego dołącza stylistka Ewelina Gralak, podobno uznana, ceniona bardzo stylistka i tutaj też pani Lidia się wypowiedziała, że ci poszczególni jurorzy będą występować w tych rolach związanych ze swoimi specjalistami, czyli Kasia Sokołowska będzie robiła dużo pokazów, Marcin Tyszka jeszcze będzie bardziej obecny na sesjach zdjęciowych, a Dawid Woliński jeszcze z jakiegoś powodu ma jako lektor się tutaj udzielać. I jeszcze będzie w tym programie osoba, którą nazywamy Social Buddy, i to jest Miłosz Kulesza, odpowiadający za cyfrowy aspekt programu. No i premiera w środę 2 września o godzinie 21:30. A w czwartki wiecie co? Nie muszę wam tego mówić. Jak to się zmieni, to wam kiedyś powiem, obiecuję. Natomiast na ten moment Magda Gessler wciąż w czwartki
0: rzuca garnkami.
1: Rzuca garnkami. Co do weekendów w TVN-ie, to zajmiemy się, no bo piątek to tam, wiecie, no jest super kino, także nie ma takich typowych pozycji do omówienia. Natomiast jeżeli chodzi o ramówki weekendowe, to zajmiemy się tym w szczegółach za tydzień, czyli będziemy mówić wtedy o Asia Express, bo to w sobotnie wieczory, i o wracającym Masterchefie, bo to w niedzielne wieczory, a tam też są zmiany. Ale w zasadzie to, o czym zapomnieliśmy, bo jest jeszcze jeden serial w tym kanale, wiesz? Nazywa się Dobrze zrobione w domu.
0: Aha.
1: To... On już wyczuwa, on już wie. On już to wie.
0: Już znowu 20... jakiś taki masakryczny.
1: 22 sierpnia zadebiutował na antenie TVN-u, także przebrzmiała trochę sprawa. To jest taki poradnikowy serial, także super, wiesz, że jakąś historię opowiedzą, jeszcze doradzą. No program tak. Jest emitowany w sobotę o godzinie 11:30, czyli bezpośrednio po Dzień Dobry TVN. Format składa się z 6 krótkich, dynamicznych odcinków poświęconych kolejnym etapom prac remontowych. Widzowie dowiedzą się między innymi, jak przygotować ściany do malowania, jak wybrać odpowiednie farby, jak zaplanować remont kuchni i łazienki, a także jak dobrać podłogi i drzwi, by całość była spójna i praktyczna. Ty tego nie wiesz na pewno wszystkiego, no to słuchaj, no jak się masz dowiedzieć?
0: Ja bym jeszcze z miłą chęcią, mając jakieś tam już doświadczenia remontowe...
1: Jak ogarnąć ekipę remontową, żeby się wywiązywała?
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Ten odcinek powinien być pierwszy.
1: No ale myślę, że Wiesiek Skiba nie jest taką osobą, do której trzeba podchodzić rygorystycznie w tym kontekście, bo on na pewno dowie, on pracuje, wszak jest ekspertem znanych z programów o budowie i wykończeniach. W każdym odcinku towarzyszy parze właścicieli nieruchomości, pomagając im podejmować trafne decyzje i unikać błędów, które mogą znacząco podnieść koszty renowacji. Cykl ma charakter partnerski. A, to zaskoczyłam się. I powstał we współpracy z marką Bricomarché. No i niestety dwa odcinki wam przepadły, no bo jeden był 22 sierpnia drugi był dziś. Ale spokojnie, bo we wrześniu, w październiku zaplanowano powtórki w kanałach TVN Style i całe HGTV.
0: Szczęście.
1: No całe szczęście, bo nie dowiesz się, jak wybrać farbę, no człowieku. No ale jeszcze 4 odcinki przed nami w soboty o 11.30. I my do TVN wrócimy nie tylko za tydzień z tym, co świeże na początku września, bo w późniejszym czasie pojawi się na przykład nowa Szelongowska, czyli program Doroty Szelongowskiej, zgadliście. On startuje 27 września, więc wtedy o nim powiemy więcej, ale w sumie chodzi w nim o to, co zawsze robi Dorota Szelongowska, czyli będzie odnawiać domy. Wszystko już powiedziałam. Wróci też unboxing i wielkie otwarcie gdzieś pod koniec października i w ogóle przesunięty na niedzielę po Dzień Dobry TVN. I bez kompleksów to jest program Małgorzaty Rozenek-Majdan, który awansuje z TVN 7, bo pani Lidia Bergel powiedziała, że w TVN 7 nie ma widowni na takie formaty jak to, więc w TVN się sprawdzi lepiej i to będzie nadawane od początku października w soboty po 11.30 właśnie, czyli jak się skończy ten program, co tu o nim przed chwilą mówiłam, co już jego nazwy zapomniałam, ale z którego Michał się dowie, jak sobie wybrać farbę do chaty.
0: Mhm. I gdzie kupić?
1: Tak. A to nie wiem gdzie właśnie. Są różne są sklepy jakieś tam.
0: Ja myślę, że tego też się dowiemy.
1: No, na przykład u mnie teraz powstał sklep Dombi. To tam może można kupić. Tak naprawdę nie wolno, bo wszystko trzeba kupować w Brico.
0: No właśnie.
1: Także do tego jeszcze wrócimy, jeżeli nie zapomnimy. Wraca także Kobieta na krańcu świata. I to chyba nawet od jutra ona już wraca. Też w tym paśmie po Dzień Dobry TVN gdzieś tam ją będzie można śledzić. Ale na ten moment co do TVN-u to jest wszystko, co do grupy TVN nie, będziemy w niej jeszcze za chwilę. I to będzie nasze ostatnie wejście telewizyjne, a potem będą dwa radiowe i tak właśnie sobie to leci. Takie zadanie przed nami stoi, ale nie czuwa nad nami żaden taskmaster. Aby jakoś ukoronować pojawienie się tego hitu potencjalnego w TVN-ie, to usłyszymy fragment, jak rozumiem, ścieżki dźwiękowej, taki muzyczny motyw towarzyszący temu programowi, przynajmniej za granicą. Tak. Pytanie, czy będzie tak u nas? Pewnie tak, bo z reguły tak to działa, że takie rzeczy są po prostu w formacie i one się przenoszą też z kraju do kraju.
0: Dokładnie.
1: Ale ponieważ ten ów motyw muzyczny, jak przystało na motyw muzyczny z czołówki, jest krótki.
0: Ma całe 28 sekund.
1: To, właśnie, może on kiedyś będzie tak rozpoznawalny, że aż by można było z niego podkład zrobić, ale jeszcze to nie jest to, jeszcze go nie mamy tak w uszach. To sięgniemy po twórczość, to jest duże słowo, twórczość jednego z uczestników, który no, będzie teraz bardzo zapracowaną osobą w tym programie, będzie ciągle wykonywał jakieś zadania, sok z pomarańczy wyciskał bez dotykania pomarańczy, że aż po prostu nie ma czasu na wakacje. No nie ma, bo najpierw był w Sopocie, gdzie śpiewał bardzo późno,

0: No my w wakacje na całe szczęście mamy czas. Ja nawet jeszcze we wrześniu będę miał, wyobraź sobie, trochę wolnego czasu.
1: No i powiedz mi po co? Jakby jaki jest powód, że ty teraz...
0: Ale za to,
1: czemu to służy? Ale prowokacji?
0: Za to w wakacje pracowałem. Także no, wyrówna się, wyrówna się.
1: Nie zmienia to faktu, że rozumiem, że chcesz zostać tutaj sam.
0: Nie, no bo jeszcze mamy trochę różnych treści.
1: Słucham o hotelu Paradise.
0: Nie, zdecydowanie nie.
1: Bo tu właśnie teraz jesteśmy w telewizji TVN7, chociaż tak nie do końca. Bo to jest w ogóle już 13 sezon tego programu, który ponownie przyniesie uczestników do magicznej Tajlandii. I to nie jest jedyny program w grupie TVN, który przyniesie uczestników do Tajlandii, ale o drugim powiem sobie już nie dziś. I to właśnie tam pojawi się zupełnie nowy element gry. Będzie to rajskie tablo, chyba tak powinnam to przeczytać, czyli tajemnicza plansza z 13 kartami. Stanie się ona osią całego sezonu. Każda karta ma skrywać tajemnicę. Jedne przyniosą przywileje, inne zaskoczą nieoczekiwanym zwrotem akcji, a jeszcze inne wywrócą strategię uczestników do góry nogami. Mieszkańcy rajskiej willi będą odkrywać je stopniowo podczas specjalnych ceremonii, nigdy nie wiedząc, co wydarzy się za chwilę. Do wygrania ponownie będzie 200 tysięcy złotych, nie będzie to jednak jedyna okazja do zdobycia pieniędzy. W trakcie sezonu uczestnicy

0: stanął przed szansą wywalczenia dodatkowych nagród finansowych. Czy pokusa szybkiego zysku okaże się silniejsza od budowanych relacji? Czy w ogóle są tam budowane jakieś relacje, czy tylko chwilowe sojusze? To już moje dodane zdanie, więc sobie interpretujcie to, jak chcecie. Także to są zmiany takie w formule, które pewnie w ogóle wam zrewolucjonizowały życie. Kolejne zmiany dotyczą prowadzących ten program. No bo kiedyś prowadziła go wspominana już przeze mnie Claudia El Dursi. Później, kiedy pani Claudia została ponownie mamą, w roli gospodyni zobaczyliśmy Edytę Zając. Ona tam prowadziła to True Love, ten taki eksperyment, taki Hotel Paradise, tylko z wykrywaczem kłamstw, a później ostała się w Hotelu Paradise. No i co, pani Claudia już może prowadzić, może robić rzeczy, ale też ją zatrudnili, to model. Więc jak to wszystko ze sobą połączyć? W pierwszej części sezonu uczestnikom będzie towarzyszyła powracająca do programu Claudia El Dursi. No ale skoro poprowadzi też top model, no to nie jest w stanie robić wszystkiego, więc następnie prowadzenie przejmie Edyta Zając, która była gospodynią ostatnich edycji. Kto powiedział, że nie można mieć dwóch prowadzących w pierwszej części sezonu jednej, w drugiej innej? No
1: nikt.
0: Wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. No i wspomniałam tutaj o tym, że jesteśmy w TVN7, ale tak trochę jeszcze zahaczymy o inne miejsce, a jeszcze wcześniej mówiłam o paśmie TVN-u na pierwszy ogień, czyli tym, w którym nam przedpremierowo, jeszcze przed startem głównej ramówki, prezentują produkcje, do których oglądania nas zachęcają. I dzisiaj, i jutro o 19.45 mamy The Floor z celebrytami, a potem dwa pierwsze odcinki serii Hotelu Paradise będzie można zobaczyć właśnie. I to nie tylko w TVN-ie, ale również jednocześnie w TVN-7. Więc to jest bardzo nietypowa sytuacja, że te stacje będą symultanicznie nadawać to samo, tylko pewnie z innymi reklamami. Czyli o 20.55 mamy dziś i jutro w TVN-ie i TVN-7 Hotel Paradise. Trochę może jest zaskakujący ten wybór, że akurat Hotel Paradise zdecydowali się dać do tego na pierwszy ogień, że chcą go tak bardzo wypromować. Może chcą wypromować to TVN7, z drugiej strony tak mocno cisną w tego Taskmastera, że jakbym miała stawiać, co oni tutaj pokażą, to bym powiedziała, że jego. No ale tutaj już dwa dni zostały do tej premiery i tak na głównej antenie to będzie i tak pewnie będzie sukces, a tutaj może stwierdzili, że chcą pokazać program z TVN7 na głównej antenie, gdzie potencjalnie więcej osób go może zobaczyć. Więc może właśnie dlatego tak. Regularna emisja ma się odbywać już od poniedziałku, wyłącznie w TVN7 rzecz jasna, w stałym paśmie od poniedziałku do czwartku o 20. Nowa seria ma się składać z 48 odcinków, czyli to jest dokładnie tyle samo, co było w poprzedniej odsłonie. Dla mnie to jest całkiem spoko, że podczas kiedy inne stacje coś tam sobie jeszcze wakacjują, Dwójka ma lato z radiem, przedostatni koncert w Gołdapi, Polsat ma tę świętokrzyską galę, a oni tutaj już nam dają propozycje zachęcające do śledzenia jesiennej ramówki. Czyli podsumowując, pasmo na pierwszy ogień polega na tym, że dziś i jutro mamy w TVN-ie o 19.45 The Floor VIP Challenge, VIP Challenge, nieważne, The Floor z gwiazdami, Mikołajem Rozmerskim, to tylko w TVN-ie oczywiście, a o 20.55 TVN i TVN7, dwa pierwsze odcinki Hotelu Paradise z Rajskim, Tableau i Claudią El Dursi, no bo to pierwsze odcinki, to tam będzie jeszcze ona. Także to jest w TVN7 i tylko w sumie to, w październiku tam wróci Ukryta Prawda. A co w innym kanale grupy, czyli TTV? Oni też nie zwlekają i już od października ruszają. Przepraszam, od końca sierpnia, od 31 sierpnia, więc mówię się, że nie zwlekają. I tak oto. Od poniedziałku do czwartku standardowo o 25 mamy zakup w ciemno. Z kolei pasmo o 22 ma taki układ, że w poniedziałki, już od najbliższego poniedziałku 31 sierpnia startuje Google Box. We wtorki będą Damy i Wieśniaczki, co może być trochę zaskakujące, bo mi się wydaje, że, ale nie jestem pewna, bo nie oglądam, że Damy i Wieśniaczki to były w jakiś inny dzień tygodnia. Nie wiem, czy nie w piątek ostatnio, coś tak mi się kojarzy, ale tu nie mam pewności. W środy kontynuacja cyklu, który znamy, Ciężarówką przez, i tutaj wiecie, różne badają kolejne obszary. Teraz ten pan Dawid, tak, tak on ma na imię, który jeździ, będzie jeździł ciężarówką przez Chile. W czwartki życie na kredycie, jak na beczce prochu, po dwa odcinki. No a ten piątek trzeba było tutaj zwolnić dla pewnej nowości pod nazwą Kochaj albo wróć. Nie wiem, czy ten tytuł tak do końca mówi, o czym jest ten program, ale za chwilę to się nam wyjaśni, bo tak może na podstawie samego tytułu trochę trudno to wywnioskować. W każdym razie jest to określane jako program dokumentalny. Produkcja pokaże codzienne życie sześciu par związanych z Polską, w których jeden z partnerów pochodzi z innego kraju. No i bohaterami Kochaj albo wróć będą osoby, których związki rozpoczęły się m.in. podczas zagranicznych wyjazdów oraz za pośrednictwem aplikacji randkowych. Po okresie znajomości na odległość pary zdecydowały się na wspólne życie. W programie wystąpią m.in. osoby z takich krajów jak Turcja, jak Kongo, Tunezja, Chiny i Brazylia. Tutaj tych pięć krajów mamy wymienionych, więc nie mam takiej pewności stuprocentowej, czy szósta osoba będzie z innego kraju, czy po prostu któryś kraj się powtórzy. Ja aż w dwóch parach będzie jeden z partnerów z tego właśnie kraju. Format nie będzie koncentrował się wyłącznie na początkach relacji. Kamery mają obserwować, jak pary radzą sobie z organizacją wspólnego życia w Polsce oraz różnicami językowymi i kulturowymi. Wśród poruszanych tematów znajdą się kwestie pracy, pieniędzy, formalności związanych z pobytem, kontaktów z rodziną oraz wyboru miejsca do życia. Twórcy pokażą zarówno udane momenty w relacjach, jak i konflikty, nieporozumienia oraz wątpliwości dotyczące wspólnej przyszłości. Jednym z głównych wątków produkcji będzie pytanie, czy partnerzy, którzy przeprowadzili się do Polski, odnajdą się z dala od swojego dotychczasowego otoczenia. Alternatywą może okazać się powrót do rodzinnego kraju samodzielnie albo wspólnie z partnerem. No to taka smutna wizja.
1: No tak.
0: Że samodzielny miałby być ten powrót i że poróżnią ich te kwestie kulturowe i językowe, choć no może oczywiście tak być. Także w tym sensie kochaj albo wróć do siebie, do Tunezji. No i tak jak powiedziałam, premiera będzie 4 września o godzinie 22 na antenie TTV. Odcinki będą oczywiście również udostępniane w serwisie player.pl. Będzie jeszcze u nas więcej TTV za tydzień, ponieważ powiemy sobie o paśmie weekendowym, zwłaszcza o niedzielnym, bo to, co na sobotę z jakiegoś powodu dopiero będzie startowało w październiku, a w niedzielę wyruszamy w trasę wraz z ekipą Down the Road i będzie nowa prowadząca, ale to sobie uczcimy w przyszłym tygodniu bliżej premiery, bo teraz jeszcze inne informacje telewizyjne. Na przykład może tak być, że czekacie na to, co nowego w telewizji Puls. Nowego to w sumie nic, chociaż z drugiej strony nowe wciąż mają pomysły ludzie, którzy przychodzą do Lombardów w serialu Lombard Życie pod zastaw.
1: Tak jest i to już 19 sezon tej produkcji rusza od poniedziałku, a w tym sezonie widzowie poznają kolejnych klientów Lombardu, którzy na skutek różnych życiowych perypetii będą zastawiać lub poszukiwać tak nieoczywistych przedmiotów, jak między innymi
0: jestem ciekawa, to jest
1: czajniczek
0: zawsze dobrze, no.
1: Zabójców.
0: Co to jest?
1: Nie wiem. Piersiówka w kształcie lornetki, no to już wiem, co okay. To. Srebrny haczyk do rozpinania guzików. Serio?
0: Musi być srebrny, no.
1: Kula śnieżna z Chopinem.
0: Okay.
1: Ale to jest dobre. Urządzenie do prostowania nosa. Tak.
0: Skorzystałbyś może?
1: Chyba bym się obawiał. Wraz z każdym przedmiotem widz zostanie wciągnięty w intrygującą historię. Każda z nich zacznie się inaczej, ale prawie wszystkie będą miały pozytywne zakończenie. Głównie dzięki wsparciu pracowników serialowego Lombardu przy ulicy Cichej. Wiemy też, co wydarzy się u stałych bohaterów. Nano, który w niezbyt miłych dla niego okolicznościach rozstał się z Natalią, postanawia korzystać z uroków życia singla. Czy uda mu się w tym wytrwać? Z kolei kuzyn Kazimierza, Edward, postanawia wyjechać kamperem w dłuższą podróż. Barscy cieszą się, że w końcu zwolni im się podjazd. Ich radość nie trwa jednak długo, bo Edward zawraca z drogi, a powodem jest kobieta o azjatyckich rysach. Kim jest i na jak długo Edward i jego kamper zajmą znów podjazd barskich? No tego się dowiemy w 19 sezonie. Kolejny wątek to jest wątek Lolka. Do niego mianowicie niespodziewanie uśmiechnie się kapryśna pani Fortuna. Czemu wybrała właśnie jego? Jeden z bardziej wzruszających wątków 19 sezonu Lombardu będzie dotyczył Malidy. Czy ma to związek z mieszkającą znów u niej i układającą sobie życie na nowo po rozwodzie Wandą? Jaką rolę odegra w tej historii Siegfried? Serce zabije także mocniej u powracającego na dłużej do Lombardu Moczynosa. A stanie się to za sprawą pewnej młodej, rezolutnej i uroczej dziewczynki. Czyją jest córką? No, tego także się dowiemy. Nie zabraknie wątków sensacyjnych, które są nieodłączną częścią perypetii bohaterów Lombardu. Ten sezon przyniesie odpowiedź na najważniejsze pytanie, czy Angelika i Mariusz odnajdą porwanego przez Naomi synka Igorka. Z kolei Alicję, której sąd przywrócił prawa do córki, niespodziewanie znów dogoni przeszłość. Jak sobie z tym poradzi i kto jej w tym pomoże? W odcinku 1045, którego premiera będzie miała miejsce 19 października, pojawi się również gość specjalny. Więc jeżeli oglądacie Lombard na bieżąco, no to czekajcie.
0: Kto to będzie?
1: No właśnie, nie wiadomo. Nie wiadomo na razie. Gość specjalny.
0: Emisja. Typujcie, może ktoś
1: tak. Tak, może ktoś właśnie wytypuje prawidłowo. Emisja od poniedziałku do piątku o godzinie 19 na antenie telewizji Puls i zaczynają już od najbliższego poniedziałku.
0: Natomiast jeżeli oczekujecie informacji o serialach z telewizji Puls 2, to nie, bo w zalewie tych wszystkich złych wiadomości jest dobra taka, że jak najwidoczniej dzielnica Gorczak się uspokoiła i nie ma tam teraz zbrodni, przestała być ta dzielnica dzielnicą strachu, więc jak to oni napisali, zamrażają serial na jesień i pytanie, czy go odmrożą.
1: Właśnie.
0: Ale powstał jeszcze jego spin-off, o którym mówiliśmy wiosną, czyli Przepis na zbrodnie, któryś doczekał jednego sezonu i tutaj, jak w TVN jest pani Lidia, tam jest w postaci Miszczak, to tutaj jest ten Dariusz Dąbski i on przyznał, że słabo się oglądał Przepis na zbrodnie w telewizji, ale mimo wszystko wierzy dalej w moc tego serialu w internecie, więc nie przekreśla go jeszcze całkowicie. Nie wiem, czy chcą wrzucać po prostu milion shortów z tego i na podstawie ich popularności podjąć decyzję o dalszej produkcji do internetu, bo na przykład Lekarze na start był w Pulsie taki serial, no i to trafiło do Netflixa, więc mają tam takie wtyki, żeby móc potencjalnie dać Przepis na zbrodnie do Netflixa, bo oni chcą, żeby ich produkcje były dostępne w każdym serwisie streamingowym. Więc teraz nie ma tych rzeczy. W Pulsie 2 są bajki oraz filmy i tak właśnie wygląda ta produkcja. Co jeszcze się dzieje w telewizji? Dzieje się fajnie w multiplexach lokalnych pewnej spółki. To są nasze ulubione newsy, więc Michale, zamieniamy się w słuch.
1: Proszę bardzo, już mówię. Tu mamy wieści z serwisu radiopolska.pl. Oto miłośnicy zabawy w strojenie telewizorów z Warszawy.
0: A ty jesteś miłośnikiem zabawy w strojenie telewizora?
1: Wiesz co, kiedyś byłem.
0: Znamy takich ludzi, nie?
1: Tak, tak. Kiedyś byłem, ale więcej miałem z tego fanu, jak była to telewizja analogowa, więc dawno, dawno temu. Teraz to już wiesz, to klikasz skanuj i coś tam ci albo wskoczy, albo nie. Nie ma
0: i
1: szans.
0: I tak nie jesteś z tych regionów, które tu są.
1: Dokładnie, dokładnie, bo to miłośnicy strojenia telewizorów z Warszawy i Gdańska zyskali dostęp do 3 nowych programów. W eksperymentalnych multiplexach Bicast w tych miastach dodano strumienie For Fun TV, For Fun Kids i For Fun Dance. To
0: dobrze.
1: Wszystkie kanały emitowane są w rozdzielczości SD.
0: To
1: powrót po trwającej 2,5 roku przerwie. Jak informuje serwis Satkurier.pl, zmiany wprowadzono w piątek 21 sierpnia. Natomiast jak poinformował jeden z czytelników serwisu Radiopolska.pl, tydzień później w ofercie wrocławskiego multiplexu Bicast pojawił się program For Fun Kids i emisja prowadzona jest również w rozdzielczości SD, więc dzieci sobie aż tak bardzo kolorowych bajek nie pooglądają.
0: Super, nie mam puenty, więc przejdziemy do muzycznej puenty, do innego tematu.
1: Tak jest.
0: Bo tak, do programu Kochaj albo Wróć, to były różne muzyczne pomysły, co wam zagrać, ale teraz będę się tłumaczyć. Jest taka piosenka, która nawet ostatnio podczas festiwalu w Sopocie zabrzmiała, w której pani podmiot liryczny prosi o kogoś, kto nie zmąci wody w jej stawie i prosi, żeby to nie był pijak, brzydal. Między innymi tam pada taka prośba, żeby nie Polaka ten pan los jej przekazał, więc taką myśl mogli mieć ci polscy uczestnicy programu, żeby właśnie nie Polaka, tylko obywatela Turcji lub Tunezji lub Brazylii, właśnie, żeby na takiego trafić i z takim się związać. Ale też jest druga strona medalu, bo później ten podmiot liryczny zdanie zmienia pod koniec piosenki.
1: No właśnie.
0: I prosi jednak o pijaka, brzydala, palacza, w tym również właśnie o Polaka. No i tak właśnie być może sobie pomyślały te osoby na drugim końcu świata w Turcji czy Brazylii, żeby może właśnie los im przysłał Polaka, takiego chłopaka.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: Jest, doczekaliście się wszyscy miłośnicy radia.
1: Tak, fajnie, dwa wejścia ono nam zajmie, chociaż też się spodziewam, że na przyszły tydzień nam wyskoczą te wszystkie newsy, które lubimy najbardziej, bo my jesteśmy fanami tych wszystkich newsów,
0: tak.
1: Wiecie, na 4000 znaków o tym, że w danym radiu jesienią nie zmieni się nic, ale też wynikałoby z tego, że stacje radiowe w większości będą czekać do tego 7 września albo poinformują o tym jutro na przykład, o tym jakie zmiany wejdą 31 sierpnia, i my wtedy po prostu o tym powiemy z minimalnym opóźnieniem, które umówmy się nie jest jakieś takie szczególnie szkodliwe w kontekście tej ich oferty. Więc bywało, że mieliśmy pod koniec sierpnia więcej informacji o radiu, tak się kalendarz ułożył, że nie mamy, ale mimo wszystko jednak zaczniemy po kolei oczywiście, chociaż niektórzy mogliby powiedzieć, że nie po kolei, no bo z reguły jak jest jakaś rozgrywka, prawda, no to ona jest podzielona na rundy, co zaczyna się od pierwszej rundy, no bo za bardzo inaczej się nie da, a tymczasem no tak. My zaczniemy od 8 rundy, bo to jest nowość w radiu Vox FM, nie muzyczna nowość, żeby nie było. I teraz ty, Michał, nie wiem, czy zapoznałeś się, czy miałeś okazję przeczytać te informacje gdzieś tam na portalach medialnych, ale jeśli nie, a jeśli tak, to możesz dobrze zagrać, ale jeśli nie, to jakie masz typy, skąd się wzięła nazwa audycji 8 runda?
0: Nie mam pojęcia.
1: Są dwa elementy w sumie, które wpłynęły, mam wrażenie, na tę nazwę, aha, ale od poniedziałku 31 sierpnia będzie się można przekonać, jak im to wszystko wyszło, bo to w ogóle będzie cykl wywiadów porannych, więc może to już ci coś podpowiedziało, że wywiad, czemu 8 runda, może coś już kminić. To będzie część formatu wideo Poranny Ring, który no oczywiście nie w samym radiu, ale w innych internetowych przestrzeniach, o których zaraz powiem, powiązanych też Super Expressem. No i 8 runda będzie miała to do siebie, że będzie miała codziennie innego gospodarza, który będzie w ogóle prowadził całe to pasmo Poranny Ring. No i my już jakiś czas temu mówiliśmy co do Voxu, że te ich poranne wywiady, ta ekipa, która je prowadzi, no to oni niezłą ekipę zmontowali, bo tak, w poniedziałki będzie to dziennikarka Super Expressu Karolina Pajączkowska. We wtorki współautor programu Research, pisane tak jak się mówi, więc przez czy, tak? Wiktor Świetlik. W środy dyrektor zintegrowanego newsroomu grupy ZPR Media, czyli kto?
0: Marek Balawajder.
1: Marek Balawajder, tak jest. Oj. W czwartki reporter i dziennikarz informacyjny Radia SK Mateusz Chłystun. Do tego ten nie jest jakoś szczególnie znany chyba. A w piątki publicysta Jan Wróbel. No to o jego dołączeniu tam do Voxu, to pamiętam, że mówiliśmy.
0: Aleście ekipę zmontowali.
1: Dobro, żeście zmontowali, tak. No. 8 rundy będzie można słuchać w Radiu Vox FM w dni powszednie. I teraz, Michale, pytanie trudne. O której godzinie można słuchać 8 rundy?
0: Nie wiem, do 9:08?
1: 8:01.
0: Aha.
1: Nie, bo nie umiesz się bawić, bo mogłeś powiedzieć, no chyba 8, a bym powiedziała, no nie, bo 8:01, ale nie wyszło. Formuła rozmowy zakłada serię krótkich, dynamicznych pytań i odpowiedzi na antenie radiowej, a potem kontynuację w kanałach internetowych. Michale, jak myślisz, ile pytań będzie zawierał wywiad z cyklu 8 runda? 44.
0: 9.
1: Tak, między 7 a 9. Jakoś tak, 7,5. No nie, no 8 będzie zawierało, naprawdę, to napisali. Więc...
0: Zmieszczą się 8 pytań w krótkiej formie?
1: Ja w ogóle uważam, że to jest stracony potencjał, ponieważ do tego formatu by się nadawał Robert Mazurek, bo on powinien zadawać te takie swoje pytania, jak odpytywał ludzi ze szkolnej wiedzy, typu, jakie państwa sąsiadują z Polską? Co jest stolicą czegoś tam? Proszę wymienić wszystkie rzeki, coś tam. I jakby on zadawał takie pytania właśnie jak na kartkówce, to on by to by się szybko skończyło i to by się nadawało, więc zależy jakie to, pytania
0: to
1: się
0: to jeszcze
1: zada,
0: też
1: prawda?
0: Bogdan Rymanowski miał taką, nie wiem czy dalej ma...
1: Krótka piłka.
0: Tak, te formułę właśnie tak czy
1: tak,
0: nie.
1: No. To jest część wywiadu, bo są pytania pogłębione, ale są też właśnie krótkie. Czy wyobrażacie sobie współpracę z PiS-em? Krótka piłka. No i go, tak? Trzeba powiedzieć.
0: No tak.
1: Ósma runda jest elementem zastępującym, tak jak powiedziałam, to co było wcześniej wywiadem w Vox FM, bo do 24 lipca to była poranna rozmowa w Vox FM po prostu. Również była nadawana w ramach internetowego pasma Super Expressu, więc de facto chyba zmienia się to, że codziennie jest stały prowadzący, a chyba, nie wiem czy tak do końca było, że każdy był przepisany do jednego dnia. No i wcześniej mogli sobie dodawać pytań, ile chcieli, a teraz ich zmusili, żeby był porządek. W tej sprawie się wypowiedział Barek Balawajder, wspomniany już, i powiedział: gośćmi ósmej rundy będą najważniejsi politycy, eksperci i osoby, które mają wpływ na debatę publiczną w Polsce. Prowadzący nie tylko będą zadawać pytania, ale przede wszystkim dociekali i dopytywali o kwestie, które są istotne dla słuchaczy. Więc z tych ośmiu pytań się zrobi więcej, bo będą pytania uzupełniające, czy jak?
0: Albo może to w internecie już potem sobie pogadają.
1: Może tak. Różne poglądy, doświadczenia i perspektywy dziennikarzy sprawią, że każdy z nich poprowadzi te rozmowy w nieco inny sposób, a przez to inaczej skonfrontuje gości z trudnymi pytaniami i inaczej rzuci światło na opinię gości. No i ogólnie to ta rozmowa ma być półgodzinna, ta cała, więc jak rozumiem, rzeczywiście chodzi o 8 pytań, ale z pytaniami pomocniczymi. I ona będzie częścią odświeżonego publicystycznego formatu wideo Poranny Ring. Od tego sezonu codziennie program będzie miał jednego gospodarza w ciągu dnia, który poprowadzi dwie rozmowy. Pierwsza jest o 7.30, no ale wiadomo, tylko w internecie, a druga to jest właśnie ósma runda. Wywiady rozdzieli bardzo długi serwis informacyjny Radia Vox FM. Już też się z niego natrząsaliśmy, że serwis zaczyna się o 8, a wywiad zaczyna o 8.01, więc zdążą przekazać wszystkie informacje oczywiście.
0: To co najważniejsze, tak.
1: No i ten cały format dostępny jest na stronach głównych SE.pl, czyli Super Expressu, i VoxFM.pl oraz na kanale publicystycznym Super Ring na YouTubie, gdzie można oglądać też inne formaty, na przykład właśnie Research, Rozjazd czy Warzecha Kontra. Oni mają jeszcze gospodarzy w zanadrzu, okej? Okay? Jakby chcieli robić wydanie w sobotę, to da się, tak. Bo jeszcze jest Warzecha Kontra, okej? Okay? A propos wywiadów porannych, no to wiemy o RMF-ie, że Krzysztof Ziemiec wraca i że w przyszłą sobotę 5 września wróci, więc to będzie na pewno. A teraz jeszcze o jednej rozgłośni, co do której właśnie tak nie mam pewności, w jaki dokładnie dzień te zmiany się dokonają. Chodzi o antyradio i o zmiany personalne w ich poranku, bo oto prezenterka, o której rok temu mówiliśmy, pamiętam, że w ogóle dołączyła do ekipy antyradia, tylko że do popołudniówki, Sandra Hajduk-Popińska z Dzień Dobry TVN zostanie nową współprowadzącą poranny program w antyradiu. Stworzy nowy duet radiowy z Michałem Figurskim, który dotychczas prowadził program, z Piotrem Kędzierskim, który to Piotr Kędzierski, no, było wszędzie podawane, że do końca sierpnia będzie gospodarzem poranka w antyradiu. Ale wiecie, czy to jest tak na pewno, że jeszcze 31 sierpnia poprowadzi, czy oni już też zrobią zmiany od poniedziałku, to tutaj nie mam pewności w 100%. Ten poranek, to się nazywa Desperanos, jakby to kogoś interesowało. No bo Piotr Kędzierski teraz będzie człowiekiem zajętym, bo szykuje się już od października, żeby prowadzić Hitster Muzyczna Gra Przebojów z Idunią, więc trzeba zrobić miejsce dla królowej. Tak naprawdę to nie, bo ten program już chyba nagrali i on 2 razy w tygodniu jest z nagrania, więc chyba po prostu nie chce być w tym antyradiu. A Sandra Hajduk-Popińska do zespołu Antyradia dołączyła przed rokiem, tak jak powiedziałam, razem z Tomaszem Obertynem jest autorką popołudniowej audycji Para z Głośników. Graliśmy parę mieszaną wtedy, pamiętam, i wam życzyliśmy na Nowy Rok, żebyście nie byli w pierwszej klasie ciągle. A od 6 lat związana jest z programem Dzień Dobry TVN. W grudniu 2023 roku została jedną z prowadzących ten właśnie program śniadaniowy. Tylko że prowadziła go do niedawna z Maciejem Dowborem, który się rozstał z magazynem i w ogóle ze stacją, i pani Lidia Bergel z TVN-u mówi, że będzie nowy partner antenowy w telewizji oczywiście dla Sandry Hajduk-Popińskiej i że jeszcze nie mogą ogłosić, kto to będzie. Oczywiście ona się cieszy, bo się zawsze ze wszystkiego cieszy, ale jeszcze nie ma tego partnera dla niej. W sumie nie wiem, z kim teraz prowadzi, czy z różnymi tam panami w zastępstwie. No też wakacje były, to ta ramówka mogła inaczej troszeczkę wyglądać. No a w radiu z Michałem Figurskim, natomiast jeżeli chodzi o pana Kędzierskiego, no to on podobno zostaje w grupie Euro Z, ale co będzie w niej robił, Nie wiemy, może się dowiemy do przyszłego tygodnia. No i tak jak powiedziałam, nie mamy jeszcze aż tak wiele informacji, jeżeli chodzi o oferty stacji radiowych na jesień, ale co do jednej stacji już więcej wiemy, chodzi o stację internetową, jest to Radio 357. Czy tutaj dużo nowych audycji? Nie aż tak, ale za to stawiają na nowe cykle. Na przykład pierwszy z nich to Planeta Non-Fiction. Będzie ona emitowana w Radio 357 w niedzielę o godzinie 16:00, czyli to jest pasmo, w którym w wakacje była audycja OK Boomer, no ale ona była wprost na wakacje, więc sobie zniknie, ale jak rozumiem jeszcze jutro będzie, bo Radio 357 poszło tą drogą, że z ramówką startuje 1 września, po prostu we wtorek, tak? Oni się nie przejmują tam poniedziałkiem, dla nich ważne jest, kiedy się zaczyna rok szkolny i razem z pierwszym dzwonkiem startują też z ramówką. Wracając do tego cyklu non-fiction, rozgłośnia zapowiada, że nowa audycja będzie dotyczyć różnych form non-fiction, także podcastów, fotografii, filmów i spektakli teatralnych, ale w centrum będzie reportaż, zarówno pisany, jak i mówiony. Omawiane będą nowości, a także klasyka reportażu i literatury faktu. Prowadzący ten cykl to Adrian Bąk, jakby ktoś go nie kojarzył, no to on już 2 lata jest w tym radiu, a wcześniej na przykład w raporcie o stanie świata sobie działał. Ponadto na antenie Radia 357 pojawią się inne nowe cykle w ramach stałych audycji. W poniedziałki i środy w paśmie porannym będzie można słuchać Guru na tropach Yeti, przygotowanego przez innego pana, w którego tytule audycji jest słowo guru. Live Guru Otwórz Oczy, a tutaj właśnie na tropie Yeti będzie Tomasz Gorazdowski. Ta podróż wzdłuż 14 ośmiotysięczników to spotkanie z kulturami, które od tysięcy lat żyją w cieniu najwyższych gór świata. To nie jest jedna kultura, to mozaika w 5 krajach, gdzie każdy region ma własny rytm, własne tradycje i własne spojrzenie na życie. Taka jest zapowiedź stacji. W paśmie popołudniowym pojawi się zaś cotygodniowy cykl kulturalny Marty Kuli. Ma to być autorski przegląd najciekawszych wystaw, spektakli, koncertów, filmów i książek, uzupełniony o rozmowy z twórcami i wypowiedzi ekspertów. Z kolei we wtorki w paśmie porannym pojawi się cykl prawny Gabi Darmetko, a w piątki w Café Maté cykl Roberta Zembrzyckiego dotyczący gier wideo. No i mamy powrót na antenę dziennikarki, o której oczywiście nie zapomnieliśmy, a jej nieobecność była związana z macierzyństwem. Mam na myśli oczywiście Olę Budkę, która wraca do prowadzenia środowych wydań Kieruj się na południe. Natomiast tutaj mamy takie zamianki co do audycji muzycznych wieczorno-nocnych, bo Natalia Fidler będzie prowadziła Miękkie lądowanie w soboty od 19 do 21, a Bartek Skubisz Vibe w piątki od północy do 2. No uznali widocznie, że tak bardziej pasuje. Natomiast nie podjęto decyzji o utrzymaniu w ramówce tych propozycji, które trafiły do niej na wakacje, czyli nie będzie Uli Hinch, już nas jej będzie uczyła jak sprzątać, także jak widać nie zaproponowali też jej nic innego, tutaj nie było takiego pomysłu, po prostu była w wakacje i tyle. Też swój cykl miała Magda Gacek, Roma Leszczyńska miała ten cykl, Nie mów do mnie mała, no i wspomniana audycja OK Boomer, to były tylko wakacyjne elementy. No i jeszcze można się tą wakacyjną ramówką cieszyć do 1 września, kiedy to już brutalnie ta idylla zostanie przerwana. Zanim wybierzemy się już do ostatniego wejścia, to będziemy teraz niczym pan Gorazdowski na tropie Yeti, a to za sprawą artysty, którego twórczość pojawia się na antenie Radia 357. Jego inna piosenka wczoraj znalazła się na szczycie listy piosenek Radia 357, ale właśnie piosenkę nawiązującą do tego, co się pojawia w tytule audycji pana Gorazdowskiego, ten wykonawca nagrał.
0: A to nawet duet jest.
1: A nawet właśnie, bo on tam nie będzie sam, pan Artur Rojek, bo z Dawidem Podsiadłą.
0: Zgadza
1: tak?
0: się.
1: W tej piosence, która też na tyle nam się spodobała, że na antenie Radia DHT będzie regularnie się pojawiać, a jej tytuł to właśnie Yeti.

0: No i tak, i to w końcu musiało nastąpić, to nasze ostatnie wejście.
1: Tak, doszliśmy do tego momentu, wejście radiowe, bardziej lokalne, o jednym lokalnym nowym radiu i o tym, co nowego w eterze cyfrowym. Nie byłam nigdy w Kaliszu, nie zanosi się, żebym była w Kaliszu, ale teraz przeniesiemy się tam wirtualnie, bowiem Kalisz może cieszyć się kolejnym nowym radiem, a tak się składa, że no w pewnym sensie mają szczęście, bo jak wczoraj przeczytałam, tam mieszka 100 tysięcy osób, a mają już tak, Radio Centrum, Radio Rodzina i aha, teraz jeszcze radio, którego nazwa się może kojarzyć z pewnymi pianinami, które wiele pewnie polskich domów i szkół muzycznych zasilają do dziś, czyli Radio Kalisja. I ono już sobie nadaje na 89,9. Wystartowali 10 sierpnia z emisją testową, która wychodzi na to, że dalej trwa, bo nie znaleźliśmy informacji, że nie trwa. Czasami tak z tymi emisjami testowymi jest, że oni potestują i robią przerwę i potem wrócą już z regularną emisją. Ale no chyba oni już tak testują na żywym organizmie. Radio Kalisja 89,9 FM, taka jest pełna nazwa. Zresztą oni już chyba mieli takie testy, które były już trwały kilkadziesiąt godzin, to było 9 miesięcy temu i wtedy nadawali tylko playlistę i teraz na początku też była tylko playlista, ale jak donosi tam Radio Polska, już w dalszej kolejności się pojawiały dżingle i według zapowiedzi nadawcy na Facebooku niedawno ma dołączyć głos prowadzącego. Zasięg wynosi od 20 do 30 kilometrów. Ale tam oczywiście gdzieś niektórzy narzekają, że gdzieś tam coś tam nie odbiera, jak zawsze. Konkurs był ogłoszony 15 kwietnia zeszłego roku i o tę częstotliwość ubiegało się bardzo dużo projektów, które zostały pokonane przez Radio Kalisja, a mogły tam nadawać na przykład Radio Centrum już wspomniane i trochę nie wiem, po co im to było, żeby zmonopolizować rynek kaliski, czy może uznali, że ten nadajnik mimo wszystko będzie lepszy niż ten, co mają, nie wiem, o co mi dokładnie chodziło. Radio Warta, które się starało i w wersji regionalnej, czyli tej, która już jest, ale chyba też taki projekt po prostu typowo kaliski chcieliby uruchomić, Warta, jak rozumiem, Kalisz. Radio Konin FM, Meloradio Poznań chciało się rozszerzać, Złote Przeboje chciały po prostu nadawać jako Złote Przeboje 89,9, Vox FM chciało zrobić Vox FM Kalisz, SK2 Kalisz też mogła powstać, RMF Max Kalisz też mógł, ale się to nie stało. Czy to dobrze? No zawsze to dobrze, jak jest lokalnie, tylko że my tak w pełni nie możemy ocenić tego, co się tam wydarza, bo jak normalnie stacje na całym świecie mają swoje streamy internetowe, tak my jeszcze nie jesteśmy na tyle mądrzy, żeby znaleźć stream Radia Kalisja, a że jesteśmy daleko, to nie mieliśmy okazji tego posłuchać. Chociaż może też widziałeś te narzekania tam w Radio Polsce pod tą informacją na przykład, że muzycznie to sieczka, podobna jak w innych stacjach i tak dalej, więc możliwe, żeby nas to nie przyciągnęło, ale też rozumiemy pewnie targetowanie tego kontentu muzycznego pod określonego słuchacza, któremu ma się spodobać wszystko.
0: To jest z jednej strony, z drugiej strony to jest zawsze emisja testowa, więc
1: no, dokładnie.
0: Jeszcze nie jest to już taki definitywny kształt programu. Także poczekajmy może jeszcze, aż to oficjalnie ruszy, no i wtedy będziemy mogli ocenić, bo mam przynajmniej taką nadzieję, że jak ruszy, to również w internecie.
1: No, na to liczymy. A propos emisji testowych, to my nie mieliśmy świadomości tak do końca. Mówiąc o RMF24, o ich starcie we Wrocławiu, tej ich lokalnej wersji, że to, co teraz we Wrocławiu jest, to nie jest gotowy produkt i że to de facto też należy traktować jako emisję testową. Chociaż tam są już informacje lokalne, i one, miałam wrażenie, że oni trochę nie kontrolują tego, co się dzieje i one czasami trafią na ten ogólnopolski stream, a czasem nie, bo tam w ogóle się dzieją dziwne rzeczy w tym radiu, tam potrafi grać piosenka jednocześnie z faktami, oni trochę nie ogarniają swojego życia i to pewnie dlatego jesteśmy na Kopcu Kościuszki, przypominam, ale tam się dzieją takie rzeczy na tym streamie, albo bez podkładu lecą fakty, no bywa, to To, że te lokalne treści są, to się okazuje, że to nie jest wszystko, bo wczoraj właśnie trafiła taka informacja do portali medialnych, która sugeruje, że jeszcze będzie więcej tych programów typowo wrocławskich, tam czteroosobowa redakcja będzie za to odpowiadać, więc fajnie, że będą tego mieć jeszcze więcej, jak rozumiem, chyba wieczorami, tak? Zresztą to jest logiczne, bo te wieczory w RMF24 są trochę niezagospodarowane, zwłaszcza w weekendy, tam by się mogło dziać jeszcze więcej.
0: To prawda. Czasem jest... jakieś powtórki tam są emitowane, ale to tak, takie...
1: Tak, ale to masz do 19, a potem co? Potem nic. A w weekend w ogóle już od popołudnia tak naprawdę nie masz nic.
0: No tak.
1: Gdzie baza podcastowa, myślę, że pozwoliłaby jeszcze coś tam emitować i no trochę szkoda, bo tu potencjał jest większy niż granie samej muzyczki. Wiem, że na ogół w niedzielę o 16 się mało co dzieje, ale... Od radia informacyjnego oczekiwałabym więcej, więc rozumiem, że oni te luki wykorzystają, żeby emitować coś o Wrocławiu. No, my jesteśmy wsłuchani ostatnio w RMF24, zwłaszcza w ich bazę muzyczną.
0: Bo tam jest fajnie.
1: Bo co prawda jest powiedzenie, dobry zwyczaj nie pożyczaj, ale jednak czemu nie?
0: Czemu nie? No tak. I efekty, efekty tego możecie śledzić też u nas.
1: Tak jest. Tak. Już trochę chyba mam dość, bo już rozkminiłam tę bazę muzyczną, natomiast jest ona rzeczywiście ciekawa i fajnie uzupełnia tę warstwę informacyjną i naprawdę nie męczy, a wręcz czasami zaskakuje. I na koniec informacje o eterze cyfrowym, gdzie kolejne nowości w multiplexach. Kochani, Radio Pans rozrasta się. Mówimy o nim co audycję ostatnio. I radio wspomniane RMF24 także ma cyfrową ekspansję. W piątek 21 sierpnia obie stacje dołączyły do eksperymentalnego multiplexu DAB Plus Radia Andrychów, którego operatorem jest spółka DABCOM. Tym samym ten multiplex liczy aktualnie 11 stacji. Oprócz wymienionych tam są jeszcze Radio Andrychów, Radio Kraków Kultura, Radio Bielsko, Radio Disco Mega Nuta, Radio Jasna Góra, Radio 92,9 z Lublina i Muzyczne Radio z Jeleniej Góry. Czyli Bans teraz jest dostępny cyfrowo w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Andrychowie, a RMF24 w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Szczecinie, Gdańsku, Częstochowie, Tarnowie i Andrychowie. No i fajnie, bo oni też chyba tak kminią, że zależy jak im się sprawdzi ten Wrocław, że wtedy właśnie może by była ekspansja na inne lokalne rynki z lokalnymi treściami.
0: Dobrze by było.
1: Chcielibyśmy, nie?
0: Chcielibyśmy. Pamiętam je RMF z lat 90. i jak to było, także...
1: A widzisz, a ja nie miałam okazji, więc no, chciałabym to jeszcze mieć jakąś tego namiastkę. A z kolei w czwartek 27 sierpnia do multiplexów tej samej spółki, też DABCOM, ale w Częstochowie i Tarnowie dołączyła kolejna stacja, wspomniany tutaj Vox FM. Czyli można tam słuchać ósmej rundy, na przykład Karoliny Pańczkowskiej. To jest debiut tej rozgłośni w cyfrowym eterze, no bo analogowo to ona jest w wielu miastach, no bo to jest Warszawa, Katowice, Kraków, Łódź, Szczecin, Trójmiasto, Wrocław, Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów, Zielona Góra, Koszalin, Siedlce, Płock i Bieszczady. I jeszcze ma takie lokalne wersje w Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Radomiu i Grójcu. No bo ogólnie grupa ZPR to tak do tego dubu to niekoniecznie. No w sumie SK Rock jest w tych multiplexach niektórych eksperymentalnych, no ale to jest taki uboczny trochę efekt, no bo muzea FM, z którego obecna SK Rock się wzięła, wcześniej przecież należało do grupy Polsat, już cyfrowo nadawało od 2018 roku, więc jak ZPR-y to przejęły, to one już cyfrowo były obecne, a Vox FM jest takim pierwszym tutaj kanałem, który oni sami zdecydowali się wprowadzić. No i co za tym idzie, w Częstochowie mamy już teraz 11 programów, a w Tarnowie jest ich 8. W Częstochowie konkretnie mamy wspomnianą SK Rock, a także Twoją polską stację, Radio Fiat, Radio Jasna Góra, Radio Express FM, Radio Imperium, RMF24, Radio Disco Mega i Nuta. No a w Tarnowie RDN Małopolska, Nowy Sącz, Kraków Kultura, RMF24, Disco Mega i Nuta. No i tak sobie właśnie żyją i funkcjonują. I tyle Wam możemy powiedzieć fajnych informacji o DAB Plusie i w ogóle o wszystkim. A więcej super informacji będzie, wiecie kiedy?
0: Za tydzień
1: będzie. A teraz Michał Was zaprosi na lekcję geografii, ponieważ nie wiedziałam, że on jest takim ekspertem od polskich rzek.
0: Ja też nie wiedziałem.
1: Jak go zapytasz na przykład takie... O, to by była kategoria może do de Flore jakaś, że miasta nad polskimi rzekami, że tam jest jakiś rysunek kojarzony z polskim miastem i musisz powiedzieć, jaka to jest rzeka. No. I by się wyświetlił Kalisz, nie wiem, co jest charakterystycznego, żeby było wiadomo, że to jest Kalisz, żeby to było na tym obrazku, no ale dobra, albo byłoby podpisane, czy coś, i wtedy co uczestnik musiałby powiedzieć?
0: Prosna, bo nad Prosną właśnie to będzie piosenka, którą się z Wami pożegnamy. To będzie piosenka w wykonaniu Kabaretu Starszych Panów. W 2000...
1: Ale już, że Ty na to wpadłeś w ogóle.
0: Słuchaj, no jeszcze całe szczęście Google nie wyłączyli, a Google mi podrzuciły taki artykuł z 2009 roku, w którym to władze Kalisza się odezwały z taką uprzejmą prośbą do spadkobierców twórczości Kabaretów Starszych Panów, że te władze by chciały, żeby właśnie piosenka nad Prosną była takim hymnem tego miasta. Także jak to się...
1: Ale nie stało się to.
0: Jak to się skończyło, nie wiem, bo już potem żadnych informacji nie było wokół tego, a ja
1: no
0: tak
1: chyba nie
0: powiem
1: zostało,
0: szczerze,
1: no.
0: Nie drążyłem, ale takie podejście było. Więc no cóż, chyba jednak rzeczywiście nie. Może ktoś z Kalisza nas słucha i nam coś więcej na ten temat powie, jak się historia zakończyła, bo już raczej powinna.
1: I jak Wam się słucha Radia Kalisja 89,9, tak. Bo my jesteśmy bez szans na ten moment ze słuchaniem Radia Kalisja 89,9.
0: Jedyne co, to jeszcze taka ciekawostka, że tam w RDS-ie na początku mieli takie hasło, nie wiem, czy oni będą chcieli się z nim dalej utożsamiać, powoli mijaj Kalisz.
1: Aha, no, tak. No dobra, nie wiem, czy to dobrze brzmi, no, czy mijaj, nie wjeżdżaj, w ogóle zostaw ten Kalisz.
0: No, wszystko też jest kwestią tego, gdzie tam się spację postawi, tak? No i to może być różnie czytane, bo to mam wrażenie, że z tego się wzięło i ktoś sobie tak postanowił zażartować, więc myślę, że raczej nie zostaną przy tym, no ale taka ciekawostka, bo to też gdzieś widziałem w wątku na forum Radio Polski a propos.
1: No ale my nie wiem, czy wy chcecie zostać w Kaliszu, czy mijać Kalisz. W każdym razie kilka kolejnych minut spędzimy nad Prosną.
0: I nie mijajcie RTV i Radia DHT.
1: Tak, a kolejne minuty możecie spędzić z Radiem DHT jak chcecie. Możecie iść dzisiaj oglądać Na pierwszy ogień, to pasmo w TVN-ie z hotelem Paradise i The Flore, w zasadzie odwrotnie. Możecie jechać do Goldapi z TVP i latem z radiem. Możecie jechać do Kielc z Polsatem. To nie ma znaczenia. Ważne, żebyście tu przybyli za tydzień, żebyśmy Wam mogli powiedzieć o nowościach w TVP, na przykład polsko-włoskim serialu albo innych wracających serialach i teleturniejach, o tym, że wraca Europa Da Się Lubić, bo po prostu, dlaczego nie? Więc będzie tyle podróży i tanecznych, i do Azji, i z ekipą Azji Express, i Down the Road, do Tajlandii, do Singapuru, w ogóle wszędzie Was zabierzemy. Nieważne, że wakacje się skończyły, nie kończymy podróży, jesteśmy w tym wszystkim w wieściach medialnych. My z Wami, czyli Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: 13.
1: Dzisiaj jest 13, tak.
0: Czy to rdest?
1: Nie, narcyz.
0: A ten ptak?
1: To leci?
0: No, do szpak. Do dzieci. No a rak?
1: Skorupiak.
0: Ta natura jest niegłupia.
1: Ach, piękny dzień, mój Boże.
0: A żeńszeń?
1: No to korzeń.
0: Tak jak sza?
1: Podobny.
0: Patrz, ten pan zdjął spodnie. Strumień w las i brodzi podnie.
1: Oj, swobodnie, swobodnie nasz żyje lud. Jak dobrze jest wiosną,
0: podumać nad prosną lub snuć myśli w kółko.

0: Wiesz, mam myśl.
1: To pysznie.
0: Chciałbyś dziś...
1: Nie, dziś nie. Patrzę na górę. Niebo ma tę głębię.
0: Zając kic.
1: Przez zboże.
0: Życia nic nie zmoże. Byka?
1: Nie, lucerna.
0: Ta natura jest niezmierna.
1: Och, kto to tak tam za krzaków?
2: Niech ich szlak krzyżaków.
1: O, pszczółka, huczy mulu.
0: Długoż uczył królu. Wiosną z krajem pięć rozczula.
1: Oj, matula, matula z ojczyzny jest.
0: Jak dobrze jest wiosną, podumać nad prosną lub snuć myśli w kół.

0: każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Kreml wyznaczył rosyjskiemu dowództwu wojskowemu zadanie dotarcia do granic administracyjnych obwodów Ługańskiego i Donieckiego do 31 grudnia 2026 roku. A generał Pawło Palisa z Ukrainy ocenia, że termin ten jest nierealny. Zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy sugeruje przesunięcie go na 31 marca 2027 roku. Wciąż aktualne są też plany utworzenia strefy buforowej w obwodach charkowskim, sumskim i czernichowskim. Ukraina opracowuje możliwe warianty reakcji na potencjalne ofensywy Rosji w kierunku Kijowa i Czernichowa. Za priorytetem pozostaje uniemożliwienie Rosjanom rozpoczęcia działań ofensywnych. Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ma spędzić 3 miesiące w areszcie po decyzji sądu w Katowicach, który przychylił się do wniosku prokuratury. Według opisu pierwszych przesłuchań Piesiewicz nie chciał współpracować ze śledczymi, co miało być powodem wniosku o areszt. Sprawa Zonda Crypto nabrała tempa, a prokurator generalny Waldemar Żurek połączył kilka wątków dotyczących giełdy w jedno śledztwo. Wśród nich są wpłaty na Fundację Ziobry, spotkania w Budapeszcie i na Ibizie, negocjacje w sprawie kupna części telewizji Republika oraz finansowanie prawicowych imprez wyborczych. Karol Nawrocki skomentował słowa Donalda Tuska o aferze Zonda Crypto i podkreślił odpowiedzialność premiera oraz ministra koordynatora służb specjalnych za działania polskich służb. Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został zatrzymany i usłyszał zarzuty związane z tą sprawą. Prokuratura ujawnia, że Zonda Crypto mogła finansować fundacje o konserwatywnych powiązaniach. Donald Tusk określił aferę Zonda Crypto jako największą aferę w historii polskiej polityki. Włodzimierz Czarzasty skrytykował występ z Kolima podczas sobotniego wydarzenia Przyszłość.pl zorganizowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Marszałek Sejmu powiedział, że jeśli najważniejszym punktem spotkania prezydenta jest ten występ, to jest porąbane. Wydarzenie było skierowane do młodzieży i obejmowało debaty oraz koncerty. Czarzasty zarzucił też prawicy, że ludzie nie weryfikują jej obietnic. Ekspert do spraw Rosji PPŁK. Maciej Korowaj ocenia, że Rosja przygotowuje się do intensyfikacji działań wojennych i może sięgnąć po hybrydowe uderzenia powodujące masowe straty na terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego. Według niego takie działania miałyby wywołać duży efekt psychologiczny i zmusić Sojusz do militarnej reakcji. Obie strony konfliktu, Rosja i Ukraina, intensyfikują ataki dalekiego zasięgu, co zmienia charakter wojny. Polska jest postrzegana przez Rosję jako ważny sojusznik, dlatego w nadchodzących miesiącach może być celem destabilizacji. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Władimir Putin porównał wojnę w Ukrainie do łańcucha pokarmowego w przyrodzie, mówiąc o orkach zjadających białe niedźwiedzie. Prezydent Rosji stwierdził, że dzieciom trzeba tłumaczyć, w jakim świecie żyjemy, na przykładzie brutalnych praw natury. W rozmowie z nauczycielem języka chińskiego z obwodu białogardzkiego wspomniał też o praktykach ludów północy, które zostawiały starszych na pastwę dzikich zwierząt. Konflikt w Ukrainie przyniósł Rosji ponad 1,4 miliona zabitych i rannych do lipca 2026 roku. A rosyjska armia traci co miesiąc około 6 tysięcy żołnierzy więcej, niż jest w stanie zrekrutować. 19-latek podejrzany o udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia na osiedlu willowym w Krakowie został tymczasowo aresztowany. Rzecznik prokuratury okręgowej Tomasz Baszczuk przekazał, że mężczyzna został zatrzymany w mieszkaniu w krakowskiej Nowej Hucie. W sprawie zatrzymano wcześniej 4 osoby, a 3 pozostałych uczestników zajścia ujęto na terenie Słowacji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W poniedziałek policjanci zatrzymali też 16-latka, wobec którego sąd rodzinny wszczął postępowanie o czyn karalny i nakazał niezwłoczne doprowadzenie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. W lesie nieopodal Kędzierzyna-Koźla znaleziono ciało 49-letniej kobiety, a prokuratura potwierdziła, że doszło do zabójstwa. O odkryciu około 18.30 w piątek powiadomił przypadkowy spacerowicz, a policja prowadziła oględziny miejsca zdarzenia do późnych godzin nocnych i wznowiła działania w sobotę rano. Prokurator Stanisław Bar przekazał, że ujawniono co najmniej 3 ślady urazów, w tym 2 na głowie, oraz że kobieta prawdopodobnie była na spacerze z psem. W sprawie mają być kontynuowane czynności w miejscu zamieszkania kobiety, a sekcja zwłok ma zostać przeprowadzona najpewniej w poniedziałek. Niemiecki rząd planuje ogłoszenie działań wobec rosyjskich podmiotów na początku przyszłego tygodnia, podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej w Irlandii. Decyzja może zostać przedstawiona wcześniej, a według źródeł rozważane kroki mają wykraczać poza wydalanie rosyjskich dyplomatów czy zamykanie rosyjskich placówek kulturalnych. Impulsem ma być incydent na lotnisku Lipsk-Halle, gdzie dron wyposażony w materiały wybuchowe miał zaatakować ukraiński samolot transportowy Antonow. Friedrich Merz zapowiedział, że sprawcy poniosą konsekwencje, a równolegle w Brukseli przygotowywany jest nowy pakiet sankcji przeciw Rosji, obejmujący około 1600 wpisów na listy sankcyjne. W Pradze od soboty trwa wystawa znaczków pocztowych, której eksponaty organizatorzy wyceniają łącznie na blisko 1 miliarda koron, czyli około 40 milionów euro. Wśród nich jest Onecent Magenta, najdroższy i najrzadszy znaczek na świecie, wydany w 1856 lat w ówczesnej kolonii brytyjskiej w Ameryce Łacińskiej. W 2014 roku sprzedano go za 9 500 000 dolarów, a 7 lat później za 8 300 000 dolarów. Pokazano też związane z nim znaczki przewrócona jeny, z których jeden egzemplarz z 1918 roku sprzedano za około 2 milionów dolarów. A także bloki znaczków z Mauritiusa, list z 3 historycznymi znaczkami z tego terytorium i pierwsze znaczki świata Penny Black z 1840 lat. Wystawa potrwa do 6 września, a rzadkie znaczki są prezentowane w kuloodpornych gablotach z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Jarosław Kaczyński powiedział w Sulejowie, że nie ma mowy o miejscach na listach Prawa i Sprawiedliwości dla ludzi, którzy odegrali dużą rolę w rozbiciu partii. Członkom formacji Rozwój Plus zarzucił, że szkodzą nie tylko ugrupowaniu, ale całej Polsce, za ich postawę nazwał zdradą. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił też, że osoby uczestniczące w rozłamie powinny wypaść z polityki, przynajmniej z polityki obozu patriotycznego. Powstanie Rozwój Plus wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak część parlamentarzystów skupionych wokół Mateusza Morawieckiego zarejestrowała własny klub parlamentarny. Jarosław Kaczyński skomentował aferę Zonda Crypto i ironicznie odniósł się do Donalda Tuska, mówiąc, że próbuje dzielić odpowiedzialność za różne afery. Dodał, że tę jego aferę i jego ludzi przypisuje innym. Polityk zapowiedział wyjaśnienie sprawy w partii. Odniósł się też do propozycji powołania komisji śledczej, wskazując na problematyczny skład takiego gremium. Premier Słowacji Robert Fico skrytykował podpisaną przez Wołodymyra Zełenskiego ustawę o Panteonie Narodowym Ukrainy i powiązał ją z pamięcią o polskich ofiarach ukraińskich nacjonalistów podczas II wojny światowej. Podczas uroczystości w Bańskiej Bystrzycy powiedział też, że Rosji nie można demonizować ani wypychać z Europy, a Unia Europejska potrzebuje więcej dyplomacji, a nie broni i rusofobii. Fico ocenił, że pokój i bezpieczeństwo w Europie można osiągnąć tylko z Rosją, a działania Unii Europejskiej dotyczące wsparcia wojny na Ukrainie nazwał ogromnym błędem strategicznym. Odnosząc się do budowy przez Kijów pomnika bohaterów narodowych, stwierdził, że nie da się oddzielić tych osób od ideologii faszystowskiej i od zbrodni na polskich oraz innych cywilach. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o państwowym, bezpłatnym e-dzienniku, który miał być pilotażowo wprowadzony w nadchodzącym roku szkolnym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zapowiedział, że podpisze nowe przepisy, jeśli zostaną dobrze przygotowane i uwzględnią głos związków zawodowych, ekspertów oraz posłów. Podczas spotkania z młodzieżą w Juracie Nawrocki mówił też, że analizuje każdą ustawę pod kątem skutków dla Polski i że jeśli jego weto zostanie obalone, przyjmie wolę Sejmu i Parlamentu. Odnosząc się do afery Zonda Crypto, stwierdził, że nie zna Przemysława Krala, nie było kontaktów jego współpracowników z osobami z Zonda Crypto, a ustawa o rynku kryptoaktywów nie zmieniłaby sytuacji wokół tej sprawy. Trąba powietrzna i gradobicie spowodowały ogromne zniszczenia we włoskiej Cremonie, gdzie powalonych zostało kilka tysięcy drzew, za silny wiatr zerwał dachy z części budynków. Władze ewakuowały 12 rodzin z budynku mieszkalnego uznanego za niezdatne do użytkowania, a większość poszkodowanych po udzieleniu pomocy opuściła szpitale. Uszkodzone zostały także historyczne centrum miasta, co najmniej 10 kościołów, katedra, ratusz i kościół Święty Ambrożego. W poniedziałek większość miejskich budynków oraz parki w Cremonie pozostaną zamknięte, a służby mają udrożnić ulice i usuwać skutki żywiołu. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ma spędzić 3 miesiące w areszcie po decyzji sądu w Katowicach, który przychylił się do wniosku prokuratury. Według przekazanych informacji podczas pierwszych przesłuchań nie chciał współpracować ze śledczymi, co miało być powodem wniosku o areszt. Sprawa Zonda Crypto nabrała tempa, a Waldemar Żurek jako prokurator generalny połączył kilka wątków dotyczących tej firmy w jedno śledztwo. Wśród nich są zaginięcie poprzedniego szefa giełdy, duże pieniądze i polityczne powiązania, w tym wpłaty na fundację Ziobry oraz finansowanie prawicowych imprez wyborczych. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że ani on, ani jego ministrowie nie spotykali się z Przemysławem Kralem, szefem Zonda Crypto, i dodał, że nie zna tej osoby. Na konferencji w Juracie bronił też weta do ustawy o kryptowalutach, twierdząc, że przyjęcie przepisów nie rozwiązałoby problemów związanych z aferą Zonda Crypto. Nawrocki ocenił również, że odpowiedzialność za sprawę spoczywa na premierze Donaldzie Tusku, który nadzoruje polskie służby. W sprawie pojawił się też wątek koszulki Lechii Gdańsk z logo Zonda Crypto, którą Donald Tusk dostał w lutym. A politycy Prawa i Sprawiedliwości złożyli w czwartek do prokuratury pismo o uzupełnienie postępowania o ten wątek. W czeskiej Pradze otwarto wyjątkową wystawę znaczków pocztowych, na której pokazano m.in. najdroższy i najrzadszy znaczek na świecie One Cent Magenta, czyli brytyjską Gujanę. Jest on wyceniany na 8 300 000 dolarów, a organizatorzy podkreślają, że przy wadze około 0,4 grama to najcenniejszy przedmiot w przeliczeniu na gram, jaki stworzyły ludzkie ręce. Przygotowanie ekspozycji trwało kilka lat i wymagało negocjacji z właścicielami unikatów oraz domami aukcyjnymi. A łączną wartość zbiorów oszacowano na blisko 1 miliarda koron, czyli około 40 milionów euro. Wystawę ubezpieczono na podobną kwotę, a rzadkie znaczki umieszczono w przeszklonych, kuloodpornych gablotach z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością. W Krakowie trwa internetowa zbiórka dla 8-miesięcznego Oliwiera, który tydzień temu stracił oboje rodziców w wypadku, a sam został ciężko ranny. Do soboty 21.30 zebrano 1 014 618 zł od blisko 23 tysięcy osób, a licznik nadal rośnie. Chłopiec opuścił już oddział intensywnej terapii i przebywa na oddziale chirurgii, ma rączkę i nóżkę w gipsie, a jego stan jest stabilny. Za kierownicą samochodu siedział 26-letni Hubert B., któremu śledczy przedstawili zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a sąd aresztował go tymczasowo na 3 miesiące. Burza i sztorm uderzyły w sobotę około południa w rejon przylądka Greco na Cyprze, gdzie 3 łodzie uderzyły o skały i zatonęły. Służby wyciągnęły z wody nieprzytomnego mężczyznę, którego później uznano za zmarłego, a 2 ocalałych trafiło do szpitala. Podczas akcji ratunkowej uratowano łącznie 6 osób. Burzą towarzyszyły też silne wyładowania atmosferyczne, przez które mężczyzna w okolicach wioski Cato Driz został rażony piorunem i przewieziony do szpitala w Larnace. Uderzenia piorunów i silny wiatr spowodowały przerwy w dostawach prądu, wybuch pożaru w domu we wsi Awgoru oraz przekierowanie 11 lotów, głównie na lotnisku w Larnace. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT. Radio Station BTS.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec w kierunku Wrocławia kierowcy muszą liczyć się z wyłączeniem lewego pasa. Do poniedziałku do 7 rano w Katowicach na 4 przy węźle Murckowska w stronę Tychów trwa zamknięcie lewego pasa z powodu prac przy montażu dylatacji bitumicznej. Równolegle na A1 między Rybnikiem a węzłem Żory w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni do północy. Do poniedziałku do 17 w województwie wielkopolskim na DK92 na odcinku Starczanowo Nekla obowiązują ograniczenia na jezdni. W tym samym czasie w województwie małopolskim na DK28 w Radoczy oraz na trasie Radocza tomice kierowcy jadą w ruchu wahadłowym. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Policja bada zdjęcie z Tyraspola, na którym może znajdować się poszukiwany Marcin Romanowski. Fotografia została wykonana w hotelu City Club w stolicy Naddniestrza. Świadkowie twierdzą, że mężczyzna rozmawiał po polsku. Wniosek o wydanie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego trafił do warszawskiego sądu. Policja analizuje każdy sygnał dotyczący Romanowskiego i działa na podstawie informacji od obywateli. W sobotę, 29 sierpnia 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy, w tym Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi, Euro Jackpot, Kaskady Ekstra Pensji i Ekstra Premii. W Lotto padły liczby 44, 23, 18, 38, 8, 41. Za kumulacja na najbliższe losowanie wynosi 8 milionów złotych. Plus wylosowano 19, 8, 21, 14, 34, 5, w Mini Lotto 37, 38, 28, 12, 33, ta w Euro Jackpot z 28 sierpnia liczby główne to 23, 34, 39, 45, 49 oraz euro numery 1 i 4. Następne losowania Lotto, Lotto Plus, Ekstra Pensji i Ekstra Premii odbędą się 1 września 2026 roku o 22:00. A Euro Jackpot tego samego dnia o 20:45. Rosyjskie drony zaatakowały Kijów, a mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował o kilku incydentach w różnych rejonach miasta. W rejonie obołońskim dron spadł między budynki mieszkalne, a w piętrowym bloku wybuchł pożar, który objął kilka pięter, na miejscu pracują służby ratunkowe. W rejonie podilskim bezzałogowce uderzyły w budynek niemieszkalny, a w obwodzie winnickim zapalił się budynek gospodarczy przy jednym z gospodarstw domowych. W obwodzie kijowskim służby usuwały też skutki ostrzału w miejscowości Myła, gdzie pirotechnicy sprawdzili drogę i teren przyległy do wsi pod kątem ładunków wybuchowych. Leon Ksyw jako pierwszy papież wziął w sobotę udział w procesji na pokładzie łodzi na jeziorze w Castel Gandolfo niedaleko Rzymu. Wcześniej przewodniczył tam mszy w kościele Matki Bożej Patronki Jeziora. Po nabożeństwie przeszedł na brzeg jeziora i przepłynął udekorowaną łodzią motorową kilkaset metrów. W homilii mówił, że świat potrzebuje życia, nadziei, pogody ducha i pokoju, a nienawiść i przemoc prowadzą do zniszczenia i śmierci. Castel Gandolfo, gdzie od XVII wieku znajduje się letnia rezydencja papieży, stało się po wyborze Leona Ksyw w maju 2025 roku miejscem jego regularnych pobytów i uroczystości. W piątek późnym popołudniem spacerujący po lesie w Tędzierzynie Koził mężczyzna znalazł ciało kobiety, a policja dostała zgłoszenie około 18:30. Prokuratura Okręgowa w Opolu przekazała, że kobieta miała co najmniej 3 ciosy, w tym 2 powodujące rozległe obrażenia głowy, a rany miały charakter tłuczony. Sprawę prowadzi prokuratura rejonowa w Tędzierzynie Koźlu, która powołała biegłego patomorfologa. Śledczy mają dziś w świetle dziennym ponownie przeprowadzić oględziny miejsca zdarzenia, by szukać śladów prowadzących do sprawcy. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.radio.dht.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Premier Izraela Benjamin Netanyahu potępił działania żydowskich osadników na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu po porannych napaściach na palestyńskie domy w okolicach wsi Ausra oraz Jalut. Nazwał napastników garstką buntowników, którzy łamią prawo i szkodzą międzynarodowej pozycji Izraela. Świadkowie sugerowali użycie gazu łzawiącego przez izraelską armię podczas ataku, ale wojsko temu zaprzeczyło. Na zachodnim brzegu mieszka około 3,8 miliona Palestyńczyków, a teren ten został przejęty przez Izrael w 1967 roku. Po tąpnięciu w kamienicy przy ulicy Chorzej 9 i 11 w Szczecinie kilka rodzin musi opuścić budynek i nie może wrócić do swoich mieszkań. Mieszkańcy od wielu miesięcy alarmowali o problemach ze stanem technicznym nieruchomości, a na ścianach były widoczne pęknięcia. 12 mieszkańców miasto zapewnia miejsca w hotelach, a pozostali organizują nocleg we własnym zakresie, między innymi u swoich rodzin. Większość lokali w kamienicy to mieszkania własnościowe, a dwa są komunalne. Wśród wszystkich miast wojewódzkich najwyższe zarobki w Straży Miejskiej ma Kraków, gdzie mediana wynagrodzeń brutto sięga niemal 10 tysięcy złotych. Drugie miejsce zajmuje Wrocław z wynikiem około 8163 zł brutto, a trzecie Warszawa z około 8020 zł brutto. Na drugim biegunie są Olsztyn i Szczecin, gdzie mediana zarobków oscyluje wokół 5 tysięcy złotych brutto. Straże miejskie w całej Polsce mają też problemy kadrowe. W Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku nieobsadzony pozostaje niemal co piąty etat, a w Opolu wolnych jest 30% stanowisk, co wydłuża czas reakcji na zgłoszenia mieszkańców. Wisła Kraków wygrała derby z Wieczystą Kraków 2-0 i po 6 meczach ma na koncie 10 punktów. Wynik otworzył w 54. minucie Jordi Sanchez, który trafił głową po dośrodkowaniu Juliusza Ertythalera. W 80. minucie prowadzenie podwyższył Jeremy Guillemenot, uderzając z dystansu w okienko bramki. Wieczysta miała swoje okazje, ale Marcel Ubik zatrzymał m.in. uderzenie Tobiasa Christensena, a w pierwszej połowie Nikola Cawlina obronił próbę Elie Luana. Władimir Putin podczas spotkania ze studentami Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego przytoczył przykład orek, które mają zjadać niedźwiedzie polarne, i wykorzystał go do usprawiedliwiania wojny przeciwko Ukrainie. Prezydent Rosji powiedział, że dzieciom trzeba o tym opowiadać, aby rozumiały, w jakim świecie żyjemy i dlaczego prowadzona jest specjalna operacja wojskowa. Nie ma naukowych dowodów na to, by orki jadły niedźwiedzie polarne. Zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy generał Pawło Palisa oświadczył, że Kreml wyznaczył dowództwu wojskowemu zadanie zajęcia Donbasu do 31 grudnia bieżącego roku. Dodał, że rosyjskie dowództwo uważa ten termin za nierealny i prosi o przesunięcie go do 31 marca. To były wiadomości Radia DHT.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzegł przed zielonym pesto marki Łowicz w gramowych opakowaniach, po tym jak w jednej partii wykryto możliwą obecność toksyny botulinowej. Chodzi o partię oznaczoną numerem L600005192WI z terminem przydatności do spożycia do końca sierpnia 2027 roku, wyprodukowaną dla MW Food SP. Z OZO. W Wadowicach. Producent rozpoczął wycofywanie produktu z rynku, zablokował towar w magazynie i przekazał odbiorcom prośbę o wstrzymanie sprzedaży tej partii. Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, by nie spożywać wskazanego produktu, a w razie objawów po jego zjedzeniu pilnie skontaktować się z lekarzem. Ceremonie na północy Włoch w piątek po południu przeszła silna burza z gradobiciem i trąbą powietrzną, w której lekko rannych zostały co najmniej 43 osoby. Straż pożarna otrzymała ponad 500 zgłoszeń w ciągu kilku godzin. Zauszkodzone zostały co najmniej 10 kościołów, w tym katedra w centrum miasta, domy i około 10 tysięcy samochodów. 12 rodzin ewakuowano po zniszczeniu ich domów, setki drzew przewróciło się, a wiele nisko położonych dróg zostało zalanych. W sobotę Straż Pożarna i Służby Obrony Cywilnej prowadziły kontrolę budynków, a część dróg pozostawała zamknięta. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie, że 3 z 23 projektów ustaw złożonych przez prezydenta Karola Nawrockiego zablokował w ramach TZW. Weta marszałkowskiego. Chodzi o projekty dotyczące TZW. Polskiego SAWE 0%, tani prąd 33% oraz zagwarantowania statusu sędziów powołanych po 2018 roku. Czarzasty uzasadnił tę decyzję niekonstytucyjnością, brakiem wskazanego finansowania i negatywną opinią Komisji Weneckiej, a także zapowiedział, że w razie kolejnych podobnych projektów może podjąć takie same kroki. Dodał, że projekt darmowego gorącego posiłku dla uczniów skierował już wcześniej do prac w komisjach, więc nie jest on zamrożony. Burmistrz Berlina Kai Wegner powiedział, że władze miasta otrzymały w czwartek wieczorem żądanie okupu od hakerów, którzy włamali się do miejskich systemów. Według tygodnika Der Spiegel sprawcy domagają się 30 bitcoinów, czyli około 2 milionów euro za Berlin nie zamierza płacić. Wegner dodał, że policja, prokuratura i federalne służby bezpieczeństwa pracują nad sprawą w trybie pilnym, a po cyberataku trzeba było wyłączyć część systemów internetowych stolicy Niemiec. Z powodu ataku przez kilka dni nie można było składać wniosków o dodatki mieszkaniowe i dokonywać płatności, a późniejsze analizy wykazały kolejne wycieki danych w berlińskim Wydziale Transportu i Ochrony Środowiska. W rezydencji prezydenckiej w Juracie rozpoczęło się dwudniowe spotkanie Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej z młodzieżą pod hasłem przyszłość.pl. Według prezydenta zgłosiło się blisko 2000 osób, a rezydencja może przyjąć około 800 uczestników. Selekcję przeprowadzono na podstawie formularzy z informacjami o zainteresowaniach i aktywności. Jednym z pierwszych punktów programu był koncert z Kolima, a po godzinie 16 rozpoczęła się niedostępna dla mediów sesja pytań i odpowiedzi z prezydentem. W trakcie spotkania zaplanowano rozmowy z ministrami, doradcami i gośćmi ze świata nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury. A także strefę sportową, bieg z parą prezydencką, zajęcia dla uczestniczek oraz niedzielną mszę. Kolejny serwis za godzinę zostanie